0: Kaka.
1: Mess Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę cię.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Radio SK. No hesitation.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Kraśnickiej Fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Na koniec też o ważnym odkryciu na Litwie. Jest tu kraśnicki akcent. Zostańcie z nami.
1: SK Kraśnik.
2: To pierwsza taka fundacja w Kraśniku, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Organizacja funkcjonuje od 2021 roku. Założycielkami Fundacji Sport & Recha Kids są Dagmara Gmiter, Anna Dmitrzak i Angelika Bablojan. Nasz reporter porozmawiał z nimi o działaniu organizacji, a także o jej początkach. Posłuchajcie.
3: Nazywam się Dagmara Gmiter, jestem głównym fundatorem Fundacji Sport & Recha Kids, z pierwszej fundacji, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami.
4: Ja nazywam się Angelika Bablojan, jestem fundacji również drugim fundatorem, no i też pełnię funkcję zastępcy wiceprezesa fundacji. No właśnie tutaj z dziewczynami założyłyśmy taką pierwszą w Kraśniku fundację, która działa typowo dla osób niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych.
5: Fundacja jest, można powiedzieć, stosunkowo młoda. Może zacznijmy od tego, jak narodził się pomysł na stworzenie takiego miejsca.
3: Skąd narodził się pomysł? Mamy centrum rehabilitacji, w którym się teraz znajdujemy. Jest to gabinet Sport & Recha przy ulicy Narutowicza 1 i ze względu na to, że codziennie borykamy się z problemami niepełnosprawności i widzimy, ile osób potrzebuje tej pomocy, stwierdziłyśmy, że chcemy tym osobom pomóc i najlepszą inicjatywą będzie stworzenie właśnie stowarzyszenia bądź fundacji. Dlatego stworzyłyśmy Fundację Sport & Recha Kids, do której mamy już obecnie należy 20 osób.
4: Tak jak tutaj wspomniała Dagmara, pomysł założenia fundacji pojawił się właśnie ze względu na to, że na co dzień wszystkie trzy fundatorki pracujemy w gabinecie rehabilitacji i mamy do czynienia na co dzień właśnie z pacjentami, które borykają się z niepełnosprawnościami. Widzimy, jak jest to ciężka sytuacja zarówno dla nich samych, jak i dla rodziców tych pacjentów, czy są to pacjenci młodsi, czy starsi. Jest to też bardzo duże obciążenie dla nich finansowe przede wszystkim. Dlatego jednak tutaj stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem będzie fundacja właśnie, która będzie pozyskiwała między innymi środki dla nich na tą rehabilitację, na leczenie czy na potrzebny sprzęt do rehabilitowania.
5: Wspomniała Pani o pozyskiwaniu środków. Pomaganie innym z pewnością kosztuje. Proszę powiedzieć, w jaki sposób właśnie zdobywają Państwo te środki? Jak to się odbywa i czy kraśniczanie mogą w jakiś sposób pomóc fundacji? Czy potrzebujecie może wolontariuszy?
4: Z racji tego, że fundacja dopiero co tak jakby stawia swoje pierwsze kroki, więc na początek po prostu zwracamy się o pomoc, z prośbą o pomoc, o wsparcie finansowe zarówno do mieszkańców Kraśnika, ale też przede wszystkim do firm lokalnych z prośbą o właśnie wsparcie. Takie firmy mogą nam pomóc bezpośrednio przekazując jakieś środki finansowe na konto fundacji. Bądź tak jak do tej pory prowadziłyśmy różne licytacje na Facebooku, gdzie można było zakupić właśnie jakieś usługi czy produkty przekazywane od lokalnych firm, typu nie wiem, voucher na jakieś zabiegi kosmetyczne, czy jakiś voucher na wykonanie jakiejś usługi danej. Także w ten sposób na razie pozyskujemy te środki, właśnie tworząc takie licytacje. Poza tym można właśnie nam wspomóc, pomagając nam lub wyjść z jakimś pomysłem na jakąś akcję charytatywną, dzięki której właśnie moglibyśmy pozyskać te środki.
5: A czy potrzebują Państwo jakby, nie wiem, wolontariuszy? Czy mogą się tutaj osoby zgłaszać? Czy mogłyby w jakiś sposób właśnie pomóc?
3: Jak najbardziej, dla tych dużo firm kraśnickich. My ogólnie pracujemy od rana do wieczora z osobami, które przyjęliśmy do fundacji, bo to są osoby, które mają rehabilitację, logopedię, psychologię, specjalistów sprowadzonych z Lublina, z Rzeszowa na jak najwyższym poziomie. Dlatego nie zawsze mamy tyle czasu, ile byśmy chciały, żeby pozyskiwać kolejnych sponsorów, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do naszej siedziby i nawet w formie wchodzenia do firm, mówienia o naszej fundacji, bo nie wszyscy wiadomo, że mają profile społecznościowe, a jeszcze fundacja nie ma tyle środków, żeby można się reklamować na większą skalę. Dlatego każda pomoc jest nam potrzebna. Również jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, jak moglibyśmy te środki przekazywać, pozyskiwać. Zapraszamy, jesteśmy otwarci naprawdę na współpracę, na szereg pomysłów. My również organizujemy spotkania z zarządem fundacji, bo wiadomo, że my jesteśmy fundatorkami, ale nad nami jest 6 osób z zarządu, gdzie w zarządzie są osoby zarówno z branż różnych usługowych, jak i rodziców dzieci, bo chcemy, żeby każdy miał coś do powiedzenia, jak przekazywać te pieniążki i komu, więc to nie tylko my decydujemy, więc oni też różne mają pomysły i z nimi też się spotykamy wspólnie, żeby ustalić, jaki mamy dalszy plan działania.
5: A jeszcze chciałem zapytać, czy założenie fundacji wiązało się z jakimiś problemami? Czy było to problematyczne, czy to po prostu wystarczyło wymyśleć stworzenie takiego miejsca i później było z górki? Jak to wyglądało?
3: Pomysł był najłatwiejszy z tego wszystkiego. My już tutaj prowadziliśmy centrum od roku, centrum rehabilitacji, natomiast mieliśmy takie utrudnienie, że zaczęliśmy zakładać fundację w grudniu, w czasie pandemii, kiedy wszystkie sądy są pozamykane i musieliśmy naprawdę, no nie było prosto.
4: Tak, samych formalności, dokumentów było naprawdę sporo. No nie było to proste zadanie, ale wspólnie, w związku z tym, że jest nas 3, razem dałyśmy radę i udało się. Udało się właśnie założyć fundację z dniem 31 grudnia. Zostaliśmy wpisani już do rejestru KRS. Tak jak Dagmara tutaj wspomniała, w grudniu zaczęliśmy już dopełniać tych wszystkich formalności, ale przygotowania trwały już trochę wcześniej, bo właściwie we wrześniu już zaczęłyśmy myśleć o fundacji, także te 3 miesiące nam zajęło, zanim tak zaczęłyśmy już działać prawnie, prawda, żeby wypełniać te formalności od strony sądowej.
5: Fundacja współpracuje też z wioską dziecięcą SOS w Kraśniku i chciałbym zapytać, na czym polega ta współpraca, jak to wygląda?
3: Współpracujemy z wioską dziecięcą już od ostatnich 2 lat. Mamy kolejny kontrakt przedłużony. Ogólnie współpracuje gabinet, zaczęliśmy współpracę my jako gabinet Sport Entrecha w Kraśniku, ponieważ w wiosce dziecięcej powstało pierwsze centrum specjalistyczne w Polsce, gdzie jest naprawdę na najwyższym poziomie przez dyrektora Dariusza Krysiaka prowadzone. Mamy tam rehabilitacyjną, więc my jeździmy tam do centrum wioski, natomiast też chcemy włączyć z wioski dziecięcej dzieci do fundacji. Jest już jedna osoba, jeden chłopczyk prowadzony przez nas, przez fundację, sponsorowany, natomiast wiemy, że tych dzieci jest dużo więcej i chcielibyśmy również pomóc im w ten sposób, żeby dofinansować przez naszą fundację.
4: Dopiero co rozpoczęliśmy tą współpracę z wioską dziecięcą i właśnie współpraca będzie dotyczyła nie tylko tego, że będziemy włączać dzieciaki z wioski do fundacji, ale również wspólnie z wioską dziecięcą będziemy na pewno realizować różne projekty, które będą pomagały zarówno dzieciakom z fundacji, jak i z wioski dziecięcej. Także ta współpraca dopiero się zaczyna, tak samo jak zaczyna się dopiero praca naszej fundacji. Także mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować naprawdę kilka fajnych i dużych projektów.
5: Kto dokładnie może skorzystać z pomocy Państwa fundacji? Czy są jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, warunki? Czy po prostu to dotyczy wszystkich dzieci, które potrzebują takiego wsparcia? Jak to wygląda?
3: Pomagamy i dzieciom, i dorosłym. Jedynym warunkiem jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli osoba chce, abyśmy udzielili jej wsparcia, zapraszamy do naszego fundacji.

0: Innymi. Każdy z terapeutów, który jest zatrudniany w naszej fundacji lub w centrum naszym gabinetu, ma wszystkie najnowsze kursy, doświadczenia. Również mamy psychologów zatrudnionych dziecięcych, jak i logopedów. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, mamy terapeutów neurologicznych, ortopedycznych i najwyższej klasy terapeutów osteopatii ściągniętych z Lublina.
1: Witam serdecznie, Anna Dmiczek z tej strony. Ja głównie zajmuję się rehabilitacją dzieci neurologicznych, które mają schorzenia neurologiczne, czyli jakieś mózgowe porażenia dziecięce, liczne wady genetyczne, bo też są choroby metaboliczne. No i my po prostu te dzieci od najmłodszych lat uczymy tego, które, no, tych rzeczy, które oni sami się nie nauczą, czyli typu nawet siadanie, czy niektóre dzieci muszą się uczyć kontroli głowy, takich rzeczy. No i na tyle, ile dziecko jest w stanie, to my nawet niektóre dzieci do takiego etapu, że dzieci są w stanie chodzić. Tylko, że to jest niestety, no to jest rehabilitacja tak naprawdę dzieci chorych, to jest nie miesiąc, nie dwa, nie rok, nie dwa, tylko to jest całe życie tak naprawdę ich rehabilitacja, bo te dzieci, to zależy od uszkodzenia, ale no nigdy nie będą takie jak dzieci zdrowe. Czyli one zawsze coś tam będzie u nich i żeby poprawić im ten komfort życia i żeby te dzieci jak najwięcej miały, nawet żeby jak najmniej odstawały od rówieśników, no to muszą po prostu być rehabilitowane całe życie, tak naprawdę. Każde dziecko jest inne. Jednemu dziecku wystarczy raz w tygodniu, jednemu dziecku wystarczy dwa. Ogólnie jak są małe dzieci, to jest im szybciej zaczniemy rehabilitację, tym lepiej, bo ten mózg jest wtedy bardzo, mózg jest plastyczny małego dziecka i on bardzo dużo rzeczy jest w stanie się nauczyć. Więc im więcej rehabilitacji na początku, tym lepiej, ale czasami też za dużo rehabilitacji, na przykład 5 razy w tygodniu, albo niektórzy rodzice, słyszałam też, są przypadki 9 razy w tygodniu, bo mają kilka rehabilitacji w ciągu dnia, to te dzieci są przestymulowane. Więc to po prostu zależy od potrzeb dziecka i możliwości dziecka. Także tego się też nie da tak określić.
2: Czemu akurat Kraśnik, a nie inne miasto?
0: Dlaczego w Kraśniku? Ponieważ my we dwie, ja z Angeliką, jesteśmy z Kraśnika, natomiast Ania jest z Rzeszowa. W Kraśniku nie było takiej fundacji i nie jesteśmy pierwszym centrum rehabilitacji na tak dużą skalę, którą przyjmujemy. Dlatego pomysł, że chcemy pomagać głównie lokalnie. Wiadomo, że osoby się zgłaszają poza Kraśnika. Mamy już kilkoro dzieci z Janowa Lubelskiego, spod Opola, więc cieszymy się, że ta fundacja już na coraz większą skalę zaczyna działać.
2: Jak Pani uważają, czy Kraśnik jest takim miastem, które sprzyja osobom z niepełnosprawnościami?
0: Gdy rozmawiamy z rodzicami, to po prostu mówią, że no nie wszystko jest przystosowane, ale przede wszystkim ta inicjatywa też wyszła trochę od rodziców, dlatego że mówią, że ciężko im z pomocą rehabilitacyjną, dlatego że nie było do tej pory takiego ośrodka, tak? Mówią, że jeżeli dziecko dostaje jakiś turnus czy rehabilitację, no to jest 10 dni w roku. To dla takiego dziecka jest za mało.
1: Rodzice też jeździli do Lublina wcześniej i tutaj nikogo takiego, nikt tak się nie zajmował tym i też te wyjazdy ciągłe do Lublina, to też to było dla nich ciężkie, tym bardziej, że to było trzeba, tak jak mówiłam wcześniej, kilka razy w tygodniu. No i dla nich to jest duże też ułatwienie, że mają tu na miejscu rehabilitację i mogą tak, no być, mieć takie wsparcie.
2: To jest godzina też, drogi.
1: Godzina drogi, tak, tak. A dla dzieci to też jest, też są dzieci, które na przykład nie tolerują jazdy, bardzo źle znoszą i później jak dziecko przychodzi na terapię zmęczone, albo no różne rzeczy się dzieją, no to wtedy to też nie przynosi takiego efektu, jak to powinno być. Także
0: na ten moment mamy tutaj przystosowane sale specjalistyczne. Jest to sala do terapii SI, sala do terapii Andy Bobat. Mamy gabinet logopedyczny, psychologiczny, gdzie mamy psychologów dziecięcych, dorosłych, którzy mają doświadczenie w pracy z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami w Lublinie i w okolicach. Mamy również gabinet masażu, osteopatii i gabinet dla dorosłych. Za pomoc w pisaniu statutu oraz całą drogę prawną, która nam pomogła przejść, za dobre serce i za taką rzetelną pomoc naszego kolegi Czarka Andruszaka oraz Anny Madras, bo bez nich nie dalibyśmy rady z wnioskami. Ale to są osoby, które nam zawsze pomagają, jeżeli mamy jakieś prawne problemy, więc, bo my się na tym nie znamy, tak? My prowadzimy centrum, prowadzimy fundację, znamy się na rehabilitacji, na organizacji, natomiast na prawnych rzeczach dziękujemy im bardzo za pomoc.
3: Fundacja Sport & Recha Kids mieści się przy ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku.
4: SK Kraśnik.
3: Litwini odkryli tajną skrytkę z insygniami grobowymi władców Litwy i Polski. To znaczące odkrycie dla obu krajów. Chodzi dokładnie o trzy korony, w których pochowani byli Aleksander Jagiellończyk, pierwsza żona Zygmunta Augusta, Elżbieta Habsburżanka i jego druga żona Barbara Radziwiłłówna. Wcześniej te same korony w Wileńskiej katedrze odkryli Polacy w 1931 roku, jednak z uwagi na wybuch wojny musieli ponownie je ukryć. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt lat, ale finalnie udało się je odnaleźć. Jak mówi nam dr Dominik Szul,

0: Kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa i historyk z Kraśnika to kluczowe odkrycie zarówno dla Polski, jak i Litwy.
1: Panie doktorze, jakby mógł pan przybliżyć naszym słuchaczom, może wyjaśnić, powiedzieć tym, którzy nie śledzili ostatnich doniesień medialnych, co odkryli Litwini, o czym poinformowali ostatnio opinię publiczną.
2: Rzeczywiście w dniu 6 stycznia bieżącego roku odbyła się w Wilnie konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, pochwalono się, zresztą słusznie pochwalono się, odkryciem, do którego doszło jeszcze w grudniu, 16 grudnia 2024 roku w Bazylice Archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Władysława w Wilnie, mianowicie odkryciem depozytu w postaci insygniów, regaliów królewskich, insygniów królewskich Jagiellonów z pierwszej połowy wieku XVI. To są pewnego, bym powiedział, rodzaju szczególne insygnia, te, które zostały odnalezione przez Litwinów, i one są szczególne pod kilkoma względami. Może zacznijmy od tego, że jak pewnie się większość radiosłuchaczy orientuje, w tym okresie Polskę i Litwę łączyły więzy Unii Personalnej. Mówimy tu jeszcze o okresie przed zawarciem tzw. Unii Rzeczowej, czy realnej w Lublinie w roku 1569. Tak czy owak, każdy wielki książę litewski był z reguły także i królem polskim. Więc już to samo w sobie jest dla nas istotne. Nie doszło bowiem do odnalezienia insygniów władców wyłącznie litewskich, ale insygniów władców polskich również. I to jest już pierwsza rzecz, przez którą to odkrycie powinno zwracać także i naszą uwagę. Drugą sprawą jest to, że zarówno my, jak i Litwini, ze względu na wspólną historię przez kilkaset lat, cierpimy na ogromny deficyt regaliów. Otóż pewnie większość radiosłuchaczy tego nie wie i być może nawet dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że choć w tym roku 2025 obchodzimy 1000-lecie Królestwa Polskiego, bo w kwietniu 1025 roku, czyli za kilka tygodni minie 1000 lat, miała miejsce pierwsza polska koronacja królewska, koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, to my, szanowni państwo, nie posiadamy nie tylko w swoich polskich zbiorach, ale nigdzie nie posiadamy żadnej korony tak zwanej koronacyjnej albo korony privilegiata, nazywanej też koroną Chrobrego. Żadnej. To znaczy nie posiadamy żadnej korony, którą koronowałby się którykolwiek z polskich królów. Żadnej nie posiadamy. Albo one zaginęły w pomroku dziejów, że tak to ujmę, jak na przykład korony pierwszych piastów Bolesława Chrobrego, Mieszka II, albo zostały zniszczone, jak tak naprawdę tak zwana korona Chrobrego, która tak naprawdę wcale koroną Chrobrego nie była. Czyli tak naprawdę korona Władysława Łokietka, która służyła do koronacji polskich władców od Władysława Łokietka, czyli od roku 1320 do połowy wieku XVIII, czyli do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiemy doskonale, jak wyglądała. Została znakomicie zobrazowana jeszcze w XVIII wieku i została całkowicie zniszczona przez zaborcę pruskiego w wieku XIX, na początku wieku XIX. Ona została dosłownie wskutek problemów finansowych państwa pruskiego. Miało to miejsce prawdopodobnie między 1809 a 1811 rokiem, została przetopiona przez Prusaków. Złoto pozyskane z korony, którą używali do koronacji polscy władcy od wieku XIV do wieku XVIII, zostało spożytkowane na wybicie monet, a drogie kamienie, którymi inkrustowano tą koronę, zostały przekazane jednemu z urzędów pruskich celem sprzedaży. Po prostu rozparcelowano tą koronę całkowicie. Wiemy, jak wyglądała, mamy jej kopię, replikę. Nie mamy oryginału, nie mamy żadnej wcześniejszej tej korony, którą się koronowali polscy królowie. Dlatego to odkrycie jest ważne. Ale te korony, które teraz odkryli Litwini, to i tak wciąż nie są koronami koronacyjnymi. Żeby to wszystko wyjaśnić, to trzeba sobie na wstępie powiedzieć, szanowni państwo, że polscy monarchowie posługiwali się kilkoma rodzajami koron. My najczęściej mamy taki wizerunek, jak na przykład z wszelkiego rodzaju filmów, władca tronujący albo władca w boju z koroną na głowie, i ktoś mógłby uznać, że to była jedyna korona, jakiej używał. Otóż nie. najbardziej dostojna to była korona, którą się koronowano. Niektórzy władcy zakładali ją z polskich władców. Zakładali ją kilka razy w okresie swojego panowania, ale byli też tacy, którzy mieli ją na głowie jeden raz. W ciągu całego, nawet bardzo długiego panowania, dlatego, że mieli ją tylko podczas koronacji. Były korony objazdowe, które były użytkowane przez władców podczas podróży, podczas objazdu państwa. I spośród takich koron to mamy jedną taką koronę w tej chwili w polskich zbiorach i to jest korona odkryta no nie tak daleko od nas, bo na początku XX wieku w Sandomierzu. To jest korona objazdowa Kazimierza Wielkiego. Poza tym były też korony homagialne, czyli takie korony, które władca używał w momencie, w którym składano mu, a on przyjmował hołd lenny. No i były wreszcie te korony, które my mamy w polskich zbiorach. Ich nie ma wiele, ale my je posiadamy. A teraz mają je także Litwini i do tego rodzaju, do tej kategorii koron należą te, które odnaleźli Litwini. To są korony grobowe, czyli korony, które umieszczano na głowach monarchów i królów i królowych w trumnach i one z nimi miały pozostać już na wieki do końca, że tak powiem, do końca świata miały w tych miejscach ich spoczynku z nimi pozostać. I to są te trzy korony. Litwini je gdzieś odkryli pierwszy raz od 1939 roku, bo żeby nie było wątpliwości. Te korony zostały odnalezione przez Polaków w Wilnie, też oczywiście w Bazylice Katedralnej Wileńskiej, w Katedrze Wileńskiej już w roku 1931. No ale w związku z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem Armii Czerwonej do Wilna w obawie przed tym, co mogłoby się z tymi instytucjami stać, zostały one ukryte i zostały one ukryte na tyle dobrze, że Litwini nie tylko odnaleźli ich na przełomie lat 39-40, czyli w takim bardzo krótkim okresie, kiedy Armia Czerwona oddała Wilno Litwinom, zanim ponownie je zajęła, ale w przeciągu tych kilkudziesięciu lat, które minęły od początku II wojny światowej, trwały poszukiwania tej korony i to, co się udało Litwinom zrobić 16 grudnia 24 roku, czyli całkiem niedawno temu, kilka tygodni temu, to jest efekt nieprzypadkowych poszukiwań, nie przypadku, że podczas remontu coś się wydarzyło, tylko całkowicie intencjonalnej próby odszukania. W kolejnej, poszukiwania kolejnej skrytki i tak dalej, udało się wreszcie na te ukryte przez Polaków w 1939 roku korony natrafić. Zresztą nie tylko korony, bo tam jeszcze jest łańcuch, kilka pierścieni. Ale oczywiście to, co się wrzuca w oczy, to są te trzy korony. Te trzy korony grobowe, które Polacy zdjęli, czy wyciągnęli z jednej skrypt Katedry Wileńskiej w roku 1931. I my je dotychczas znaliśmy tylko ze zdjęć przedwojennych, fotografii, które wówczas wykonano w latach 30. oraz ich replik, które dotychczas można było oglądać na pochówkach tych trzech monarchów, czy monarchii i monarchiń, w podziemiach Katedry Wileńskiej. Do kogo te korony należały? Te korony należały do króla i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, zmarłego w roku 1506, oraz do dwóch małżonek ostatniego z Jagiellonów, czyli Zygmunta Augusta. Do Elżbiety Austriaczki albo Elżbiety Habsburżanki, jak kto woli, zmarłej w roku 1545 oraz do zmarłej 6 lat później i pochowanej tak samo w Wilnie słynnej Barbary Radziwiłłówny, czy też właściwie Barbary Gasztołdowej z Radziwiłłów. A więc znaczenie tego odkrycia jest ogromne, bo takich koron grobowych, no my posiadamy kilka, ale ich bardzo niewiele. Jakie my posiadamy na przykład w polskich zbiorach korony grobowe, które można oglądać? Każdy, kto pójdzie do Krakowa, niech pójdzie na Wawel. Muzeum Archidiecezjalne na Wawelu posiada koronę grobową na przykład ojca Aleksandra Jagiellończyka, czyli Kazimierza Jagiellończyka. To są bardzo specyficzne korony, ponieważ one nie były zbyt bogato inkrustowane. Nie były oczywiście to one tak bogate jak korony tak zwane koronacyjne. Ta korona grobowa Kazimierza Jagiellończyka została wykonana, uwaga, ze skóry. I żeby się nie rozpadła, została po jej wyciągnięciu z jego grobowca w latach 70. to uczyniono ze zgodą wczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, została umieszczona w takiej powłoce z plastiku, z tworzywa sztucznego, przezroczystego, więc można ją tam w Muzeum Archidiecezjalnym oglądać, no ale już to samo w sobie pokazuje, jak nietrwałe były takie korony. Mamy koronę grobową wyciągniętą jeszcze w połowie wieku XIX, w roku 1869, przy udziale zresztą Jana Matejki. Mamy ją doskonale przez niego odrysowaną. To korona grobowa Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów. Ma kilka kamieni, sprawia wrażenie, że jest ze złota. W rzeczywistości ona wcale ze złota nie jest. I na tym te korony, które teraz odkryli Chwili, to się plasują tak pomiędzy tą Kazimierza Jagiellończyka, a tą Kazimierza Wielkiego. To znaczy nie wyglądają na takie bogate jak grobowa Kazimierza Wielkiego, ale nie są ze skóry. Jeśli chodzi o koronę Aleksandra Jagiellończyka, no to Litwini zapowiadają dopiero, że te korony będą badane. Natomiast my wiemy z informacji pozostawionych przez polskich konserwatorów sztuki z lat 31-33, że ta korona była wykonana ze srebra i była pozłacana. Przy czym trzeba zaznaczyć, że srebro to miało być srebrem stosunkowo niskiej jakości, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, do czego miała służyć tak naprawdę. One zachowały się generalnie w niezłym stanie. To znaczy korony grobowe królowych Elżbiety i Barbary są w bardzo dobrym stanie. W znacznie gorszym stanie jest największa z nich, czyli korona grobowa Aleksandra Jagiellończyka. Przy niej nie, bez wątpienia konserwatorzy sztuki będą musieli wykonać całą serię zabiegów, żeby doprowadzić się do takiego stanu, w którym będzie można ją na stale na ekspozycji podziwiać. Jest największa, zresztą wykorzystano to w 1939 roku, gdy te korony były chowane w skrytce w katedrze wileńskiej, dlatego że gdy 16 grudnia zeszłego roku zostały one odkryte, to one nie leżały obok siebie, jedna obok drugiej, tylko korony królowych, nieco mniejsze, zostały włożone do największej, czyli korony Aleksandra Jagiellończyka. Taką swoistą matrioszkę uczyniono z tych koron. I w takiej formie zostały one odkryte. Dodatkowo odkryto, żeby nie było wątpliwości, kiedy zostały zdeponowane, fragment gazety z 1939 roku, więc nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że to jest ten moment, to jest ten deposyt, który wówczas Polacy ukryli, a który teraz Litwini nam na nowo odnaleźli. Zatem waga tego znaleziska jest ogromna, nie bez powodu mówi się o tym, że to będzie znalezisko dekady na Litwie, co najmniej dekady na Litwie. Niestety Litwini czekają na to, co jest najważniejsze. Od lat szukają i nie mogą znaleźć. To jest pochówek wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza. To jest dla tych, którzy od razu nie kojarzą. To jest ten sam, który walczył u boku Jagiełły, dowodził wojskami litewskimi w słynnej ekranizacji Bitwy Grunwaldzkiej Aleksandra Forda. To w zasadzie obok króla Mendoga, jedynego koronowanego władcy Litwy, najważniejsza chyba postać, jeśli chodzi o monarchów litewskich, a więc Mendog i później Witold, brat stryjeczny naszego króla Władysława Jagiełły. Szczątków Witolda nie odnaleziono, gdy w 1931 roku odnaleziono korony w krypcie Aleksandra Jagiellończyka i królowych, gdy wtedy też odnaleziono ich prochy, liczyli Litwini, że uda się jeszcze odnaleźć szczątki Witolda. Więc przysłali z Kowna, pamiętajmy, że Wilno należało do Polaków, stolicą Litwy było wtedy Kowno, przynajmniej siedzibą rządu, bo konstytucyjnie dalej było nią Wilno, przysłali nawet taką kasetę na szczątki Witolda, na wypadek, gdyby się odnalazły. Polacy tej kasety nie przyjęli, szczątków też nie odnaleziono i do dnia dzisiejszego nie wiadomo, gdzie te szczątki w katedrze. Wiadomo, że na pewno Witold był pochowany w roku 1430 w katedrze, a nie wiemy niestety, w którym dokładnie miejscu, ani czy one się w ogóle zachowały. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Spójrzmy na to, co się dzieje z podobnymi badaniami w Polsce. Na pewno Państwo słyszeliście przynajmniej raz, że kilka lat temu, a dokładnie w 2005 roku, udało się wreszcie odnaleźć miejsce pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku. A przecież zmarł w roku 1543. Przez ile lat poszukiwano miejsca jego pochówku i było ono dotychczas dla nas nieznane? A i obecne jest poddawane wątpliwość, czy to są na pewno szczątki naszego wielkiego astronoma. Nie znamy tej samej katedry fomborskiej, nie znamy lokalizacji krypty biskupów warmińskich, nie wiemy, gdzie spoczywa kardynał Stanisław Hozjusz, biskup Marcin Kromer, biskup Łukasz Wacenrody, wiele znanych postaci polskich wieku XVI. Ich lokalizacja, ich krypty z ich szczątkami do dnia dzisiejszego nie jest znana. Nie dziwne jest zatem, że odnalezienie tych trzech koron jest tak istotne. Szczątki polskich władców, tych trzech, Aleksandra Jagiellończyka i dwóch małżonek Trybunału Ustaw w 1939 roku nie zostały ukryte. Gdy zostały odnalezione w roku 1931 w okolicznościach już całkowicie przypadkowych, zostały zabezpieczone, powtórnie pochowane, odbył się kolejny pogrzeb. Honorowy patronat nad nim objął ówczesny premier Aleksander Prystor i one zostały, te szczątki, pochowane ponownie, ale nie w tej krypcie, tylko w podziemie katedry wileńskiej, w nowych sarkofagach, które do dnia dzisiejszego można oglądać. Każdy, kto uda się do Wilna, do katedry wileńskiej, może te podziemia zwiedzić. I na tych sarkofagach znajdowały się dotychczas repliki tych przedwojennych koron. No teraz te Wilni mają już oryginały. Myślę, że za jakiś czas jakieś polskie muzeum, a może Muzeum Narodowe w Lublinie, ma przecież swój oddział w postaci Muzeum Dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, pokusi się o wypożyczenie tych egzemplarzy na jakąś wystawę tutaj do nas, do Lublina.
0: Kilka lat temu, realizując grant Narodowego Centrum Nauki, Dominik Schulz odkrył przedwojenne fotografie tych koron, które były eksponowane w gablotach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
0: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o literackim spacerze śladami hrabiego w Gościeradowie. Będzie też o twórczości poety z naszego regionu, który zmarł w bardzo młodym wieku. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
0: Tajemnice Gościeradowa i Pałacu Suchodolskich. Poznajcie historię tego miejsca poprzez literacki spacer. Ewelina Maria Mantycka, pisarka z Gościeradowa, organizuje literackie spacery po swojej miejscowości. Z czasem stało się to cykliczną formą turystyczną w Gościeradowie. Każdy, kto chce poznać historię rodu Suchodolskich i nie tylko, powinien wybrać się na ten spacer.
4: Gościeradów, nasza nazwa wzięła się od prawdopodobnie od pierwszego rodu gościeradowskich, którzy tu mieszkali. Mówi się też, że może od pierwszego od rycerza, który się nazywał Gościerad, chociaż badacze wychodzą z założenia, że po prostu leciał tutaj gościniec i goście płacili chętnie, czyli z radością, opłatę za ten przejazd. U nas oczywiście pan wójt mówi, że my jesteśmy po prostu gościnni dla wszystkich i stąd ta nazwa się wzięła. Możemy powiedzieć, że u nas była osada okresu przeworskiego, ponieważ znaleziono kilka popielnic, takich grobów, gdzie właśnie znajdowały się różne paciorki i nawet płód był dziecka, kości mężczyzn i kobiet i to było w Gościeradowie, ale jeszcze do okresu panowania hrabiego Suchodolskiego to w Borowinie również znaleziono takie kości. Dlatego już możemy powiedzieć, że przy rzece mógł iść szlak po prostu ten bursztynowy i gdzieś były te osady. Dla nas to jest o tyle ważne, że już wiemy, że dawno, dawno temu było tutaj jakieś życie. Pierwsze zapisy to jest dekret Monachusa z 1198 roku, gdzie jest zapisane, że Jan zamienił się na osadę Gościerad z bratem Mateuszem. Jest to dekret Monachusa z XI wieku, wydany przez patriarchę Kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie i są to klasztor z Miechowa. I to jest zapisane, że właśnie ten Gościerad, tylko że założono, że ten Gościerad znajdował się koło Krakowa, bo to był ten dekret tam z ziemi krakowskiej. Oczywiście w tym dekrecie znajdują się ziemie z Janowa, więc możemy zakładać, że te ziemie to był ten Gościerad, ten właśnie nasz Gościerad. Jest to pierwszy taki zapis piśmienniczy. Później w XII wieku spalono nasz kościół przez Tatarów, co też zostało właśnie udokumentowane. I pierwszym właścicielem takim, który się dla nas nie za bardzo zasłynął, bo zabił księdza Piotra Czarnego i on się zapisał, to jest Trojan Gościeradowski, herbu Bogoria. I do tej pory została taka nazwa Trojanówka. I ludzie mówią na takie pola Trojanówka, a te pola to są właśnie, ten Trojan musiał parafii oddać tym księdzom tak jakby za karę te pola. I stąd się wzięła ta nazwa Trojanówka. Później mamy wiek XIV-XVI, to już Gościeradów jest podzielony na wiele części i ci gościeradowcy również mają swoje części. Mówimy tutaj o takich właścicielach jak Leszczyńscy, Andrzej Tęczyński, Żurawscy, Ostrowscy. Ja myślę, że ten gościerodów był podzielony na 6 części, ale tak samo liśnik był podzielony na 6 części i tam bardziej zasłynęli wybranoscy, a wybranoscy to byli zacni rycerze, gdzie Mikołaj Wybranowski, jego portret znajduje się w Muzeum Czartoryskich i tam można go właśnie zobaczyć. Jest to legat Suchodolskiego, który przekazał właśnie do tego muzeum. I ten Mikołaj był ożeniony z Zofią Radecką. A Zofia Radecka słynęła z tego, że przebierała się w zbroję męża i atakowała naszą wieś sąsiednią Księżomierz, bo to była wieś książęca. Więc oni się tutaj nie za bardzo lubili i ona z tego zasłynęła, że właśnie się przebierała w tę zbroję. Mieli 8 dzieci, 4 mężczyzn i 4 dziewczyn i jej właśnie tym najstarszym synem był Romuald Wybranowski, który tutaj się urodził i miał 3 żony. To też z tego jest słynne, że miał 3 żony, bo jedną to nawet z kuzynką się ożenił, po pierwszą, a druga to była Salmonea Szampkowa. I to właśnie przez ten ślub z Romualdem oni wykupili Szczecyn, Węglin i połączyli ten liśnik z Kościeradowem. I dlatego to jest takie duże właśnie dzięki temu. Też mówi się, że Salomea ufundowała, który zachował się jedyna tutaj taki figura Jana Nepomucena koło kościoła. To będzie u nas jeden z najstarszych właśnie zabytków, ufundowany przez kuzyna tej Salomei, biskupa krakowskiego Stanisława Szempka. Znajdujemy się na terenie Parku Pałacowego, należących do ostatnich hrabiów suchodolskich, ale tu jest bardzo ciekawa historia, więc jak już mówiłam o Wybranowskich, Wybranowski Romuald z Salomeą mieli syna Stanisława, on się ożenił z Marianną Dunin-Krawicką i również mieli córkę Salomeę. Zostało to przekazane. Ta Salomea, no z czego była słynna? Ona znalazła sobie takiego męża, raczej znaleziono jej takiego męża, który nazywał się Eligiusz Prażmowski. I to jest nasz pierwszy ekscentryk w Kościeradowie, który słynął już we Francji z tego, że ubierał się po francusku w różne atłasy, nie atłasy, tiule, miał tą swoją perukę, a w guzikach miał różne nieżywe robaki. I on tutaj został wygnany tak jakby troszeczkę z Francji, ponieważ założył taki interes na Penseta, taki szlachcic z Francji, namówił go do tego, żeby założyli firmę, gdzie będą sprzedawać jaja, ale te jaja nie będą je kury po prostu nagrzewać, tylko bo oni będą sztucznym światłem nagrzewali te jaja i wszystko zatęchło. I ludzie go po prostu stamtąd wygnali. Miał też długi tam porobione, więc uciekł tutaj i ożenił się właśnie w Gościeradowie z Salomeą. Aż był to Francuz, no to żonę ubierał w te wszystkie gorsety pompadour, bielił jej te lico, nie pozwolił jej po prostu wychodzić inaczej z domu. Nawet Koźmian go opisał i Raymond. W pamiętnikach Koźmiana właśnie o nim czytamy, że to był taki ekscentryk, że wszędzie jak się gdzieś wybierali, to wszyscy ich znali z tego, że oni tak śmiesznie wyglądali. Ale Prażmowski też słynął z tego, że był bardzo dobrym muzykiem. I tutaj w Gościeradowie rozgrywały zawsze koncerty. Były na tym w pałacu koncerty. Jeżeli nie miał gości, to nawet z żoną codziennie oni tutaj koncert prowadzili. Jeszcze z takich śmiesznych rzeczy o Prażmowskim można powiedzieć, to pałac, do którego przejdziemy, jest zbudowany tak nietuzinkowo, że zamiast 4 kolumn, to Prażmowski kazał wybudować 3, żeby jego goście w tą kolumnę na środku wchodzili i sobie głowę tłukli. To z tego też właśnie słyniemy, że ten pałac jest taki nietuzinkowy. Prażmowski miał 2 córki, Melanię i Mariannę. Oczywiście one były skarane na tego ojca, który ich też tak stroił w modę francuską i musiały wyjść za muzyków, raczej musiały. No, znalazł im po prostu muzyków, którzy tu koncertowali, przyjeżdżali, bo tu bardzo zacni przyjeżdżali muzycy. I jeden Melanię wydał za Franciszka Sołtyka, ale ich historia nie jest za szczęśliwa, ponieważ Melania zaraz po urodzeniu córka umiera 15 dni tylko. Żyła i Melania umiera. Nie możemy jej znaleźć ani żadnych akt, gdzie jest pochowana. Nic nie ma takiego, żeby odkryć, co się dalej może działo, albo gdzie jest jej grób, bo to szukałam. Więc drugą córką jest Marianna i też za Franciszka wychodzi. I ona ma 2 dzieci z Franciszkiem Sołtykiem, hrabią suchodolskim. Ma Eligiusza starszego, który urodził się 18 maja 1918 roku i młodszego Edmunda 1922 roku. I wtedy właśnie Melania umiera, więc tak zakładamy, że po prostu po urodzeniu dziecka gdzieś musiała zachorować i umrzeć. Mówi się, że ten łuk triumfalny został zbudowany w 1820. No i podaje się, że to Eligiusz Suchodolski zbudował ten łuk, ale to raczej niemożliwe, żeby mając dwa latka zbudował, więc zakładamy, możemy przypuszczać, że to Franciszek dla tej żony zbudował dla właśnie Marianny ten łuk triumfalny, jak jego żona umarła. I mamy Eligiusza Suchodolskiego, który już mając 8 lat został po prostu właścicielem Gościeradowa. Nie osiadł, ponieważ był niepełnoletni, to jego ojciec się zajmował tym Gościeradowem. I pod władzą Franciszka tutaj wszystko prosperowało, zatrudnił znacznych ekonomów, znał się troszeczkę na tym i ten Gościeradów tutaj pięknie rozkwitał. A to nasza pani dyrektor DPS-u, pani Elżbieta Sfera.
5: Na łożu śmierci Eligiusz Suchodolski, hrabia, napisał testament. W tym testamencie zaznaczył, że przekazuje całe dobra gościradowskie na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Z zapiskiem, że ma być to przeznaczone dla osób ubogich i chorych, w ramach pomocy dla nich, prawda? Także tutaj był w okresie międzywojennym i po wojnie, i w czasie wojny szpital dla ubogich. Potem było prewentorium przeciwkuźlicze dla dzieci z rodzin ubogich, a 45 lat temu powstał dom opieki wtedy dla osób z upośledzeniem umysłowym, a w późniejszym czasie przekształcony w dom pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Także dzięki hrabiemu Eligiuszowi mamy tutaj dom dla 65 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom piękny, zabytkowy, ale piękny i piękny ogród, w którym jak widać dzieci skorzystają całkowicie.
4: Eligiusz, on tutaj nie przebywał, najpierw się uczył bardzo dużo w Warszawie, brał nauki również u nauczyciela Fryderyka Chopina, również był muzykiem jak jego ojciec i to uwielbiał. On dopiero przeprowadził się to będąc już starszą osobą, ale z listów do ojca możemy wyczytać, że nie podobało mu się w Gościeradowie. On nie lubił. Uważał, że to jest dla niego więzienie, siedzieć tu samotnie. Służba, że go nie lubiała i oczywiście takie skargi pisał, więc dużo podróżował. Podróżował do Włoch, do Paryża. No i właśnie podobno w Paryżu złamała mu serce jakaś paryżanka. Ale pierwszym takim zawodem księżniczka sapieżanka odrzuciła jego zaloty i przywrócił tutaj do Gościeradowa i wygonił z pałacu służbę kobiecą. Wszystkie kobiety, nie chciał żadnej kobiety w pałacu, więc otoczył się podobno młodymi służącymi. Miał swojego ulubionego też kamerdynera Gnata, Gnatowskiego, który dużo mu podpowiedział. Podobno bez Gnatowskiego Suchodolski nic tutaj nie zrobił. Wszystko to Gnatowski robił i on tutaj zatrudniał służbę, czy jakiś tam, jak były, ktoś przyjeżdżał, to wszystko musiało się odbyć przez Gnatowskiego, dopiero do Suchodolskiego to dochodziło. I mamy już Suchodolskiego, który jest starszy. Ojciec właśnie przyjeżdża często tutaj rozstrzygać z nim różne spory, bo Suchodolski prowadził spory ze swoimi chłopami, wprowadzał różne dziwne rzeczy, które mieli chłopi tutaj robić na polach, a on się nie za bardzo znał na tym. Zatrudniał też ekonomów, ale często się też z tymi ekonomami gdzieś tam nie dogadywał. W końcu, już tak przy końcu jego życia, gdy już wszystkie kobiety zostały stąd wygnane, przyjechała do niego hrabianka Grabowska, Aniela, która kazała sobie mówić Angelika. Przyjechała do niego, bo jej taki podpowiedział Żyd Boruc, żeby majętnie wyszła za mąż, to żeby tutaj tego hrabiego. Nasz hrabiar już starszy przyjął ją, kazał nawet pięknie park tutaj przystroić, pooprowadzał i powiedział, że przyjedzie do Rachowa i zobaczy tam u niej na Włościach, co się dzieje. Oczywiście nasz hrabia przyjechał z kamerdynerem, rybę kazał złowić w stawie, owinął ją w gazetę i tylko tyle. Wysłał kamerdynera do tej hrabianki, rybę przekazał i to była jego odmowa wszystkiego. Oczywiście historia Anieli z Grabowa jest bardzo śmieszna i ciekawa, ale to już musi każdy sobie sam doczytać, a tam może kiedyś to jeszcze opowiem o tej hrabiance. Suchodolski mówi się u nas tak troszeczkę niepochlebnie, że lubił młodych chłopców i to jest taka ciekawostka, że sam po śmierci zaległ w kaplicy swojego służącego, 20 lat młodszego, którego podobno bardzo lubiał. No oczywiście z tyłu znajduje się na tej kaplicy poświęcona tablica dla tego służącego. Ile ciał tam leży, nie wiemy, no ale to jest taka po prostu historyczna ciekawostka, że wszystko mogło się zdarzyć. przed śmiercią zapisał cały ten pałac właśnie Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Teraz zastanawiają się ludzie, dlaczego to zrobił, jeżeli miał jeszcze brata Edmunda, który musiał uciec z Polski i mieszkał w Wiedniu. I dlaczego nie zapisał tego na brata? Podobno chciał zmazać z siebie winy za swojego dziada Wojciecha, który tam politycznie był troszeczkę taki zasłynięty tutaj w Polsce i postanowił zrobić coś dobrego, czyli zapisać wszystko na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na Szpital dla Dzieci Chorych Wyznania Katolickiego. I tutaj Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, nawet poświęcony jest napis, tylko z przodu to będzie widać, Res Sacra Miser. Jest to Seneki, sentencja, nieszczęśliwym rzecz święta. Jest to właśnie dla niego poświęcony napis. Po śmierci Eligiusza testament znaleziono oczywiście w stole w jadalni. I sam Edmund, brat Eligiusza, nie przyjechał po śmierci, tylko najpierw przyjechała jego żona, Karolina Jarecka, która po prostu zgrabiła pieniądze z sejfu i wyjechała do Szwajcarii. Edmund przyjechał później i zaczął już, ponieważ w testamencie było zapisane, że on może mieszkać tu dożywotnie, ale później i tak ten pałac przechodzi na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. I przez ten okres od śmierci swojego brata Edmund się sądował właśnie z Warszawskim Towarzystwem bardzo długo. Próbował zmienić zapis w testamencie, że nie jest to przekazane na Warszawskie Towarzystwo, tylko to słowo jedno próbował zamienić, że to dla niego jest, że to on będzie tym właścicielem. Nie udało mu się. Umarł w 1904 roku, no i jest pochowany obok kaplicy swojego brata i nawet Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności wystawiło mu wielki pomnik marmurowy, więc nie mieli mu tego za złe, że się tak sądował. Jak widać, to była bardzo dobra decyzja Eligiusza, że przepisał to na Warszawskie Towarzystwo, ponieważ pałac nadal
6: funkcjonuje
4: i
6: w takim pozytywnym słowem.
4: I chyba tak, prawda? Jak Eligiusz chciał, żeby pomagał. Tak, on sam był właśnie osobą taką, no, nieszczęśliwą, bo nie miał żony, umarł samotnie, otoczony tylko służbą i zostawił coś po sobie. Wielkie dziedzictwo właśnie to jest nasze Gościelatowskie. To jest ten pałac. Robi wrażenie. Jest to zabytek klasy pierwszej. I jak mówiłam, 3 kolumny, tak? Powinno być 4, ale jego dziadek Przemyski stwierdził, że będzie 3, ponieważ goście będą uderzali głową w tą kolumnę środkową. I tak się zachowało, tak opowiadamy po dzień dzisiejszy. Oczywiście jeszcze mi się marzy tak, żeby kiedyś odbyły się te koncerty na tarasie, tak jak właśnie Przemyski i Suchodolski urządzali tu wielkie koncerty. No właśnie, mi się marzy ten koncert taki na tym tarasie.
6: Robimy,
4: tak. Myślę, że zrobimy, wykorzystamy to, żeby zrobić.
6: Dla naszych mieszkańców byłoby to piękne.
4: Tak, i muzyka taka kameralna, żeby było, żeby jakiś zaprosić tu muzyków na ten pałac.
6: Będziemy
4: to było.
6: Działać.
4: Tak, będziemy działać, żeby to zrobić, żeby ta muzyka wróciła do tego pałacu.
6: Nawet cyklicznie,
4: tak, zrobić to, żeby było od czasu do czasu. Zimą trudniej to by musiało być w środku, ale o tak jak jest teraz, to wieczorkiem zrobić to pięknie. I ludzie z Gościradowa mogliby tu posłuchać tego. Oczywiście dużo rzeczy po śmierci Eligiusza zostało zapisane do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jest tam portret właśnie Mikołaja Wybranowskiego. Reszty portretów nie wiem, czy są. Wiem, że legat jakiś zbroi po Mikołaju Wybranowskim się tam znajduje. Muzykalia poszły też do Krakowa, do muzeum. Szukaliśmy też karety z Gościeradowa, ale nie wiadomo, gdzie została podana, może dalej gdzieś wydana. Wiemy, że Edmund dużo sprzedał stąd, mebli, które były, lasy posprzedawał, więc tutaj już została taka garstka tylko tych rzeczy. No ale budynek stoi. Tą bramę wybudował też Eligiusz Suchodolski. Myślę, że chciał troszeczkę zrobić podobną bramę, tak jak jest łyk triumfalny, to tutaj też jest łyk triumfalny, ale już taki typowy, podobny, jak patrzymy na tą budowę, to jest podobna do kościoła. Kościół został wybudowany po śmierci Eligiusza i on zostawił w testamencie, w legacie, pieniądze przeznaczone na budowę kościoła. Oczywiście jego brat trochę ukradł z tych pieniędzy, które zostały tam przekazane, ale ludzie z Gościerodowa się zebrali i dołożyli do tego budowy kościoła. Kościół jest budowany w 1908 do 1920 roku i co znaleźliśmy na listach Suchodolskiego, które znajdują się w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, na listach do ojca Eligiusz Suchodolski rysował ołówkiem ten kościół. Miał być on o wiele większy, ale tylko pieniędzy wystarczyło na taką budowlę, która jest teraz wystawiona. Jest to jeden z piękniejszych tutaj kościołów. I Dziegoński, który budował ten kościół, sugerował się tymi rysunkami Suchodolskiego. I drugi taki kościół jest w Bobach. Trochę mniejszy od naszego, ale jest właśnie podobny. Tylko, że musimy wspominać i mówić o tym, że to jednak Eligiusz Suchodolski sobie wymarzył taki kościół, narysował go na tych listach i on został w takim kształcie właśnie zbudowany. Na razie robimy spacery literackie po Gościerodowie z historią Gościerodowa, żeby każdy zapamiętał. A saga gościerodowska, w której też można znaleźć właśnie tą historię, to jest śmiesznie napisana, to jest komedia, ale gdzieś tam w tej komedii jest opisana właśnie ta historia Gościerodowa, żeby ludzie z takim wesołym podejściem do tego podeszli. Więcej się wtedy zapamiętuje z tej historii. Zaczynamy takie zawsze od budynku GOK-u i biblioteki, ponieważ znajdują się w jednym budynku i tam pani dyrektor i pan dyrektor oprowadzają, mówią o tej budowli i o swojej działalności i później ja zaczynam oprowadzać po Gościerodowie z tą historią. Przechodzimy na pałac, parkiem, opowiadam tutaj do tej bramy i jak są dłuższe spacery, bo niektórzy po prostu chcą tylko przez pałac, to idziemy, przechodzimy do bajki, restauracji Bajka, która jest w książce jako oficerówka, bo kiedyś to był dom oficera niemieckiego tam zbudowany i wtedy tam przechodzimy do tego domu oficera na krótką przerwę, a później idziemy na kościół, do kościoła i na cmentarz i do kaplicy Suchodolskiego, a jeszcze za cmentarzem mamy bunkier, więc wszyscy chcą jeszcze zobaczyć ten bunkier, przechodzimy na bunkier, więc jest to praktycznie cały dzień zwiedzania Gościerodowa, bo to jest bardzo wielki obszar, żeby wszystko zwiedzić. Tutaj jeszcze mamy zabytkowy spichlerz.
5: Nasi mieszkańcy chodzą razem właśnie z osobami, które dołączają się. Nieraz bywa tak, że ta grupa chce zobaczyć, usłyszeć coś, co się dzieje w domu pomocy, jakie są prowadzone terapie, prawda, jak jest zooterapia. Pokazujemy zwierzęta, które mamy do prowadzenia zooterapii dla mieszkańców. Także chętnie to słuchają o domu pomocy, co się tutaj dzieje. To też jest takie coś fajnego, bo ludzie poznają naszych mieszkańców, poznają, co się tu robi dla nich, prawda, jak wygląda prawdziwy dom pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych z intelektualnością niepełnosprawną.
4: Które mieszkają w pięknym pałacu z bogatą historią.
5: Tak, dokładnie.
0: Spacery literackie po Gościerodowie organizowane są dla większych grup osób bezpłatnie. Jeżeli chcielibyście wziąć w nich udział, wystarczy skontaktować się z Eweliną Marią Mantycką, Urzędem Gminy lub też z ośrodkami kultury z Gościerodowa.
3: SK Kraśnik.
0: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
7: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał no jak to młody człowiek, tak, no, budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, Zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. To znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, to mam, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tę książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak jest z punktu widzenia osoby, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre. Są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne. Tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembaudowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich taką bardzo, jak bym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałam, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie i Skrzeborze u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla, no, dla młodych artystów, dla, też taka inspirująca, tak, że warto, warto robić. No, nie warto umierać, ale, ale warto próbować no, pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli no, dostać taki, taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Ja się zajmowałam książką, to było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i no, żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj no, takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50 za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, co... A taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co no, młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, no, że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, no i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest, pasuje do życia każdego z nas.
0: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane również w szkołach czy w galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
0: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek opowiemy Wam o Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych. Na zwiedzających czekają nie tylko historyczne maszyny i mundury. Usłyszycie też o twórcy ludowym z Terpentyny. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
0: Niewielu kraśniczan wie o tym miejscu, ale w mieście znajduje się Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych. Znajdziemy tu historyczne maszyny, mundury oraz wiele innych urządzeń, którymi posługiwali się strażacy na przestrzeni lat. Poza zobaczeniem eksponatów na niektórych można nawet zagrać. Jest tu wiele instrumentów, z których korzystały m.in. pożarnicze orkiestry. Izba wzbogaciła się też o dwie rzeźby, o których więcej mówi opiekun placówki, Szczepan Ignaczyński.
8: Widać, że to ma znamiona światowidu, prawda? Ale jest to, jeżeli to określimy, że jest to światowid, ale on z głową Chrystusa jest. Koło są cztery twarze Chrystusa. I to w 1936 roku oryginał taki wyrzucił Bóg w miejscowości Chorodło. Ludzie ustawili to, miejscowy kowal zrobił metalowy krzyż, wbili z góry. Oryginał miał 3,8 metra, nasz ma 2,5 metra. I czcili to zarówno prawosławni, jak i katolicy. Ale w 1939 roku Niemcy to spakowali, zabrali do Monachium i sucho tym zaginął. Zinn, profesor Wiktor Zinn, kiedy to rysował, miał wtedy 14 lat, bo poszedł do tego stolarza, który robił akurat skrzynię, żeby to bezpiecznie wywieźć. Wymiarował to, narysował ten rysunek, się ostał, że tak powiem, wydał go w albumie Zinn jeszcze wtedy żył, w 2004 roku, to chyba krakowskie wydawnictwo jakieś wydało i tam właśnie jest rysunek tego, a my na 30-lecie tej placówki, bo w Kraśniku już jest 30 lat, w tamtym roku minęło akurat, zrobiliśmy z takim strażakiem kopię tego, tylko że nasza 2,5 metra. Na wszystkich ścianach są atrybuty męki pańskiej. Ja wykonując to zobaczyłem, że tych atrybutów jest aż 25, tu jest kilkanaście. Jednym z atrybutów jest drabina. A drabina jest też atrybutem strażaków, prawda? I my tą drabinę tutaj rozciągnęliśmy, jak widać, na całą wysokość słupa, a między szczebelkami są niektóre atrybuty. I Jan Paweł II zawsze jak spotykał się ze strażakami, to mówił: na strażaków zawsze można liczyć. I tu jak widzimy na ścianie frontowej jest tenże napis Jana Pawła II. Także to jest taka nowość. A druga nowość, chociaż to już zrobione zostało kilka, chyba z 20 lat temu, może więcej, dla szkoły w Gościeradowie po piersi Rejmonta ze scenami lato, jesień, wiosna i zima. Szkołę zlikwidowano, szkołę rolniczą w Gościeradowie, no i udało nam się pozyskać tą rzeźbę tutaj do naszego muzeum. A z kolei no jaki związek ma ze strażakami? No znalazłem tam w chłopach Rejmonta, czyli tegoż pisarza, którego tu mamy po piersie, dwa opisy ognia. Raz, że tam Boryna stał w rogu, podpalił bruk, gdzie tam syna nakrył, zjadnął, a drugi raz od uderzenia piorunu. Piękne są opisy literackie i teże opisy umieściliśmy obok tej figury. Przechodzimy do tematu skarbonki. Jest tutaj w muzeum blisko 1100 skarbonek z całego świata. Niektóre mają blisko 300 lat, a w całym zbiorze jest 35 skarbonek strażackich, stricte strażackich. Też niektóre są sprzed I wojny światowej, niektóre są współczesne. I do niedawna największą moją skarbonką była ta skarbonka, ten bęben. A jak orkiestry dęte kiedyś były zapraszane do grania na zabawach ludowych, tanecznych i innych, więc bębnista miał tutaj w otworku, w bębnie taki otwór. Jak ktoś sobie zażyczył jakąś piosenkę, mu się spodobała, wrzucał monety do tejże skarbony, a później urobkiem, że tak powiem, dzielili się muzykanci pod koniec imprezy. W tym roku mija 10 lat, jak Jan Paweł II został ogłoszony świętym. I śmiem twierdzić, że w Kraśniku właśnie 10 lat temu był jedyny plener rzeźbiarski na świecie o tematyce Jan Paweł II i jego nauczanie. Przyjechali rzeźbiarze z całej Polski, to może za dużo powiedziane, ale na przykład był kolega ze Szczytna, z Radomskiego, byli z Włodawy, z Parczewa i dwóch z Kraśnika. Powstało 12 prac. Cztery z nich umieszczono przy miejscowej szkole, no ale ząb czasu zaczął te rzeźby niszczyć, jak przy okazji remontu szkoły czy w jakimś innym zgromadzono te rzeźby w magazynie i nawet i słuch o nich zaginął, w tym sensie, że no, nie wszyscy nawet wiedzieli, że tam są. Mnie się jakoś udało odzyskać te rzeźby cztery, zrobiłem ich konserwację. Tu jest jedna właśnie rzeźba Mariusza Opoki z Adeliny, tam niedaleko Podla, a tu na tej planszy widzimy te białe właśnie postaci, wszystkie rzeźby, które powstawały na tym plenerze. I tak jak powiedziałem, cztery udało mi się tu umieścić. A tu mamy kolegę takiego strażaka, Roberta Jarnuszkowca, który pierwszą ścianę, czyli frontową ścianę, niemalże sam wykonał, którą tam tak do tego. Tu właśnie widzimy na zdjęciu, jak ona powstaje. No Robert już niestety u nas nie pracuje, przeniósł się do swojej rodzinnej miejscowości Tarnowskie Góry, a był o tyle, pracował tu 5 lat. O tyle ciekawa postać, że kończył tu filozofię na kulu i był jednocześnie strażakiem. Także no bardzo ciekawy i bardzo zdolny, troszeczkę za późno do mnie przyszedł, chociaż on sam sobie poradzi bez żadnego nauczyciela, ale w ostatnim roku służby w Kraśniku do mnie się zgłosił i razem sobie tutaj pracowaliśmy. Mając 1100 skarbonek, pozwoliłem sobie już wyodrębniać jakieś grupy, prawda? I tu mamy grupy skarbonki postaciowe, postaci charakterystyczne: Urban, Wałęsa, Charlie Chaplin, jakiś szejk, tam jest generał Pershing, tu jest Lincoln, postać Indianina czy jakiś inny, także bardzo dużo, czy te zegary, też to wszystko są skarbonki. Ale czemu o tym mówię? W tym roku mamy stulecie złotego polskiego, prawda? Od właśnie 100 lat temu złotówka została oficjalnie przyjęta za tą monetę. I mamy nawet gdzieś tam fotografię tychże pierwszych złotówek. I z tego okresu, czyli sprzed ponad 100 lat temu, sprzed 100 lat, mam kilkadziesiąt skarbonek nawet. Niektóre są takie, które z napisami jeszcze niemieckimi, na przykład Breslau, Wrocław, prawda? Königsberg, no dzisiaj jest miasto w Rosji, a nasze, nasz królewiec, czy Bałten, Bytom. I nazwa Bałten plus na przykład bank Sparkasse, Stad Sparkasse Bałten, prawda? Czyli miejska kasa oszczędności w Bytomiu i wiele takich innych nazw. No, szkoda troszeczkę, że to nie wypłynęło, chociaż jeszcze rok mamy, ten rok właśnie stulecia złotego. Może jeszcze ktoś dzięki Państwa radiu się tutaj zjawi i coś tam wymyśli, jakąś relację, nie wiem, głosową tylko, czy filmową, ale jest co oglądać i zapraszam właśnie za pośrednictwem radia wszystkich, i Kraśniczan, i nie Kraśniczan, bo nie wiem, czy już mówiłem kiedyś, ale 80% Kraśniczan w moim wieku nie wie, że tu jest Muzeum Pożarnictwa, a tak jak mówię, w tamtym roku minęło 30 lat, jak tu placówka jest. W ogóle za 4 lata będziemy obchodzili 50-lecie w ogóle powstania tej, bo założona została izba w Kazimierzu nad Wisą, tak jak powiedziałem, za 4 lata będzie 50-lecie, jak już nie, a 30 lat u nas. Grupa skarbonek z

0: Jeżeli to mu się udaje, dostaje ode mnie nagrodę skarbową. Od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż bardzo rzadko. Muzeum nasze jest niedotowane. Ja jeżdżę po giełdach kolekcjonerskich, no ale jak dla siebie zakupuję głównie skarbonki, które nie mam, prawda? No nie stać mnie jeszcze, żeby zakupować, a pojawiają się na giełdach różne eksponaty. No są to rzeczy już drogie, funduszy na to nie mamy, więc przeorganizowaliśmy ten kącik muzyczny. No dlaczego są tu w muzeum instrumenty pożarnicze? Bo mamy dość dobrą orkiestrę dętą w Kraśniku i instrumenty, które zostały już spisane z inwentaryzacji, trafiają tutaj i tutaj jak widzimy i najpierw był tylko tamten bęben skarbonka, a teraz mamy jeszcze dwa bębny otrzymaliśmy i trochę instrumentów doszło. Buzą nam doszedł saksofon, jeszcze kilka lat temu ta buława batuta, tak? Dyrygencka. Buława batuta.
1: Potężna.
0: Tak, także i tu mamy taką jeszcze, też pozyskaliśmy bęben, Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniku. Bęben jeszcze jest sprawny, ale już trafił tutaj do nas dźwięk. Proszę Państwa, dzwonnice takie już 273 lata temu nakazała Maria Teresa z Habsburgu w swoich włościach ustawiać ludziom. Dzwony dzwoniły nie tylko na trwogę, ale jak ktoś znaczny się na przykład urodził czy zmarł, to też, bo mówiąc trwoga, myślę o pożarze, o powodzi czy jakiś tam ataku na przykład nieprzyjaciela na daną miejscowość, czy choćby atak wilków, to też ludzie informowali się. I tak bardzo szybko do tych dzwonów zaczęto dodawać zadaszenia, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze świątki tam umieszczać. I tak powstały kapliczki dzwonnice, których w Polsce już zostało bardzo niewiele. W niektórych miastach, głównie na południu, stoją takie dzwonniczki. Tu u nas w naszym regionie lubelskim nie wiem gdzie jest. I ja zrobiłem taką rekonstrukcję tejże dzwonnicy. No ma mała jest mała, bo to do potrzeb muzealnych do sali. Aha, jeszcze co ciekawego doszło, znaczy nie tyle doszło, co wyremontowaliśmy zdezolowaną. No remont polegał na dorobieniu takiego słupka, bo jeszcze można spotkać przy strażnicach, głównie w terenach wiejskich, jak syreny są umieszczone na... I my zrobiliśmy taką rekonstrukcję tego słupka, a syrena jest sprzed 1938 roku. Robiła to fabryka katowicka MOI, nazywa się, i tu widzimy na motocykle też o tej nazwie robię. I tu właśnie na fragmencie silnika jest ta sama sygnatura MOI, tak jak i na naszej syrenie. To było roztrzaskane, ale mam takiego kolegę sprytnego, który potrafi to zrekonstruować. Wyremontowaliśmy, ustawili i ta, na przykład te syreny, które są znane kibicom, działają tak, że jak kręcimy, możemy zatrzymać rękę, syrena będzie dalej grała, ona chodzi, a ta syrena z kolei, no jak chodzi syrena, to i korba chodzi. Korba nie ma tego rozprzężenia od mechanizmu. Także to jest też taka nie tyle nowość, co po remoncie jest funkcjonalne, można zobaczyć. A tak to dochodzą jakieś odznaczenia, to co możemy sami pozyskać we własnym zakresie, z własnych funduszy, prądownice. No i to wszystko, co tutaj jest taka sala, że tak powiem, trofeów. O, bo mamy dość dobrą orkiestrę, jak wspomniałem, i orkiestra, jak uczestniczy w różnych przeglądach, festynach, przywozi puchary, medale, odznaczenia, dyplomy, i to tutaj jest umieszczone, a także są często zawody robione sportowo-pożarnicze, jednostki między sobą współzawodniczą i nagrody, które przywiezie dana grupa, tutaj też umieszczamy. Nie istnieje w Kraśniku, tam w okolicach partyzanta stał. To była strażnica wybudowana przez społeczeństwo dla strażaków tak gdzieś przed wojną, może nawet przed pierwszą, nie pamiętam w tej chwili. To maleństwo, które widzimy na dachu, to jest ta wielka syrena dwutonowa, jedna z najlepszych w okolicy, bo to są dwa takie

0: elementy bęben chodzi i tu ta dawała inne dźwięki, ta dawała inne, ale jak grały razem, to była taka piękna modulacja i była słyszana kilka kilometrów stąd.
1: I jak to się uruchamiało?
0: Silnikiem elektrycznym na prąd. Podobna zasada działania jak ta na korpunkturę, bo to jest, tylko chodzi o to, żeby duże obroty wprawić to, a że to jest, no tak jak mówię, już nowocześniejsza historia, że włączali sobie tam jakiś guzik, przycisk i silnik uruchomił te dwa bębny. Ta chyba jest jeszcze... Jest jeszcze...

0: budowała 30 lat. Tak jak mówię, ma muzeum i strażnica została gdzieś tak też oddana do użytku. Po kilku latach gdzieś to sprowadzili aż z nadmorza. Ten pulpit sterowniczy taki dyżurny siedział i widzi pan, łączył się na przykład do muzeum, jak z tamtego budynku do nas nacisnął i my mogliśmy odebrać. Niemalże z całym światem się łączył, bo tam straż miała chyba uprzywilejowane łącza, więc połączenie było możliwe, a przynajmniej w okresie, no, w obrębie województwa lubelskiego, a Kraśnika to na pewno. I ten pulpit był tutaj funkcjonalny tylko przez kilka lat, bo technika wyparła to, że dzisiaj dyżurny siedzi przy takim małym pudełeczku, a ekran ma nad sobą, wszystko widzi, gdzie co się dzieje. I to, no, na szczęście, że ktoś pomyślał, żeby tego nie wyrzucić, i trafiło do muzeum. To gdzieś tak z okolic Gdyni to było przywiezione. Chodzą tu dzieci, takie, wie pan, mają mini szkolenie z zagrożeń, jakie mogą występować. Jak słuchają, powiedzmy, wykładu, to sobie siadają, a tu oprowadzamy ich po całym, wie pan, pomieszczeniu. Tu salon z kominkiem, że kominek, że jest niebezpieczna sprawa. Węgielki mogą wypaść, powstaje pożar, czy takie kabelki, wie pan, porozrywane, że to też jest niebezpieczne, czy telewizor może być tam jakimś zagrożeniem. Tu mamy kuchnię, widzi pan, kuchnia, też żelazko, że z tego powstaje pożar, prawda? I przy okazji odpytujemy dzieci z tego, czy znają numer, czy potrafią się połączyć, no bo to znać to znają, ale wie pan, niektórym dzieciom się udaje, to ich uczymy, że trzeba się przedstawić, z jakiej miejscowości jest, gdzie to mniej więcej, i za chwilę dyżurny, bo dzisiaj numer 112 załatwia wszystko, prawda? Jak rozmawia dyżurny z dzieckiem, to on za chwilę na ekranie ma punkcie, gdzie, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, i odpowiednią służbę, zależy co tam dziecko powie, co się stało, wysyła w pierwszym miejscu, ale często się tak zdarza, że zjeżdżają się wszystkie, i policja, i straż pożarna, i pogotowie ratunkowe. Jakie, wie pan, czy świeczuszki, prawda, jak ktoś się nieumiejętnie posługuje, że z tego może być pożar, czy z wszelkich takich tutaj namalowanych na ścianie historii, no, rozmawiamy, jak to mama robi śniadanie, dziecko śpi, ale mama dostała telefon, prawda, zagadała się, przychodzi, a tu już w kuchni pełno dymu, pali się, i co mama ma zrobić? No dzieci, mu 112, no właśnie, 112, takie jak dla dzieci po prostu szkolenie małe, ale myślę, że dużo daje. Niektóre dzieci przychodzą, już wie pan, dużo wiedzą z tej tematyki, ale niektóre dowiadują się dopiero od nas. Tu mamy taką zaimprowizowaną łazienkę, piecyk gazowy, że też z tego są zagrożenia. Podobna sytuacja, jak mama się zagada, mówi, zrobiła ci kąpiel, napuszcza wody do wanny, ale mama zagadała się, wyszła sobie, przychodzi, a tu już pełno wody w łazience. I kogo wzywamy? No dzieci mówią, straż pożarną. Taki labiryncik. Ala mieszkanie.
1: Każdy, kto chciałby zobaczyć wystawę, może kontaktować się z Kraśnicką Strażą Pożarną.
2: SK Kraśnik.
1: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzierzkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień tworzy wycinanki, a także pisanki. Jest również kolekcjonerem. W swoich zbiorach ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. To, co zauważył, to, że coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
3: Jest pan twórcą ludowym. Tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
4: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, na przykład przy wykonywaniu zaproszeń, czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej, gromadzka, najpierw, później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
3: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
4: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
3: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
4: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję, no, chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
3: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
4: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
3: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
4: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Syberia z Belgii dla twórców i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
3: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
4: Nie, po prostu no, są w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No, ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie Targu Sztuki Ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o Targach Sztuki Ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
3: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
4: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się plątami robiłem także.
3: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
4: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej. I tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
3: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
4: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami. Natomiast ale taki, który coś liznął etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
1: Pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Anno Polaninie, który dokonał niezwykłego osiągnięcia na rowerze. Na koniec o badaniach nad mumią. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: 72-latek z Annopola przejechał na rowerze wszystkie gminy w Polsce. Marek Piluch swoje niezwykłe wyzwanie rozpoczął 16 lat temu i dopiero na początku lipca ubiegłego roku zaliczył ostatni samorząd w kraju. Z Markiem Piluchem rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
5: Panie Marku, no jest pan jedną z niewielu osób, które na rowerze przejechały wszystkie gminy w Polsce. Może zacznijmy od tego, jak to się zaczęło. Skąd w ogóle pomysły na dokonanie takiego wyczynu i kiedy to się zaczęło?
6: Po mojej pierwszej takiej zagranicznej, nazwijmy to wyprawie do Chorwacji, wróciłem. Spodobało mi się, prawda? Postanowiłem, że w przyszłym roku to może bym się w Alpy wybrał. No, zacząłem szukać po internecie jakichś informacji o tym, kto jeździł po Alpach, dokąd, jak, dlaczego, prawda? Trafiłem na forum Podróże Rowerowe Info i to okazało się, że tam jest kopalnia wiedzy. Oczywiście dołączyłem do grona uczestników. To było, proszę pana, w 2007 roku późną jesienią. Jestem tam do dzisiaj, jestem w tej chwili moderatorem, jestem tam z jednym z takich naprawdę czynnych użytkowników, to jestem najstarszy, jest dwóch ludzi starszych ode mnie, ale oni no tak troszeczkę już, że tak powiem, pomału odchodzą. Tam na tym forum też był kolega z Gdańska, jest do dzisiaj, Remigiusz, który no, notabene on jest oficerem rowerowym w Gdańsku przy Urzędzie Miejskim. I on kiedyś napisał taki post, dlaczego nie zawsze jeżdżę najkrótszą drogą. O, i powiedział, że on tak nie jeździ, ponieważ on chce być we wszystkich gminach w Polsce. On je zalicza, tak to nazywamy, on zalicza gminy. No więc czasem trzeba jeździć troszeczkę krętą ścieżką, żeby tych gmin więcej odwiedzić. No i po jakimś czasie, że tak powiem, namówił mnie na uczestnictwo. Na forum się to przyjęło, mnóstwo ludzi dołączyło, mnóstwo ludzi spoza forum też to robi i powstał też portal zaliczgminę.pl. Tam jest w tej chwili około 5000 użytkowników. Oczywiście część to ma tam po 2-3 gminy. Nie wiadomo, czy wystartuje więcej, ale jest grono ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą, którzy mają w planie prędzej czy później wszystkie przejechać. Ja dokonałem tego 2 lipca po 16 latach i jestem jako 23 uczestnik tego portalu, prawda, mam komplet gmin przejechanych. Tu muszę jeszcze dodać, że przypuszczam, że jako jedyny z tych uczestników przyjąłem zasadę, że nie podwożę roweru pociągiem. Większość ludzi, przypuszczam, że wszyscy, powiedzmy, wsiada w Warszawie z rowerem do pociągu, wysiada pod Gdańskiem, tam przejedzie ileś tych gmin i pociągiem wraca. Ja natomiast wyjeżdżam znowu rowerem, robię swoje w terenie i wracam do domu rowerem. Jest to czasochłonne, ale po prostu jest to, że tak powiem, okazja do jeżdżenia. Lubię te moje wyprawy rowerowe, mnie to bawi, mnie to cieszy i tak sobie, taką sobie przyjąłem zasadę. W związku z powyższym, żeby te wszystkie gminy przejechać, ja przejechałem, jak wyliczyłem już po fakcie, 54 619 km i zajęło mi to 323 dni. Oczywiście nie 323 doby, tylko jak powiedzmy jechałem 100 km, to żeby zaliczyłem jeden dzień, jak jechałem 200, też jeden dzień, prawda, to trwało. Taka większa z moich tych wypraw po gminy, to wyjechałem sobie z Annopola rowerem w kierunku, powiedzmy, Szczecina. Tam taka jest gmina Nowe Warpno, na takim cyplu między Zalewem Szczecińskim a granicą niemiecką. I tylko tam się nie jedzie przypadkowo, tam można dojechać tylko w celu odwiedzenia tego Nowego Warpna, prawda? Bo jak jadę do Krakowa, to nazwę to przypadkowo. Ileś tam gmin po drodze sobie przejadę. Pojechałem tam, później wróciłem do Szczecina i przez całe Pomorze Zachodnie i Pomorskie Województwo zygzakiem, proszę pana, przez Hel, i wróciłem przez Łowicz, gdzie odwiedziłem rodzinę i znowu do Annapola. Także najczęściej takie wyjazdy nie są, że wracam tą samą trasą.
5: Jak pan zaczynał, to były gdzieś takie tutaj krótsze trasy, gdzieś właśnie tutaj koło Annapola? Czy...
6: Oczywiście zaczyna się od krótszych tras. Ktoś, kto chce zaliczyć wszystkie, to robi taki początkujący błąd, że swoją miejscowość w kółko objeżdża. Co jest absolutnie, no nazwijmy to nonsensem, bo później przez te miejscowości się jeszcze będzie 15 albo 20 razy przejeżdżało. No ale jak ktoś zaczyna, no to prawda, hura, ambicja i tego zaliczymy kilka gmin, jedzie w kółko swojej miejscowości. Część tych zdobyczy gminnych to powstała, nazwę to przypadkowo. O, powiedzmy, jechałem sobie na zlot mojego forum nad morze, no to ileś tam gmin po drodze odwiedziłem, prawda? Jechałem, powiedzmy, odwiedzić córkę w Krakowie rowerkiem, to też ileś tam gmin po drodze odwiedziłem. No i powstały takie ścieżki i powstało mnóstwo białych plam, które później trzeba było pracowicie, proszę pana, zapewnić. Gdzieś tak koło 2015, może 16 roku już zacząłem takie wyprawy celowo, znaczy się jeździłem celowo w celu zdobycia gmin. Zapełniałem te białe plamy, proszę pana, i jeździłem tak, żeby jakiś konkretny obszar w pełni, nazwijmy to, pokryć.
5: Pamięta pan jakieś takie momenty na tych trasach, które jakoś może były kryzysowe, trudne, czy może też w drugą stronę jakieś takie warte zapamiętania, które gdzieś panu na stałe w tej pamięci
6: utkwiły? Kryzysowe, trudne zawsze się zdarzają. Człowiek czasem po prostu na przykład w 2023 roku, jak się wybrałem właśnie w kierunku tego Szczecina, to była wcześniutka wiosna, to był przełom kwietnia-maja, znaczy wcześniutka jak na rowerowe podróże. Proszę pana, jakiegoś dostałem przeziębienia, kataru, coś takiego. Myślałem, że mi to przejdzie, ale nie dawało rady. Noce były koszmarne, bo ciągle kaszlałem. Po 7 dniach ze Stargardu zdecydowałem się wrócić pociągiem. Wykurowałem się, zaczekałem na cieplejszy okres. Pociągiem wróciłem znowu do tego Stargardu i kontynuowałem trasę. Także poniekąd odstępstwo od zasad, ale no życie tego wymagało, prawda? Zdarzyło mi się, że gdzieś spod Poznania wracałem i koło miejscowości Koło coś z Achillesem mi się zrobiło, musiałem siąść w pociąg, prawda? No wróciłem pociągiem, nie dało rady inaczej, bo mógłbym sobie krzywdę zrobić. No to takie rzeczy się zdarzają, prawda? Jakieś szczególne przygody, no bywają, proszę pana, przede wszystkim spotkania z ludźmi, wie pan? Spotkania z ludźmi. Ciekawych ludzi spotyka się po drodze. Gdzieś pod sklepem sobie siądę, żeby bułkę zjeść i powiedzmy kolą popić. Często używam coli, ale w zasadzie tylko na rowerze. Ona ma sporo cukru, daje trochę energii, ma troszeczkę kofeiny, troszeczkę pobudza. Dobra jest w tym przypadku. Wie pan, ktoś się przysiądzie, a zapyta kto, a jak, a dlaczego. Taka sytuacja była na przykład, ja przez rok, ponad rok, prawie półtora, dojeżdżałem do pracy rowerem. No 26 kilometrów w jedną stronę, z miejscowości Dwi Kozy pod Sandomierzem do Annapola. I proszę pana, no to blisko półtora roku trwało. Okazało się, że ludzie mnie rozpoznawali po drodze. Przyzwyczaili się do tego, że ja o tej, powiedzmy, o 6 wyjeżdżałem, a po 3 wracałem, prawda? Jak kiedyś złapałem tak zwanego kapcia, no i w rowie tam zmieniałem wędkę, to się 3 samochody zatrzymały osobowe. Panie, może pana podwieźć, bo my tu pana codziennie widzimy, ma pana kłopot. Nie mówię, już właśnie kończę, już sobie radzę, nie? A raz miałem taki trochę śmieszny przypadek. Wracałem z pracy, no już było widno, to było jakaś chłodna pora, nieistotne. I w Zawichoście jadę pod góreczkę taką, idzie 3 panów, już po jednym piwie widać. Oni są już po jednym piwie i proszę pana, pyta mnie jeden z nich, kierowniku, a tak z tego Annapola do Dwikus to jak długo pan jedzie? Trochę mnie zaszokował, że on wie skąd, dokąd ja jeżdżę, prawda? No ale mówię, teraz jest zima, to tak gdzieś godzina 15 minut, a w lecie to poniżej godziny. On na to, O kurczę, trochę innego słowa użył, nie? No dobra, oddaliłem się troszeczkę, a on tak jeszcze z daleka pyta: panie, ale pan to już to jak jest tak po 50, nie? Ja mówię: proszę pana, od 12 lat. On znowu: o, o kurczę, nie? Taka dosyć zabawna sytuacja była. No i pojechałem dalej oczywiście. Co ciekawe właśnie, że ludzie widzą, rozpoznawali mnie, prawda? No trwało to około półtora roku, później się przeprowadziłem troszeczkę, już tylko 3 km dojeżdżam.
5: Ta pana podróż 16 lat trwała, tak jak pan wspomniał. Czy przez ten okres tych 16 lat gdzieś może były takie momenty zwątpienia, że...
6: Nie.
5: Nie? Czyli gdzie,
6: ale... Nie, zwątpienia nie było, natomiast były... Przez 2 lata nie przejechałem ani jednej nowej gminy ze względów zdrowotnych. Operacja jedna, druga z nogami czy inna. No nie byłem w stanie w dalszą podróż się wybrać.
5: Okej, ale jak pan zaczynał tam na początku, te 16 lat temu, to stawiał pan sobie jakiś cel, żeby to w jakimś określonym czasie przejechać, czy
6: mnie
5: po prostu...
6: Się wydawało, mnie się wydawało, że ja to zrobię znacznie szybciej. Ja wtedy byłem, nazwę to singlem tak zwanym, nikt i nic mnie nie ograniczało w czasie, ja jeździłem mnóstwo. Potrafiłem w ciągu roku tych gmin około 400 sobie nowych przejechać i wydawało mi się, że to tak potrwa. No ale później wiek i sytuacja osobista i to wszystko spowodowało, że no musiałem troszeczkę wolniej i dopiero w tym roku to skończyłem.
5: Mhm. I gdzie pan zakończył? Jaka gmina była tą ostatnią?
6: Proszę pana, gmina Niechlów w województwie dolnośląskim. Ona tak była... Miałem taki plac biały, taką białą, dużą plamę w województwach lubuskie i dolnośląskie. Ta gmina jest dolnośląskim. Ja najpierw, że tak powiem, robiłem dolnośląskie, później się przerzuciłem na północ w kierunku lubuskiego, a ten Niechlów musiał zostać z dolnośląskiego, bo on był po drugiej stronie Odry. Nie było w pobliżu mostu i gdybym koniecznie chciał razem z innymi dolnośląskimi, to bym sporo drogi nadłożył, a patrząc na mapę spostrzegłem, że jak będę wracał z Podzielonej Góry, to ten Niechlów będzie po drodze, prawda? No i tak też było. No miałem od ostatniej gminy z Lubuskiego do tego Niechlowa, który był ostatnią w ogóle gminą, miałem 60 km i tak mi się troszeczkę czas dłużył, no ale jak pod wieczór dojechałem, wie pan, no napisałem na Facebooku, co najmniej 2 osoby spoza tego portalu zaliczyły, także 25 z tego, co ja wiem. A może ktoś się nie reklamuje, wie pan, i swoje robi, ludzie są różni. Dla mnie jest to osiągnięcie. Dostałem mnóstwo gratulacji od znajomych z Facebooka, od znajomych z forum rowerowego, od znajomych innych z dawnych lat, bo ja w czasie studiów tą rolę, co obecnie pełni u mnie rower, wtedy był kajak. Byłem w pięknym krakowskim klubie kajakowym Bystrze, proszę pana. Do dzisiaj znajomości utrzymujemy, spotykamy się w pewnym gronie z tego klubu co roku, proszę pana. Dostałem od ludzi mnóstwo gratulacji, mnóstwo pięknych słów na swój temat. Także no, coś miłego, po prostu.
5: A co teraz pan planuje? Jak już wszystkie gminy pan przejechał, to jakieś dalej...
6: Proszę pana, tak jak już i na forum, i w tej telewizji mówiłem, ja teraz troszeczkę zwalam. Lapka lecą, możliwości maleją, zdrowie już nie takie jak kiedyś, ale jeździć zamierzam. Może przede wszystkim po Polsce, może gdzieś po bliższej zagranicy. Ja dwukrotnie byłem na wyprawach w Alpy. No raczej już teraz tego nie powtórzę, bo jednak spinaczka pod te znane z Tour de France czy z Giro d'Italia, przełęcze, no to jest no, poważna sprawa. I kiedyś, tak jeszcze 10 lat temu, kiedy ja tam byłem ostatni raz rok, w 2010 roku, czyli 15 lat temu, to nie był dla mnie problem. A teraz już mniejsze górki, jak ja jadę ciężkim rowerem z sakwami, z namiotem, z kuchenką małą, to wszystko waży około 40 kg i ciągnąć to wszystko pod górę, to dla mnie już jest po prostu wysiłek. Tak jak mówię, raz mnie w tym roku pokonał taki podjazd pod Chęcinami, musiałem zejść z roweru i go prowadzić. jak powiedziałem, schowałem ambicje w kieszeni, wie pan, ale był to dla mnie, no, cios taki był, ambicjonalny, ale tak już będzie, tak już musi być, nic na to nie poradzę. Możliwości maleją troszeczkę.
5: No to też...
6: Taką sobie jeszcze wymyśliłem zabawę, proszę pana, że po drodze fotografuję tablice z nazwami miejscowości, które są imieniem żeńskim. Mhm. Anna, tam Felicja.
5: Elżbieta.
6: Tak, tak, tak. Mam Elżbietę, mam Irenę. 22 takie tablice. Ja mam stronę internetową transatlantyk.bike. I tam ta kolekcja jest i ona pomalutku, pomalutku rośnie, z tym, że nie mam już ciśnienia, że ja chcę mieć wszystkie te tablice. Nie. Traktuję to wyłącznie jako zabawę. Tak, jak planuję trasę i widzę na mapie, że jest tam gdzieś jakaś właśnie Anna czy Felicja, to ja tam sobie podjadę, nie? Dołożę tych kilka kilometrów. Ale nie na zasadzie, że ja muszę, że chcę wszystkie, że tego nie. Już tylko zabawą.
5: To jeszcze tak na koniec, jakby mógł pan może zdradzić jakąś taką ciekawą, malowniczą trasę gdzieś tutaj w okolicy, czy na Lubelszczyźnie, czy gdzieś tutaj Annopol, powiat kraśnicki. Jakieś takie jedno miejsce, gdzie się warto tym rowerem wybrać.
6: Proszę pana, moim zdaniem Polska jest przepiękna i wiele miejsc się warto wybrać. Pod Annopolem na przykład mam taką trasę, że sobie wyjeżdżam pierwsze tam pół kilometra w kierunku na Lublin, skręcam w lewo na Księżomierz, później tam na Ludmiłówkę i przez Stare Boiska, przez Natalin do tej drogi Józefów Annopol. Tam wjeżdżam w Świeciechowie i wracam do domu. To jest jakieś, o ile dobrze pamiętam, 55 kilometrów. Malownicza trasa z wieloma pagórkami, które mnie do dzisiaj cieszą, mnie górki. Ja lubię ten sport, mimo że no, możliwości troszeczkę zmalały, ale się jeździ.
1: Teraz 72-latek planuje zwolnić, ponieważ bieg robi swoje. Hobbystycznie zbiera też zdjęcia, nazwy miejscowości, które brzmią jak imiona żeńskie, na przykład Elżbieta.
2: SK Kraśnik.
1: Zbadali szczątki mumii liczącej 2000 lat, należącej do egipskiego chłopca. Dokładnie prześwietlili je radiolodzy z Lubelskiego Szpitala Wojewódzkiego. To w ramach współpracy placówki z Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Lublinie. Dzięki zastosowaniu tomografu komputerowego i algorytmów sztucznej inteligencji lekarze byli w stanie odtworzyć obraz wnętrza mumii o milimetrowej precyzji bez naruszania jej delikatnej struktury.
7: Maciej Mazga, jestem kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.
8: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie jest bardzo specyficzny sprzęt. Pozwala on nawet na badanie takich bardzo delikatnych pacjentów i nawet niektórych bardzo starszych. Jest wśród tych urządzeń m.in. tomograf 80-rzędowy, komputerowy. Co to jest za urządzenie? Na co ono pozwala?
7: Jest to aparat nowoczesny, jest to aparat, który jak każdy tomograf podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta czy badanego obiektu wykonuje szereg rekonstrukcji tych plasterków, które potem na monitorach stacji diagnostycznych oglądamy. Liczba tych plasterków podczas jednego obrotu lampy, w dużym uproszczeniu to powiem, pozwala właśnie na określenie tego parametru, jakim jest rzędowość. 80 rzędów jest to parametr, który oznacza, że podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta otrzymujemy 80 warstw bardzo cienkich rekonstrukcji w tym przekroju poprzeczny ciała czy badanego obiektu. W tym specyficznym aparacie, o którym rozmawiamy, jest to 80 rzędów na przestrzeni, na długości 4 cm badanego obiektu czy ciała pacjenta. Jest to cecha dosyć istotna, ponieważ grubość tej warstwy rekonstrukcyjnej, czyli tego plasterka, który następnie oglądamy na stacjach, definiuje nam dalsze możliwości pracy z tym obrazem, czyli jakość wtórnych rekonstrukcji, ponieważ tomograf skanuje pacjenta w przekrojach poprzecznych. Potem w diagnostyce obrazowej wykorzystujemy wtórne rekonstrukcje w płaszczyznach czołowej, czy strzałkowej, czy każdej skośnej, czy pokrzywej. I jakość tej rekonstrukcji, czyli rozdzielczość tego wtórnego obrazu, zależy od grubości tej warstwy podstawowej. Im ona jest cieńsza, tym rekonstrukcje są dokładniejsze. Wartość 0,5 mm, którą mamy właśnie w tym aparacie, który był wykorzystany do badania, o którym rozmawiamy. Jest to nie najmniejsza, aczkolwiek jedna z najmniejszych, albo nawet najmniejsza w rutynowej diagnostyce wykorzystywana. Każda następna zaczyna się już przynajmniej od 0,625 mm. Wydaje się, że są to różnice niewielkie, ale one mają znaczenie przy jakości wtórnych rekonstrukcji.
8: Jeżeli bym się odważył to uprościć, to chodzi o to, że można sprawdzić, co jest w środku, czego oko nie dostrzega, a co jest za tą ścianą, powiedzmy.
7: Tak, na tym polega cała magia diagnostyki obrazowej, że bardzo podobnie jak w badaniach archeologicznych, patrząc na obiekt, czy patrząc na, w naszym przypadku, pacjenta, nie widzimy, co jest w środku. Możemy się domyślać, podejrzewać, no i chcieć wiedzieć. I diagnostyka obrazowa pozwala na bezinwazyjne zajrzenie do ciała pacjenta, określenie stanu narządów wewnętrznych, określenie istnienia, bądź wykluczenie zmian chorobowych, które pozwalają na rozpoznanie i dalsze leczenie.
8: Te możliwości, które dają takie urządzenia, pozwoliły między innymi na zajrzenie do wnętrza mumii, która zawitała z wizytą do Lublina. To była mumia 8 albo 10-letniego chłopca z Egiptu, ponad 2000 lat. Skąd wzięła się taka współpraca? Bo to była współpraca między, powiedziałbym, obszarowa. Naukowcy przyszli do szpitala i skorzystali z wiedzy i umiejętności też naukowców, tylko z innej dziedziny.
7: Tak, odniosę się, nie jest to tak, jak w niektórych memach się pojawia, że pacjent czekał 2000 lat w kolejce na badanie. Na szczęście sytuacja nie jest tak dramatyczna. Ale tak poważnie, dostaliśmy zapytanie ze strony Muzeum Narodowego w Lublinie w czasie, kiedy ta mumia była eksponowana w ramach wystawy dotyczącej starożytnego Egiptu, o możliwość wykonania takiego badania. Właścicielem tego obiektu, właścicielem mumii jest Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu i właśnie dla nich wykonaliśmy badanie po raz pierwszy tej mumii, badanie tomografii komputerowej, które pozwoliło na zajrzenie do jej wnętrza bez uszkadzania samego obiektu.
8: I co udało się lekarzom z naszego szpitala wojewódzkiego tutaj znaleźć? Coś można by było powiedzieć o stanie pacjenta?
7: Nasza rola była fragmentem, nasza praca dotyczyła udziału w badaniu wielu, nazwijmy to, ośrodkowym, czyli głównym zainteresowanym tymi danymi jest oczywiście właściciel obiektu, czyli muzeum we Wrocławiu. Tam pod przewodnictwem pani profesor Agaty Kubali prowadzone są analizy w oparciu o wiedzę na temat starożytnego Egiptu, antropologii, wiedzę bardzo specyficzną, której my jako lekarze na co dzień pracujący z pacjentami oczywiście nie mamy. Nasza rola polegała przede wszystkim na wykorzystaniu aparatu rentgenowskiego czy aparatu tomografu komputerowego, czyli narzędzia na co dzień używanego przez nas w pracy, do tego, aby obraz uzyskany podczas tych badań był jak najlepszej jakości i jak najbardziej potencjalnie do wykorzystania w przyszłych analizach już w rękach naukowców ze specyficznie kompetencjami w tym konkretnym obszarze.
8: A jeżeli chodzi właśnie o takiego pacjenta, czy to jest duże wyzwanie właśnie dla Państwa zespołów, które na co dzień się tym zajmują? Na coś innego trzeba uważać, mając właśnie taki obiekt muzealny na stole?
7: Tak, to było kilka takich niecodziennych elementów. Pierwsza rzecz, logistyka. No jest to mumia egipska, to był marzec, pogoda bardzo zmienna, trzeba było zabezpieczyć drogi dostawy tego eksponatu do naszego szpitala. Jest to z jednej strony obiekt muzealny, z drugiej strony są to w znaczeniu prawnym szczątki ludzkie. Trzeba było o tym wszystkim pamiętać przy współpracy z działem epidemiologii naszego szpitala, zabezpieczyć nie tylko sam obiekt, ale też i pacjentów, też i pracowników, żebyśmy tutaj wszyscy czuli się zarówno bezpiecznie, jak i nie zaszkodzili też temu właśnie obiektowi muzealnemu. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, w codziennej praktyce dążymy maksymalnie do tego, aby dawka promieniowania, którą pacjent dostaje podczas badań, była jak najniższa. To jest ważne, ponieważ promienie rentgenowskie szkodzą, więc koszt, prawda, którą ponosi pacjent tego badania, chcemy, aby był jak najniższy, czyli wystarczająco dobra diagnostyka jest dla nas tym celem. Nie chcemy jakby przediagnozować, przedobrzyć w parametrach pracy urządzeń po to, żeby obraz był perfekcyjny. Tutaj nie obawialiśmy się konsekwencji zdrowotnych oczywiście, więc mogliśmy pozwolić sobie na maksymalizację tej dawki, czyli też to się w sposób niemalże jednoznacznie przekłada na wzrost jakości badania. Tego też trzeba było się nauczyć do tego badania, ponieważ na co dzień jesteśmy uczeni dokładnie odwrotnego działania. Więc trochę szperania w materiałach dotyczących badań takich obiektów muzealnych po to, żeby ułożyć protokół badania, czyli tak dobrać parametry pracy lampy rentgenowskiej w tomografie, żeby uzyskiwany obraz pozwalał na jak najdokładniejszą analizę wtórną.
8: To z tego, co rozumiem, poznaliście Państwo także limity swoich urządzeń, swoich narzędzi codziennej pracy.
7: To prawda. Ten limit wiąże się głównie z tym, że praca lampy rentgenowskiej na wysokich parametrach, żeby obraz uzyskiwany był jak najlepszej jakości, skraca nam najczęściej zakres badania, ponieważ lampa podczas pracy mocno się nagrzewa. Tutaj musieliśmy pójść do pewnego kompromisu, żeby pozwolić na badanie całościowe od głowy do stóp tej mumii. Natomiast wciąż nie rezygnując z tego, aby obraz uzyskiwany był maksymalny i dla nas, i dla przyszłych badań jakości.
8: Mumia to jest jeden z takich chyba szczytów, który nie każdy może się nim pochwalić.
7: Tak, to badanie mumii zdecydowanie było bardzo ekscytującym przeżyciem. Radiolodzy w swojej praktyce nie mają na co dzień takich możliwości. Bardzo się cieszę, że my taką możliwość mieliśmy. To było dla nas bardzo pozytywne i takie ekscytujące, jak powiedziałem, przeżycie. Badania mumii są powszechne. W wielu miejscach na świecie, w wielu muzeach, w wielu szpitalach, również w Polsce. Historia chyba najstarszych badań to pan profesor Urbanik z Krakowa rozpoczął takie prace i jest się uważany w naszym środowisku jako jedna z najbardziej doświadczonych w ocenie takich obiektów osoba. Tomografia komputerowa w naszym wydaniu szpitalnym bardzo rzadko kiedy wykracza poza zastosowanie standardowe, czyli diagnostykę pacjentów. Aczkolwiek ta technologia jest niezwykle powszechnie używana, prawda? Chociażby skanery na lotniskach dzisiaj oparte są na bardzo podobnej zasadzie.
1: Zebrane dane posłużą teraz badaczom z Wrocławia do próby rekonstrukcji twarzy dziecka oraz dalszych analiz genetycznych. Badanie ujawniło liczne amulety ukryte między warstwami tkanin oraz obecność wątroby, co jest rzadkim znaleziskiem w klasycznym procesie balsamowania. Na klatce piersiowej dziecka odkryto także tajemniczy przedmiot. Naukowcy podejrzewają, że może być to papirus z jego imieniem. Stawiają na edukację dzieci i młodzieży w temacie bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach. Już niebawem odbędzie się wojewódzki turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym wezmą udział uczniowie szkół podstawowych z całej Lubelszczyzny. Celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych, mówi Renata Bielecka, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
9: Organizujemy wojewódzki turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży. To będą eliminacje właśnie wojewódzkie do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które właściwie od najmłodszych lat już będziemy wpajali dzieciom. Mówimy też tutaj i o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale i będziemy mówili o pierwszej pomocy, która jest bardzo ważna. Dzieci już od najmłodszych lat będą uczyły się tej pierwszej pomocy i ten konkurs właśnie ma na celu, żebyśmy jak najwcześniej uczyli się tego bezpieczeństwa, uczyli siebie i uczyli dzieci naszych, żeby było jak najmniej wypadków, jak najmniej zdarzeń drogowych. Włączyliśmy się angażując gminy, angażując powiaty, i tylko dwa powiaty nie włączyły się w te turnieje bezpieczeństwa powiatowe. Ogólnowojewódzki i ogólnopowiatowy turniej, który się odbywa już w naszym województwie. Spodziewamy się około 150 uczestników.
1: To już 48. edycja turnieju. Sprawdzimy znajomość przepisów ruchu drogowego. Będzie jazda rowerem po specjalnym torze sprawnościowym oraz po miasteczku ruchu drogowego. Wyjaśnia Zbigniew Kubina, wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.
10: PZMOZ jest jednym z organizatorów tego turnieju. Ten turniej już jest 48. turniej, jaki jest przeprowadzany w Polsce ogólnopolskim i w każdym tym turnieju Polski Związek Motorowy bierze udział. Przede wszystkim będzie to test przepisów ruchu drogowego. Młodzież będzie musiała być przygotowana do tego, żeby te przepisy ruchu drogowego znać. Do tego będą praktyczne umiejętności, czy jazda po torze takim sprawnościowym oraz jazda w miasteczku ruchu drogowym, gdzie będą oceniane po prostu znajomości przepisów ruchu drogowego młodzieży poruszającej się na rowerach.
1: Młody człowiek, zanim zacznie udzielać pomocy osobie poszkodowanej, powinien najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo. Będziemy o tym uczyć podczas zawodów, wyjaśnia Piotr Litwinczyk, ratownik medyczny z Ośrodka Szkolenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w stolicy województwa.
11: W pierwszej kolejności powinien zachować swoje bezpieczeństwo, czyli musi sobie jasno ocenić sytuację i po to są te zawody, żeby można było w warunkach symulowanych pokazać tym dzieciakom, w jaki sposób mają się zachowywać, w sposób prawidłowy, dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Ten turniej to zwieńczenie ich nauki o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W konkursie wystartują dzieci, które najlepiej poradziły sobie w eliminacjach szkolnych, gminnych, regionalnych i powiatowych. Mogą być znakomitym przykładem dla swoich rówieśników, uważa Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.
12: My jako policja od lat angażujemy się w współorganizację tych turniejów. Uważamy to za jeden z naszych głównych celi, głównych zadań, właśnie wyposażyć młodzież w tą podstawową wiedzę, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, tak by te dzieci mogły sobie bezpiecznie poradzić w takich warunkach niesymulowanych, tylko bezpośrednio na ulicy. Zaczynamy od tego, że przygotowujemy też dzieci do egzaminów na kartę rowerową, a ten turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jest takie zwieńczenie ich nauki i pokazanie tego, że oni faktycznie potrafią poruszać się bezpiecznie po drogach. My w tym konkursie pełnimy rolę głównie sędziów poszczególnych konkurencji, sprawdzając właśnie znajomość dzieci pod kątem przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze. Warto wspomnieć, że w tych eliminacjach wojewódzkich biorą udział dzieci, które już przeszły kilka wcześniejszych etapów, m.in. etap szkolny, powiatowy, więc w tych eliminacjach wojewódzkich startują te dzieci, które tak naprawdę najlepiej poruszają się w naszym województwie na rowerach, najlepiej znają te przepisy, takie można powiedzieć perełki ruchu drogowego. I w dobie obecnych czasów, gdzie tak naprawdę możemy w każdym momencie spotkać dzieci korzystające głównie z telefonów, ze słuchawkami na uszach, docenia się właśnie takie dzieci, które chcą na ten rower wyjść, na tym rowerze pojeździć, na pewno będą stanowić idealny przykład dla innych dzieciaków.
1: Zgłoszenia są przyjmowane jeszcze do soboty pod adresem mailowym sekretariat@brdlublin.pl. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. Na początku usłyszycie o pomyśle założenia kraśnickiego klubu podróżnika. Będzie też o poecie z naszego regionu, który zmarł w młodym wieku. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Mirosław Schneider to kraśniczanin, który zwiedził już niemal całą Europę. Pozostała mu tylko Islandia. Z tego tytułu wpadł na pomysł, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a także słuchać podróżniczych historii mieszkańców Kraśnika. Miejscem na takie rozmowy miałby być kraśnicki klub podróżnika. Sam pomysłodawca zdradził nam, jak wyglądałyby takie spotkania.
13: Nie chodziło o to, że ja z natury jestem takim człowiekiem, który nie pozostawia jakiejś tam wiedzy dla siebie, tylko lubię się dzielić tą wiedzą. A na pewno o turystyce, o wyjazdach, no wiem dużo. Przez lata głównie jeździłem na wycieczki. I pewne rzeczy mnie zaczęły denerwować, plus w pewnym momencie też stałem się dojrzalszy i w związku z tym zacząłem jeździć indywidualnie. I zobaczyłem taki klub, to miałoby już zgromadzić osoby potrafiące samodzielnie jeździć, tak jak ja, jak również może by przychodzili ludzie, którzy lubią turystykę, ale głównie korzystają z biur turystycznych. Chciałbym im po prostu poprzez rozmowę przekazać to, że tracą czas i pieniądze jeżdżąc z biurami. W tym roku byłem w styczniu z żoną, byliśmy 11 dni i zwiedzaliśmy Sycylię Wschodnią. I jak sobie później podliczyliśmy, ile pieniążków wydaliśmy i porównałem ceny wycieczek z tych największych turoperatorów, to doszedłem do wniosku, że ja za te pieniądze, które musiałbym zapłacić temu dużemu biuru, mógłbym na Sycylii być nie 11 dni, tylko 3 tygodnie. Chodzi o to, że tam jednak są te ogromne marże na biura, pilot. Po co nam pilot, skoro my możemy sobie samemu to organizować? Po co nam kierowca, który tam jest, czy dwóch, którzy śpią? I to się wszystko niejako utrzymuje. Bez sensu jest jeżdżenie i korzystanie z biur. Przejeżdża się do dużego, ciekawego miasta. Z reguły jest 3 do 4 godziny. I w tym czasie biuro załatwia lokalnego przewodnika. A lokalni przewodnicy z reguły prowadzą do kościoła jakiegoś największego i traci się godzinę czasu, jak on opowiada, a tę ławę przebudowano w tym roku, a ten obraz namalował to. Jeszcze jeżdżąc na wycieczkę, ja pytałem pilota grupy, ile czasu mam na powrót do autobusu i sam sobie biegałem. I później spotykałem tych ludzi z grupy i pytałem tam, a niech mi pani powie, chociaż jedno nazwisko, kto namalował obraz. No nie. Traci się czas. Chodzi o to, że indywidualnie nie jest człowiek związany w ogóle, że ma stawić się później po takim zwiedzaniu. Pilot, przewodnik lokalny daje na to 1,5 godziny. Każdy się w ten czas boi, bo jak się gdzieś pójdzie w jakąś alejkę, się zgubię, nie zdąży się na powrót. Po prostu jest się gdzieś, ale tak naprawdę, no nie wiem, no, 25% tego korzysta się, co można, gdy ja jadę sam indywidualnie. No, chodziło mi o stworzenie takiego klubu, gdy ludzie na przykład tak jak w tym miejscu, w galerii mogliby się spotkać, dajmy na to, jakby była potrzeba przed sezonem częściej, może ktoś nowy, po prostu wymieniać się doświadczeniami. Ja bym powiedział, co ja robię. Każdy na pewno ma też jakieś te swoje odkrycia. Na przykład w grudniu lecę na święta z żoną na Maltę, żeby zobaczyć, jak w innym kraju wyglądają święta. I też lecimy indywidualnie. Jaki ciekawy, wzbogacony właśnie o takie elementy program. Zobaczyć, jak ludzie się zachowują w innym kraju, obserwować ich przez ileś godzin. Dla mnie to jest, uważam, to jest frajda. No i chodziło o wymianę się takich doświadczeń. Za tym biurem jeździsz, jak to organizujesz, jak załatwiasz, jak ten... Każdy by skorzystał, przy czym ja coś od siebie dałbym, ale z drugiej strony jestem przekonany, że również coś bym tam... Właśnie myślałem, że później można było ewentualnie grupą jeździć, a nie byłoby mieć taką zgraną grupę, jeździć na wspólny wyjazd, tam się gdzieś spotykać, każdy jedzie, idzie sobie gdzieś tam indywidualnie zwiedza, ale na przykład brać jakiś duży apartament, trzypokojowy i w ten czas każdy sobie się rozjeżdża, a później wieczorem sobie siedzieć, a myśmy tu byli tam. Tak byłoby trochę sympatycznie. No plus... Takie są rzeczy, na przykład elementy, jak na przykład w Europie nowe stanęły we wszystkich krajach, tylko w 46 tylko jeszcze nie stanęła w Islandii. Na przykład na Islandię to trzeba jechać grupą, bo Islandia jest transport, czy w ogóle wszystko jest bardzo drogie. I opłaca się w ten czas przy grupie tam 8-10-osobowej wynająć gdzieś busa i dziesiątkę sobie jeździć. A więc mówię, ja bym coś dał, a jednocześnie można było zcementować się i taką grupą sobie pojeździć, bo fajnie pozwiedzać. Także no, trochę mi dziwi ten odzew. Ja, no, pierwszą osobą, którą się odezwał, to jest Mirek Karwowski, taki znany, lokalny kolarz, też podróżnik, który to rozumie i mimo, że mieszka w Warszawie, to powiedział, że Mirek, wpisuj mnie do, bo informacje o tym zajmie się na Facebooku, Mirek, wpisz mnie do zarządu, bo też by chciał po prostu ktoś, kto kocha turystykę, kto się chciałby tym po prostu dzielić.
3: A to jaki był odzew po tym pana poświęcie?
13: No, 5 osób.
3: A ile pan potrzebuje, żeby tak...
13: Nie, po prostu niech to będzie takie realne. No. Wiem, to jest tak, żeby co najmniej musi być te 10-15, no, po to, żeby ewentualnie komuś jak nie wypada, to nie przychodzi. No. Inaczej, żeby to tak się czuło, że ludzie chcą czegoś takiego. No, przy 5 osobach to trudno powiedzieć, czy jest zainteresowanie.
3: Okay, a...
13: Czy jest to szkodliwa inicjatywa? Bezkosztowa. To jest tylko po prostu zamiast wieczorem siedzieć przed telewizorem, umawiamy się, podyskutujemy, co ty planujesz, gdzie jedziesz, jak ty to widzisz. Rzeczy na przykład, dlaczego ludzie nie próbują samemu podróżować. Ja na przykład jeżdżę co najmniej 2 razy w roku do Włoch, bo to jest mój ukochany kraj i naprawdę we Włoszech jest tyle interesujących miejsc do zwiedzenia. I gdy wracam, na przykład komuś tam mówię, że byłem, to z reguły pada takie stwierdzenie, albo na pewno znasz włoski. A ja mówię, tak, sihi, buongiorno, arrivederci i tyle. Jaki problem dzisiaj? Na przykład w samych Włoszech wystarczy, że człowiek do ucha się uśmiecha i Włoch to jest taka natura, że on wszystko zrobi, nawet gdy jest problem z porozumieniem. Ale tak naprawdę dzisiaj w dobie komputeryzacji, w Google przygotowuję się, wszędzie wiem, gdzie mam wysiąść, gdzie mam podejść, jak wygląda na przykład dom, w którym jest mój apartament. To nie jest żaden problem, ja się nikogo nie muszę pytać. Przecież rozkłady autobusów, wszystko można znaleźć. Naprawdę nie jest problemem język. No, przecież każdy ma telefon, bierze się tłumacza do Google i mówi się i zaraz jest tłumaczenie, gdyby zaszło, podeszło. Potrzeba, ale taka nigdy nie zachodzi. No. To jest właśnie piękne, wie pan, to jest właśnie piękne jechać do jakiegoś kraju z takim nastawieniem pozytywnym i wszędzie, gdy widzą turystę, to każdy jest chętny pomóc i nie, przy czym no, czasami jeżdżę na wycieczki, bo nie zapuszczę się, tak jak słyszę, że młodzi ludzie, Argentyna, Brazylia, no tam bym się nie zapuścił. Byłem na przykład na rejsie po Nilu, dobywaliśmy tam, byliśmy w Abu Simbel, niedaleko granicy z Sudanem, no to tam już trzeba z biurem podróży, no bo to biuro

0: Tak jak stare powiedzenie mówi, jak się kogoś uciepływa, trzeba go rzucić na głęboką wodę i on sobie poradzi. Jestem przekonany, że gdyby tutaj ktoś uzyskał takie porady i pomoc, pojechałby raz, to później by się sam śmiał z siebie, że przed wyjazdem towarzyszył mu lęk i obawy, że się nie uda, że nie wyjdzie. Turystyka jest prosta. Dzisiaj, no mówię, w dobie internetu każdy ma z nami telefon przy sobie i wszystko można sprawdzić, można przetłumaczyć, plus właśnie to przygotowanie. Chodzi o zejście z kosztów, plus to, że się człowiekiem wolnym. Ja z reguły do Włoch jeżdżę w ten sposób, że tam w obrębie dużego miasta jest kilka, czasami kilkanaście fantastycznych, pięknych, malowniczych miasteczek. Przy czym każde jest inne, każde warto zobaczyć. I bierzemy sobie przez booking, kupujemy nocleg. We Włoszech pociągi jeżdżą bardzo szybko, są bardzo często i są bardzo tanie. I po prostu dojeżdżamy do jakiegoś miasta, tam swobodnie, cały dzień, bez presji, że się spóźnimy gdzieś, chodzimy, chce nam się usiąść, to sobie chodzi. I siadamy, chce nam się coś zjeść, wypić kawę, sobie pijemy i na pierwszy już się wraca, po drodze się w markecie kupuje sery i pieczywo i wino i w ten sposób, no, sery są proszę fantastyczne i cała wielka filozofia, przy czym mówię, dużo taniej to wychodzi. Przykład z tego roku, jak mieszkaliśmy w Syrakuzach, i mieliśmy taki apartament dwupokojowy z 70 metrów, to myśmy z żoną, no i z jej siostrą, tośmy płacili po 20 euro od osoby. Chodzi o to też, tu chciałem powiedzieć, wybierać odpowiednią porę roku. Nie bać się, że jak u nas jest tydzień luty, to siedzimy w domu. Nie. Byliśmy w tej Sycylii, było 20-22 stopnie w tym roku. To jest optymalnie, jak się dużo kilometrów dziennie wykonuje, to temperatura 20. I mówię, z tydzień luty do marca, to od osoby ten apartament jest 20 euro, a później jak wyszukiwarkę wstukałem w okresach już tych późniejszych, to 70 od osoby. To przy dwóch osobach, jak ja jestem z osobą, z żoną, to mamy 100 euro za łatwiej. Przy 11-dniowym pobycie nie trudno przeliczyć, 1000 euro zostaje w kieszeni na kolejny tego typu, na samym noclegu, prawda? Dlatego mówię, teraz jak lecimy na Maltę, ja na tej Malcie jestem trzeci raz, mam taką właśnie satysfakcję, że jak pierwszy raz był około 5 lat temu, to przyjeżdżałem i wszystkim mówiłem, słuchajcie, znacie Maltę, jak tam jest fantastycznie, jak tam się prosto zwiedza, podróżuje. Zachęcałem, to każdy tak, Malta, a dzisiaj włączy się internet, cały czas jest Malta. I są te argumenty, które ja ludziom mówię 5 lat temu. Dlatego mówię, Malta jest taka prosta, że nie wiem jak teraz, 2 lata temu jak byłem, to bilet taki elektroniczny kosztował 24 euro tygodniowy. I można danego dnia 50 razy wsiąść i 50 razy wiadomo wysiąść z autobusu. Cała Malta jest gęstą siecią publicznej komunikacji, jak gdyby poszatkowana. No i gdzie się chce, podjedzie się, wysiada się, teraz się wsiada. 24 euro, 100 złotych, czy tam 120 na tydzień pobytu. To są grosze. Pisze w hotelu i później się tymi autobusikami wszędzie podjeżdża, wszędzie można sobie podjechać. Przy czym mówię, teraz jak będziemy, to będzie pod koniec grudnia 18 stopni.
1: To przyjemnie. A jeśli chodzi o ten klub podróżnika tutaj w Kraśniku, to jakby pan to widział, że to znaczy, chętnie się umawiają w jakimś konkretnym miejscu?
0: Myślę, że nie byłoby problemu z porozumieniem się z dyrektorem Centrum Kultury, bo jednak tak jak w tej chwili przyszliśmy i stoi lokal. Jest harmonogram, ten czas gdzieś tam jeszcze by się znalazło miejsce. Chodzi o to, żeby się spotykać, bo przyjście do kogoś do domu to jest takie krępujące, prawda? Chodzi o to, żeby tak jak tutaj wspólnie sobie siąść i tą godzinę, dwie, nawet to jest placówka miejska, gdybyśmy poprosili o zrobienie kawy, to jestem przekonany, że

0: formalnie ustaliliśmy, kto zwołuje, dajmy na to jakiegoś tam swojego lidera, kto zwołuje, czy ktoś byłby liderem jeden rok i po prostu co kto planuje. Nawet jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wyjazd, to w ten czas, żeby przyjść, słuchajcie, no mam w takim miesiącu ten lato wolne, co byście mi doradzili, nie? No i ktoś jest zaraz w takim gronie, dlatego potrzebne jest większe grono, żeby było więcej tych pomysłów, prawda? I ktoś mówi, a słuchaj, ja byłem w tamtym roku tu i tu, doradzam. I takie sobie swobodne porozmawianie, powymienianie doświadczeń, doradzenie. Ja nie mówię, że ja wszystko znam. Na pewno wiele rzeczy jeszcze nie odkryłem. Chętnie właśnie bym skorzystał z czyichś porad. Coś bym na pewno miał też do przekazania.
1: No to oby się udało, bo do pomysłu będzie pan wracał bliżej.
2: Na ten moment pomysł spotkał się jeszcze ze zbyt małym zainteresowaniem. W magazynie reporterów wracamy do tematu kanoników regularnych w Kraśniku. W poprzedniej części historii o kanonikach regularnych laterańskich poznaliście kilku najwybitniejszych, między innymi Jana z Lublina. Teraz czas na drugą część, którą opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel historii.
3: Duże zasługi na polu oświaty, szczególnie nowoczesnego szkolnictwa w ówczesnym czasie, czyli pierwsza połowa XIX wieku, odegrał ksiądz Antoni Firman Lubacz. Był prepozytem kraśnickim dość długo, od 1820 do 1853 roku, a także od 1836 roku był prepozytem generalnym kongregacji krakowskiej, ale cały czas urzędował w Kraśniku. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Antoni Lubaczewski, zresztą znany tutaj w Kraśniku, jego ojciec był nadwornym, że tak powiem, muzykantem w Gościerodowie. Tam krakowskiej rodzinie. Natomiast tutaj Antoni sobie urzędował. Bardzo lubił grać na fortepianie i potrafił grać. Zaraził tą pasją muzykalną Jana Richtera, który właśnie tutaj z Kraśnika pochodził. Jeżeli chodzi o księdza Lubaczewskiego, no to jest znana postać, opisana dość dobrze. Prowadził tutaj także wykłady z filozofii, teologii. Otrzymał nominację na stopień magistra nowicjatu, a więc za jego czasów był tu nowicjat, także on się bardzo zasłużył i dla Kraśnika, ale i dla całego zakonu kanoników regularnych. Trzeba jeszcze powiedzieć, że za księdza Lubaczewskiego był uszkodzony kościół. Pożar wybuchł i tam się trochę spaliło. Kiedy zmarł ksiądz Antoni Lubaczewski, to się okazało, że zostawił sporo pieniędzy, które jego siostra przeznaczyła na odbudowę tego kościoła. Zresztą odbudowa tego kościoła trwała dłuższy okres czasu. Później tam jeszcze ksiądz Sobolinski przebudowywał. Następnym zakonnikiem, który przysłużył się właśnie tutaj klasztorowi kraśnickiemu, to był ksiądz Stanisław Dominik Słotwiński. Urodził się w 1828 roku w Bełżycach. Jego rodzicami to byli Tomasz i Marianna z Ostrowskich. Ten jego ojciec to był ceniony w Bełżycach mistrzem szewskim. Kształcił się w Lublinie. Następnie w 1846 roku wstąpił do kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku. Tutaj przebywał przez rok w nowicjacie, a później otrzymał w Sandomierzu w 1848 roku święcenia kapłańskie. Był energiczny, zajmował się tajnym nauczaniem, zwłaszcza dzieci wiejskich. I tutaj zaczęły władze zaborcze interesować się w związku z panem księdzem Słotwińskim. W związku z powyższym wyjechał do Krakowa. Później udał się do Paryża. W Paryżu, tam na emigracji, także kontynuował naukę. Przy okazji taka ciekawostka, będąc w Paryżu, odwiedził hotel Lambert i tam spotkał się z przedstawicielami kultury polskiej, m.in. Adamem Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem i księdzem Piotrem Semenko. No, ten hotel Lambert po powstaniu listopadowym to odgrywał dużą rolę w Paryżu. W związku z powyższym tam przebywali Polacy. On się tam z nimi spotkał, ale później przebywał we Włoszech, a w 1893 roku zrezygnował i przeszedł prawdopodobnie na emeryturę i przebywał u sióstr Szarytek w Moszczanach koło Radymna w charakterze kapelana szpitala i sierocińca. Zmarł w 1905 roku na skutek zapalenia płuc. W latach 1802-1803 kaznodzieje w Kraśnickim konwencie był ksiądz Wincenty Floryt Mydlarski. On urodził się w Krakowie. W 1793 roku wstąpił do kanoników regularnych, a w 1796 roku przeniesiono go do Kraśnika, studiował filozofię u dominikanów w Lublinie. W 1802 roku przyjął święcenia kapłańskie, wrócił do Kraśnika, później znowu przebywał w Krakowie i tam w Krakowie zmarł w 1836 roku jako pierwszy z kanoników regularnych, z księży, został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
2: A więcej szczegółów i między innymi historyczne zdjęcia czy dokumenty znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
4: SK Kraśnik.
2: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
5: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał no jak to młody człowiek, tak, no... budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. Znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tę książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej... Tak mnie się wydaje, tak z punktu widzenia osoby, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje. Niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką i tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza, i no, w siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać no, taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego no, obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich no, taką bardzo, jakbym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziała, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wideman. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie do tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemana, tak, który jest no, uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla, no, dla młodych artystów, dla, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować no, pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie, stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli no, dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśnicy. Ja się zajmowałam książką, to było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj no, takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, co... A taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co no, młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, no, że on by chciał. Że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych. No i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach. No kto wie? To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest, pasuje do życia każdego z nas.
2: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane także w szkołach czy galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Kraśnickiej Fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Na koniec też o ważnym odkryciu na Litwie. Jest tu kraśnicki akcent. Zostańcie z nami.
4: SK Kraśnik.
2: To pierwsza taka fundacja w Kraśniku, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Organizacja funkcjonuje od 2021 roku. Założycielkami Fundacji Sport & Recha Kids są Dagmara Gmin, Peter, Anna Dmitrzak i Angelika Bablojan. Nasz reporter porozmawiał z nimi o działaniu organizacji, a także o jej początkach. Posłuchajcie.
6: Nazywam się Dagmara Gmiter, jestem głównym fundatorem Fundacji Sport & Recha Kids, pierwszej fundacji, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami.
7: Ja nazywam się Angelika Bablojan, jestem fundacji również drugim fundatorem, no i też pełnię funkcję zastępcy wiceprezesa fundacji. No właśnie tutaj z dziewczynami założyłyśmy taką pierwszą w Kraśniku fundację, która działa typowo dla osób niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych.
1: Fundacja jest, można powiedzieć, stosunkowo młoda. Może zacznijmy od tego, jak narodził się pomysł na stworzenie takiego miejsca.
6: Skąd narodził się pomysł? Mamy centrum rehabilitacji, w którym się teraz znajdujemy. Jest to gabinet Sport & Recha przy ulicy Narutowicza 1 i ze względu na to, że codziennie borykamy się z problemami niepełnosprawności i widzimy, ile osób potrzebuje tej pomocy, stwierdziłyśmy, że chcemy tym osobom pomóc i najlepszą inicjatywą będzie stworzenie właśnie stowarzyszenia bądź fundacji. Dlatego stworzyłyśmy Fundację Sport & Recha Kids, do której mamy już obecnie należy 20 osób.
7: Tak jak tutaj wspomniała Dagmara, pomysł założenia fundacji pojawił się właśnie ze względu na to, że na co dzień wszystkie trzy fundatorki pracujemy w gabinecie rehabilitacji i mamy do czynienia na co dzień właśnie z pacjentami, które borykają się z niepełnosprawnościami. Widzimy, jak jest to ciężki, ciężka sytuacja zarówno dla nich samych, jak i dla rodziców tych pacjentów, czy są to pacjenci młodsi, czy starsi. Jest to też bardzo duże obciążenie dla nich finansowe przede wszystkim. Dlatego jednak tutaj stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem będzie fundacja właśnie, która będzie pozyskiwała m.in. środki dla nich na tą rehabilitację, na leczenie, czy na potrzebny sprzęt do rehabilitowania. To i właśnie...
1: Wspomniała Pani o pozyskiwaniu środków. Pomaganie innym z pewnością kosztuje. Proszę powiedzieć, w jaki sposób właśnie zdobywają Państwo te środki? Jak to się odbywa i czy kraśniczanie mogą w jakiś sposób pomóc fundacji? Czy potrzebujecie może wolontariuszy?
7: Z racji tego, że fundacja dopiero co tak jakby stawia swoje pierwsze kroki, więc na początek po prostu zwracamy się o pomoc, z prośbą o pomoc, o wsparcie finansowe zarówno do mieszkańców Kraśnika, ale też przede wszystkim do firm lokalnych z prośbą o właśnie wsparcie. Takie firmy mogą nam pomóc bezpośrednio przekazując jakieś środki finansowe na konto fundacji, bądź tak jak do tej pory prowadziłyśmy różne licytacje na Facebooku, gdzie można było zakupić właśnie jakieś usługi czy produkty przekazywane od lokalnych firm, typu, nie wiem, voucher na jakieś zabiegi kosmetyczne, czy jakiś voucher na wykonanie jakiejś usługi danej. Także w ten sposób na razie pozyskujemy te środki, właśnie tworząc takie licytacje. Poza tym można właśnie nam wspomóc, pomagając nam lub wyjść z jakimś pomysłem na jakąś akcję charytatywną, dzięki której właśnie moglibyśmy pozyskać te środki.
1: A czy potrzebują Państwo jakby, nie wiem, wolontariuszy? Czy mogły się tutaj osoby zgłaszać? Czy mogłyby w jakiś sposób właśnie pomóc?
6: Jak najbardziej, dla tych dużo firm kraśnickich. My ogólnie pracujemy od rana do wieczora z osobami, które przyjęliśmy do fundacji, bo to są osoby, które mają rehabilitację, logopedię, psychologię, specjalistów sprowadzonych z Lublina, z Rzeszowa na jak najwyższym poziomie. Dlatego nie zawsze mamy tyle czasu, ile byśmy chciały, żeby pozyskiwać kolejnych sponsorów, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do naszej siedziby i nawet w formie wchodzenia do firm, mówienia o naszej fundacji, bo nie wszyscy wiadomo, że mają profile społecznościowe, a jeszcze fundacja nie ma tyle środków, żeby można się reklamować na większą skalę. Dlatego każda pomoc jest nam potrzebna, również jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, jak moglibyśmy te środki przekazywać, pozyskiwać, zapraszamy, jesteśmy otwarci naprawdę na współpracę, na szereg pomysłów. My również organizujemy spotkania z zarządem fundacji, bo wiadomo, że my jesteśmy fundatorkami, ale nad nami jest 6 osób zarządu, gdzie w zarządzie są osoby zarówno z branż różnych usługowych, jak i rodziców dzieci, bo chcemy, żeby każdy miał coś do powiedzenia, jak przekazywać te pieniążki i komu, więc to nie tylko my decydujemy, więc oni też różne mają pomysły i z nimi też się spotykamy wspólnie, żeby ustalić, jaki mamy dalszy plan działania.
1: A jeszcze chciałem zapytać, czy założenie fundacji wiązało się z jakimiś problemami? Czy było to problematyczne, czy to po prostu wystarczyło wymyśleć stworzenie takiego miejsca i później było z górki? Jak to wyglądało?
6: No, pomysł był najłatwiejszy z tego wszystkiego. My już tutaj prowadziliśmy centrum od roku, centrum rehabilitacji, natomiast mieliśmy takie utrudnienie, że zaczęliśmy zakładać fundację w grudniu, w czasie pandemii, kiedy wszystkie sądy są pozamykane i musieliśmy naprawdę, no nie było prosto.
7: Tak, samych formalności, dokumentów było naprawdę sporo. No nie było to proste zadanie, ale wspólnie, w związku z tym, że jest nas 3, razem dałyśmy radę i udało się. Udało się właśnie założyć fundację z dniem 31 grudnia. Zostaliśmy wpisani już do rejestru KRS. Tak jak Dagmara tutaj wspomniała, w grudniu zaczęliśmy już dopełniać tych wszystkich formalności, ale przygotowania trwały już trochę wcześniej, bo właściwie we wrześniu już zaczęłyśmy myśleć o fundacji, także te 3 miesiące nam zajęło, zanim tak zaczęłyśmy już działać prawnie, prawda, żeby wypełniać te formalności od strony sądowej.
1: Fundacja współpracuje też z wioską dziecięcą SOS w Kraśniku i chciałbym zapytać, na czym polega ta współpraca, jak to wygląda?
6: Współpracujemy z wioską dziecięcą już od ostatnich 2 lat, mamy kolejny kontrakt przedłużony. Ogólnie współpracuje gabinet, zaczęliśmy współpracę my jako gabinet Sport Entrecha w Kraśniku, ponieważ w wiosce dziecięcej powstało pierwsze centrum specjalistyczne w Polsce, gdzie jest naprawdę na najwyższym poziomie przez dyrektora Dariusza Krysiaka prowadzone. Obsługę mamy tam rehabilitacyjną, więc my jeździmy tam do centrum wioski, natomiast też chcemy włączyć z wioski dziecięcej dzieci do fundacji. Jest już jedna osoba, jeden chłopczyk prowadzony przez nas, przez fundację, sponsorowany, natomiast wiemy, że tych dzieci jest dużo więcej i chcielibyśmy również pomóc im w ten sposób, żeby dofinansować przez naszą fundację.
7: Dopiero co rozpoczęliśmy tą współpracę z wioską dziecięcą i właśnie współpraca będzie dotyczyła nie tylko tego, że będziemy włączać dzieciaki z wioski do fundacji, ale również wspólnie z wioską dziecięcą będziemy na pewno realizować różne projekty, które będą pomagały zarówno dzieciakom z fundacji, jak i z wioski dziecięcej. Także ta współpraca dopiero się zaczyna, tak samo jak zaczyna się dopiero praca naszej fundacji. Także mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować naprawdę kilka fajnych i dużych projektów.
1: Kto dokładnie może skorzystać z pomocy Państwa fundacji? Czy są jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, warunki? Czy po prostu to dotyczy wszystkich dzieci, które potrzebują takiego wsparcia? Jak to wygląda?
6: Pomagamy i dzieciom, i dorosłym. Jedynym warunkiem jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli osoba chce, abyśmy udzielili jej wsparcia, zapraszamy do naszego fundacji, która się mieści na ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku, Fundacja Sport Entrecha Kids. I u nas my dajemy już wnioski do wypełnienia i jedyną formą przyjęcia to jest wypełnienie poprawnie wniosku oraz dołączenie ksera orzeczenia o niepełnosprawności aktualnego.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces rehabilitacji?
6: Jeżeli chodzi o rehabilitację dzieci, to zaraz nasza 3 fundatorka, myślę, że się bardzo dobrze wypowie, ponieważ to jest specjalistka najwyższej klasy, która przecież nas z Rzeszowa. Rehabilitacja dzieci odbywa się najnowszymi metodami rehabilitacyjnymi. Każdy z terapeutów, który jest zatrudniany w naszej fundacji lub w centrum naszym gabinetu, ma wszystkie najnowsze kursy doświadczenia. Również mamy psychologów zatrudnionych dziecięcych, jak i logopedów. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, mamy terapeutów neurologicznych, ortopedycznych i najwyższej klasy terapeutów osteopatii ściągniętych z Lublina.
8: Witam serdecznie, Anna Dmiczek z tej strony. Ja głównie zajmuję się rehabilitacją dzieci neurologicznych, które mają schorzenia neurologiczne, czyli jakieś mózgowe porażenia dziecięce, liczne wady genetyczne, bo też są choroby metaboliczne. No i my po prostu te dzieci od najmłodszych lat uczymy tego, które no, tych rzeczy, które oni sami się nie nauczą, czyli typu nawet siadanie, czy niektóre dzieci muszą się uczyć kontroli głowy, takich rzeczy. No i na tyle, ile dziecko jest w stanie, to my nawet niektóre dzieci do takiego etapu, że dzieci są w stanie chodzić. Tylko że to jest niestety, no to jest rehabilitacja tak naprawdę dzieci chorych, to jest nie miesiąc, nie dwa, nie rok, nie dwa, tylko to jest całe życie tak naprawdę ich rehabilitacja, bo te dzieci, to zależy od uszkodzenia, ale no nigdy nie będą takie jak dzieci zdrowe. Czyli one zawsze coś tam będzie u nich i żeby poprawić im ten komfort życia i żeby te dzieci jak najwięcej miały, nawet żeby jak najmniej odstawały od rówieśników, no to muszą po prostu być rehabilitowane całe życie, tak naprawdę. Każde dziecko jest inne. Jednemu dziecku wystarczy raz w tygodniu, jednemu dziecku wystarczy dwa. Ogólnie jak są małe dzieci, to jest im szybciej zaczniemy rehabilitację, tym lepiej, bo ten mózg jest wtedy bardzo, mózg jest plastyczny małego dziecka i on bardzo dużo rzeczy jest w stanie się nauczyć. Więc im więcej rehabilitacji na początku, tym lepiej, ale czasami też za dużo rehabilitacji, na przykład 5 razy w tygodniu, albo niektórzy rodzice, słyszałam też, są przypadki 9 razy w tygodniu, bo mają kilka rehabilitacji w ciągu dnia, to te dzieci są przestymulowane. Więc to po prostu zależy od potrzeb dziecka i możliwości dziecka. Także tego się też nie da tak określić.
1: Czemu akurat Kraśnik, a nie inne miasto?
6: Dlaczego w Kraśniku? Ponieważ my we dwie, ja z Angeliką jesteśmy z Kraśnika, natomiast Ania jest z Rzeszowa. W Kraśniku nie było takiej fundacji i nie jesteśmy pierwszym centrum rehabilitacji na tak dużą skalę, którą przyjmujemy. Dlatego pomysł, że chcemy pomagać głównie lokalnie. Wiadomo, że osoby się zgłaszają poza Kraśnika. Mamy już kilkoro dzieci z Janowa Lubelskiego, spod Opola, więc cieszymy się, że ta fundacja już na coraz większą skalę zaczyna działać.
1: Jak Panie uważają, czy Kraśnik jest takim miastem, które sprzyja osobom z niepełnosprawnościami?
6: Gdy rozmawiamy z rodzicami, to po prostu mówią, że no nie wszystko jest przystosowane, ale przede wszystkim ta inicjatywa też wyszła trochę od rodziców, dlatego że mówią, że ciężko im z pomocą rehabilitacyjną, dlatego że nie było do tej pory takiego ośrodka, tak? Mówią, że jeżeli dziecko dostaje jakiś turnusz czy rehabilitację, no to jest 10 dni w roku. To dla takiego dziecka jest za mało.
8: Rodzice też jeździli do Lublina wcześniej i tutaj nikogo takiego, nikt tak się nie zajmował tym i też te wyjazdy ciągłe do Lublina, to też to było dla nich ciężkie, tym bardziej, że to było trzeba, tak jak mówiłam wcześniej, kilka razy w tygodniu. No i dla nich to jest duże też ułatwienie, że mają tu na miejscu rehabilitację i mogą tak no być, mieć takie wsparcie.
1: To jest godzina, drogi,
8: godzina drogi, tak, tak. A dla dzieci to też jest, też są dzieci, które na przykład nie tolerują jazdy, bardzo źle znoszą i później jak dziecko przychodzi na terapię zmęczone, albo no różne rzeczy się dzieją, no to wtedy to też nie przynosi takiego efektu, jak to powinno być. Także
6: na ten moment mamy tutaj przystosowane sale specjalistyczne. Jest to sala do terapii SI, sala do terapii NDT Bobat. Mamy gabinet logopedyczny, psychologiczny, gdzie mamy psychologów dziecięcych, dorosłych, którzy mają doświadczenie w pracy z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami w Lublinie i w okolicach. Mamy również gabinet masażu, osteopatii i gabinet dla dorosłych. Za pomoc w pisaniu statutu oraz całą drogę prawną, która nam pomogła przejść, za dobre serce i za taką rzetelną pomoc naszego kolegi Czarka Andruszaka oraz Anny Madras, bo bez nich nie dalibyśmy rady z wnioskami. Ale to są osoby, które nam zawsze pomagają, jeżeli mamy jakieś prawne problemy, więc, bo my się na tym nie znamy, tak? My prowadzimy centrum, prowadzimy fundację, znamy się na rehabilitacji, na organizacji, natomiast na prawnych rzeczach dziękujemy im bardzo za pomoc.
2: Fundacja Sport & Reha Kids mieści się przy ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku.
4: SK Kraśnik.
2: Litwini odkryli tajną skrytkę z insygniami grobowymi władców Litwy i Polski. To znaczące odkrycie dla obu krajów. Chodzi dokładnie o 3 korony, w których pochowani byli Aleksander Jagiellończyk, pierwsza żona Zygmunta Augusta, Elżbieta Habsburżanka i jego druga żona Barbara Radziwiłłówna. Wcześniej te same korony w Wileńskiej katedrze odkryli Polacy w 1931 roku, jednak z uwagi na wybuch wojny musieli ponownie je ukryć. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt lat, ale finalnie udało się je odnaleźć. Jak mówi nam dr Dominik Szulc, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa i historyk z Kraśnika, to kluczowe odkrycie zarówno dla Polski, jak i Litwy.
1: Panie doktorze, jakby mógł pan przybliżyć naszym słuchaczom, może wyjaśnić, powiedzieć tym, którzy nie śledzili ostatnich doniesień medialnych, co odkryli Litwini, o czym poinformowali ostatnio opinię publiczną.
9: Rzeczywiście w dniu 6 stycznia bieżącego roku odbyła się w Wilnie konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, pochwalono się, zresztą słusznie pochwalono się, odkryciem, do którego doszło jeszcze W grudniu, 16 grudnia 2024 roku w Bazylice Archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Władysława w Wilnie, mianowicie odkryciem depozytu w postaci insygniów, regaliów królewskich, insygniów królewskich Jagiellonów z pierwszej połowy wieku XVI. To są pewnego, bym powiedział, rodzaju szczególne insygnia, te, które zostały odnalezione przez Litwinów, i one są szczególne pod kilkoma względami. Może zacznijmy od tego, że jak pewnie się większość radiosłuchaczy orientuje, w tym okresie Polskę i Litwę łączyły więzy Unii Personalnej. Mówimy tu jeszcze o okresie przed zawarciem tak zwanej Unii Rzeczowej, czy realnej w Lublinie w roku 1569. Tak czy owak, każdy wielki książę litewski był z reguły także i królem polskim. Więc już to samo w sobie jest dla nas istotne. Nie doszło bowiem do odnalezienia insygniów władców wyłącznie litewskich, ale insygniów władców polskich również. I to jest już pierwsza rzecz, która, przez którą to odkrycie powinno zwracać także i naszą uwagę. Drugą sprawą jest to, że zarówno my, jak i Litwini, ze względu na wspólną historię przez kilkaset lat, cierpimy na ogromny deficyt regaliów. Otóż pewnie większość radiosłuchaczy tego nie wie i być może nawet dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że choć w tym roku 2025 obchodzimy tysiąclecie Królestwa Polskiego, bo w kwietniu 1025 roku, czyli za kilka tygodni minie tysiąc lat, miała miejsce pierwsza polska koronacja królewska, koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, to my, szanowni państwo, nie posiadamy nie tylko w swoich polskich zbiorach, ale nigdzie nie posiadamy żadnej korony tak zwanej koronacyjnej albo korony privilegiata, nazywanej też koroną Chrobrego. Żadnej. To znaczy nie posiadamy żadnej korony, którą koronowałby się którykolwiek z polskich królów. Żadnej nie posiadamy. Albo one zaginęły w pomroku dziejów, że tak to ujmę, jak na przykład korony pierwszych piastów Bolesława Chrobrego, Mieszka II, albo zostały zniszczone, jak tak naprawdę tak zwana korona Chrobrego, która tak naprawdę wcale koroną Chrobrego nie była. Czyli tak naprawdę korona Władysława Łokietka, która służyła do koronacji polskich władców od Władysława Łokietka, czyli od roku 1320 do połowy wieku XVIII, czyli do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiemy doskonale, jak wyglądała. Została znakomicie zobrazowana jeszcze w XVIII wieku i została całkowicie zniszczona przez zaborcę pruskiego w wieku XIX. Na początku wieku XIX ona została dosłownie wskutek problemów finansowych państwa pruskiego. Miało to miejsce prawdopodobnie między 1809 a 1811 rokiem, została przetopiona przez Prusaków. Złoto pozyskane z korony, którą używali do koronacji polscy władcy od wieku XIV do wieku XVIII, zostało spożytkowane na wybicie monet, a drogie kamienie, którymi inkrustowano tą koronę, zostały przekazane jednemu z urzędów pruskich celem sprzedaży. Po prostu rozparcelowano tą koronę całkowicie. Wiemy, jak wyglądała, mamy jej kopię, replikę. Nie mamy oryginału, nie mamy żadnej wcześniejszej tej korony, którą się koronowali polscy królowie. Dlatego to odkrycie jest ważne. Ale te korony, które teraz odkryli Litwini, to i tak wciąż nie są koronami koronacyjnymi. Żeby to wszystko wyjaśnić, to trzeba sobie na wstępie powiedzieć, szanowni państwo, że polscy monarchowie posługiwali się kilkoma rodzajami koron. My najczęściej mamy taki wizerunek, jak na przykład z wszelkiego rodzaju filmów, władca tronujący albo władca w boju z koroną na głowie, i ktoś mógłby uznać, że to była jedyna korona, jakiej używał. Otóż nie. Najbardziej dostojna to była korona, którą się koronowano. Niektórzy władcy zakładali ją z polskich władców. Zakładali ją kilka razy w okresie swojego panowania, ale byli też tacy, którzy mieli ją na głowie jeden raz. W ciągu całego, nawet bardzo długiego panowania, dlatego że mieli ją tylko podczas koronacji. Były korony objazdowe, które były użytkowane przez władców podczas podróży, podczas objazdu państwa. I spośród takich koron to mamy jedną taką koronę w tej chwili w polskich zbiorach, i to jest korona odkryta no nie tak daleko od nas, bo na początku XX wieku w Sandomierzu. To jest korona objazdowa Kazimierza Wielkiego. Poza tym były też korony homagialne, czyli takie korony, które władca używał w momencie, w którym składano mu, a on przyjmował hołd lenny. No i były wreszcie te korony, które my mamy w polskich zbiorach. Ich nie ma wiele, ale my je posiadamy. A teraz mają je także Litwini i do tego rodzaju, do tej kategorii koron należą te, które odnaleźli Litwini. To są korony grobowe, czyli korony, które umieszczano na głowach monarchów i królów, i królowych w trumnach i one z nimi miały pozostać już na wieki do końca, że tak powiem, do końca świata miały w tych miejscach ich spoczynku z nimi pozostać. I to są te trzy korony. Litwini je dziś odkryli pierwszy raz od 1939 roku, bo żeby nie było wątpliwości. Te korony zostały odnalezione przez Polaków w Wilnie, też oczywiście w Bazylice Katedralnej Wileńskiej, w Katedrze Wileńskiej już w roku 1931. No ale w związku z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem Armii Czerwonej do Wilna w obawie przed tym, co mogłoby się z tymi instytucjami stać, zostały one ukryte i zostały one ukryte na tyle dobrze, że Litwini nie tylko odnaleźli ich na przełomie lat 39-40, czyli w takim bardzo krótkim okresie, kiedy Armia Czerwona oddała Wilno Litwinom, zanim ponownie je zajęła, ale w przeciągu tych kilkudziesięciu lat, które minęły od początku II wojny światowej, trwały poszukiwania tej korony i to, co się udało Litwinom zrobić 16 grudnia 24 roku, czyli całkiem niedawno temu, kilka tygodni temu, to jest efekt nieprzypadkowych poszukiwań, nie przypadku, że podczas remontu coś się wydarzyło, tylko całkowicie intencjonalnej próby odszukania. W kolejnej, poszukiwania kolejnej skrytki i tak dalej, udało się wreszcie na te ukryte przez Polaków w 1939 roku korony natrafić. Zresztą nie tylko korony, bo tam jeszcze jest łańcuch, kilka pierścieni. Ale oczywiście to, co się wrzuca w oczy, to są te trzy korony grobowe, które Polacy zdjęli, czy wyciągnęli z jednej skrypt Katedry Wileńskiej w roku 1931. I my je dotychczas znaliśmy, tylko ze zdjęć przedwojennych, fotografii, które wówczas wykonano w latach 30. oraz ich replik, które dotychczas można było oglądać na pochówkach tych trzech monarchów, czy monarchii i monarchiń, w podziemiach Katedry Wileńskiej. Do kogo te korony należały? Te korony należały do króla i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, zmarłego w roku 1506, oraz do dwóch małżonek ostatniego z Jagiellonów, czyli Zygmunta Augusta. Do Elżbiety Austriaczki albo Elżbiety Habsburżanki, jak kto woli, zmarłej w roku 1545 oraz do zmarłej 6 lat później i pochowanej tak samo w Wilnie słynnej Barbary Radziwiłłówny, czy też właściwie Barbary Gasztołdowej z Radziwiłłów. A więc znaczenie tego odkrycia jest ogromne, bo takich koron grobowych, no my posiadamy kilka, ale ich bardzo niewiele. Jakie my posiadamy na przykład w polskich zbiorach korony grobowe, które można oglądać? Każdy, kto pójdzie do Krakowa, niech pójdzie na Wawel. Muzeum Archidiecezjalne na Wawelu posiada koronę grobową na przykład ojca Aleksandra Jagiellończyka, czyli Kazimierza Jagiellończyka. To są bardzo specyficzne korony, ponieważ one nie były zbyt bogato inkrustowane. Nie były oczywiście to one tak bogate jak korony tak zwane koronacyjne. Ta korona grobowa Kazimierza Jagiellończyka została wykonana, uwaga, ze skóry. I żeby się nie rozpadła, została po jej wyciągnięciu z jego grobowca w latach 70. to uczyniono ze zgodą wczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, została umieszczona w takiej powłoce z plastiku, z tworzywa sztucznego, przezroczystego, więc można ją tam w Muzeum Archidiecezjalnym oglądać, no ale już to samo w sobie pokazuje, jak nietrwałe były takie korony. Mamy koronę grobową wyciągniętą jeszcze w połowie wieku XIX, w roku 1869, przy udziale zresztą Jana Matejki. Mamy ją doskonale przez niego odrysowaną. To korona grobowa Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów. Ma kilka kamieni, sprawia wrażenie, że jest ze złota, w rzeczywistości ona wcale ze złota nie jest. I na tym te korony, które teraz odkryli Litwini, to się plasują tak pomiędzy tą Kazimierza Jagiellończyka, a tą Kazimierza Wielkiego. To znaczy nie wyglądają takie bogate jak grobowa Kazimierza Wielkiego, ale nie są ze skóry. Jeśli chodzi o koronę Aleksandra Jagiellończyka, no to Litwini zapowiadają dopiero, że te korony będą badane, natomiast my wiemy z informacji pozostawionych przez polskich konserwatorów sztuki z lat 31-33, że ta korona była wykonana ze srebra i była pozłacana, przy czym trzeba zaznaczyć, że srebro to miało być srebrem stosunkowo niskiej jakości, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, do czego miała służyć tak naprawdę. One zachowały się generalnie w niezłym stanie, to znaczy korony grobowe królowych Elżbiety i Barbary są w bardzo dobrym stanie, w znacznie gorszym stanie jest największa z nich, czyli korona grobowa Aleksandra Jagiellończyka. Przy niej nie, bez wątpienia konserwatorzy sztuki będą musieli wykonać całą serię zabiegów, żeby doprowadzić się do takiego stanu, w którym będzie można ją na stale na ekspozycji podziwiać. Jest największa, zresztą wykorzystano to w 1939 roku, gdy te korony były chowane w skrytce w katedrze wileńskiej, dlatego że gdy 16 grudnia zeszłego roku zostały one odkryte, to one nie leżały obok siebie, jedna obok drugiej, tylko korony królowych, nieco mniejsze, zostały włożone do największej, czyli korony Aleksandra Jagiellończyka. Taką swoistą matrioszkę uczyniono z tych koron. I w takiej formie zostały one odkryte. Dodatkowo odkryto, żeby nie było wątpliwości, kiedy zostały zdeponowane, fragment gazety z 1939 roku, więc nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że to jest ten moment, to jest ten dopozyt, który wówczas Polacy ukryli, a który teraz Litwini nam na nowo odnaleźli. Zatem waga tego znaleziska jest ogromna, nie bez powodu mówi się o tym, że to będzie znalezisko dekady na Litwie, co najmniej dekady na Litwie. Niestety Litwini czekają na to, co jest najważniejsze. Od lat szukają i nie mogą znaleźć. To jest pochówek wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza. To jest dla tych, którzy od razu nie kojarzą. To jest ten sam, który walczył u boku Jagiełły, dowodził wojskami litewskimi w słynnej ekranizacji Bitwy Grunwaldzkiej Aleksandra Forda. To w zasadzie obok króla Mendoga, jedynego koronowanego władcy Litwy, najważniejsza chyba postać, jeśli chodzi o monarchów litewskich, a więc Mendog i później Witold, brat stryjeczny naszego króla Władysława Jagiełły. Szczątków Witolda nie odnaleziono, gdy w 1931 roku odnaleziono korony w krypcie Aleksandra Jagiellończyka i królowych, gdy wtedy też odnaleziono ich prochy, liczyli Litwini, że uda się jeszcze odnaleźć szczątki Witolda. Więc przysłali z Kowna, pamiętajmy, że wino należało do Polaków, stolicą Litwy było wtedy Kowno, przynajmniej siedzibą rządu, bo konstytucyjnie dalej było nią Wilno, przysłali nawet taką kasetę na szczątki Witolda, na wypadek, gdyby się odnalazły. Polacy tej kasety nie przyjęli, szczątków też nie odnaleziono i do mniejszego nie wiadomo, gdzie te szczątki w katedrze. Wiadomo, że na pewno Witold był pochowany w roku 1430 w katedrze, a nie wiemy niestety, w którym dokładnie miejscu, ani czy one się w ogóle zachowały. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Spójrzmy na to, co się dzieje z podobnymi badaniami w Polsce. Na pewno Państwo słyszeliście przynajmniej raz, że kilka lat temu, a dokładnie w 2005 roku, udało się wreszcie odnaleźć miejsce pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku. A przecież zmarł w roku 1543. Przez ile lat poszukiwano miejsca jego pochówku i było ono dotychczas dla nas nieznane? A i obecne jest poddawane wątpliwość, czy to są na pewno szczątki naszego wielkiego astronoma. Nie znamy w tej samej katedry fomborskiej, nie znamy lokalizacji krypty biskupów warmińskich, nie wiemy, gdzie spoczywa kardynał Stanisław Hozjusz, biskup Marcin Kromer, biskup Łukasz Wacenrody, wiele znanych postaci polskich w wieku XVI. Ich lokalizacja, ich krypty z ich szczątkami do dzisiejszego nie jest znana. Nie dziwne jest zatem, że odnalezienie tych trzech koron jest tak istotne. Szczątki polskich władców, tych trzech, Aleksandra Jagiellończyka i dwóch małżonek Zygmunta Augusta w 1939 roku nie zostały ukryte. Gdy zostały odnalezione w roku 1931 w okolicznościach już całkowicie przypadkowych, zostały zabezpieczone, powtórnie pochowane, odbył się kolejny pogrzeb. Honorowy patronat nad nim objął ówczesny premier Aleksander Prystor i one zostały, te szczątki, pochowane ponownie, ale nie w tej krypcie, tylko w podziemiach katedry wileńskiej, w nowych sarkofagach, które do dzisiejszego można oglądać. Każdy, kto uda się do Wilna, do katedry wileńskiej, może te podziemia zwiedzić i na tych sarkofagach znajdowały się dotychczas repliki tych przedwojennych koron. No teraz te Wifini mają już oryginały. Myślę, że za jakiś czas jakieś polskie muzeum, a może Muzeum Narodowe w Lublinie, ma przecież swój oddział w postaci Muzeum Dawnym Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, pokusi się o wypożyczenie tych egzemplarzy na jakąś wystawę tutaj do nas, do Lublina.
2: Kilka lat temu, realizując grant Narodowego Centrum Nauki, Dominik Schulz odkrył przedwojenne fotografie tych koron, które były eksponowane w gablotach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael. Na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na torwarze. Że będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Trzy artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie na Licji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Vaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
6: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne, trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? To już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: táto promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie.
10: Piotr Staszczuk, od końca maja do końca wakacji w Kraśniku będziemy mogli nauczyć się jeździć na rolkach i wrotkach. To w ramach kolejnej odsłony Rolkoteki. Zajęcia będą odbywać się w każdą niedzielę na lodowisku Mosir. Wystarczy wybrać się tam o 17, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z jazdą, lub godzinę później, jeżeli czujecie, że jesteście już bardziej zaawansowani. Do udziału zachęca dyrektor Mosir, Michał Stawiarski.
11: Pan Stefan Miernik, świetny instruktor, prowadzi te nasze zajęcia. Fajnie, że na naszym tutaj Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji możemy ten sport kontynuować.
10: Więcej szczegółów dotyczących Rolkoteki znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku.
12: Muzyką się żyje.
13: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Di Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
14: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
13: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Eska Krásny.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK 16 minut po

Godzinie 10:00, my tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000 kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie, czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leoni i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Ez az a hit, The Rasmus in the Shadows. Itt 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: SK. SK. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą.
11: Radio SK.
10: A do tego na przykład Therese Williams, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: Tak, ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Avion i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
10: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: Piotr Staszczuk, strażackie przygody kredką malowane to konkurs plastyczny kierowany do najmłodszych, który organizuje Ochotnicza Straż Pożarna Dzierzkowice Rynek. Do konkurencji mogą podejść dzieci w dwóch kategoriach. Mowa o najmłodszych w wieku od 3 do 6 oraz od 7 do 10 lat. Pracę należy wykonać samodzielnie na arkuszu A4 w dowolnej technice. Gotowe dzieła możemy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzkowicach jeszcze do 26 maja. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas Gminnego Dnia Dziecka w Dzierzkowicach w ostatnią niedzielę miesiąca.
10: Muzyką się żyje.
11: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotu.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Izolacje natryskowe pianą PUR. Ocieplamy. Poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia. Już w klaśniku. Bez mostków termicznych. Nie chłonie wilgoci. Odporna na szkodniki. Nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę. 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie. Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli
0: ten najnowszy.
1: Numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
16: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
15: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jaka nas niespodzianka spotkała. Jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Klaśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk. Miłośnicy muzyki klasycznej i największych kompozytorów świata mogą wybrać się do stolicy województwa. W Lublinie trwa 16. edycja cyklu koncertów kameralnych Harmonie Starego Miasta. Tym razem w Trybunale Koronnym pojawi się trzyosobowy zespół i fortepian, skrzypce czy wiolonczela. Mówi koordynator wydarzenia profesor Teresa Księska-Falger.
10: Boarte Piano Trio tworzą trzej znakomici instrumentaliści. Wybitni w swoich dyscyplinach. A w ich wykonaniu usłyszymy Claude'a Debussy'ego, Sergiusza Rachmaninowa, Felixa Mendelssohna Bartholdiego.
9: To już o 18. Wstęp jest bezpłatny.
11: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
12: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
11: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
13: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
14: Mistrz! Kolejorz! Mistrz! Kolejorz!
11: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
15: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
16: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
15: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK. Dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: I po reklamie.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. I Ben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Minęła 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na Osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
10: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
9: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
11: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
9: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. TG Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
12: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kaufland jest fresh, fresh. W Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie, wie, wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltaren!
12: Kto?
13: Woltaren! Woltaren!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
17: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy your portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: I po reklamie.
21: Kraśnik na czasie.
22: I Piotr Staszczuk, od końca maja do końca wakacji w Kraśniku będziemy mogli nauczyć się jeździć na rolkach i brodkach. To w ramach kolejnej odsłony Rolkoteki. Zajęcia będą odbywać się w każdą niedzielę na lodowisku Mosir. Wystarczy wybrać się tam o 17, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z jazdą, lub godzinę później, jeżeli czujecie, że jesteście już bardziej zaawansowani. Do udziału zachęca dyrektor Mosir, Michał Stawiarski.
23: Pan Stefan Miernik, świetny instruktor, prowadzi te nasze zajęcia. Fajnie, że na naszym tutaj Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji możemy ten sport kontynuować.
22: Więcej szczegółów dotyczących Rolkoteki znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku.
24: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

0: Rita Ora w Radio SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak. Tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne, trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy Twój dom.
16: I po reklamie.

0: sił przed dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: i oformy Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
5: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
6: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
5: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, brązowy medal, gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
7: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bledka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi

Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty. Reklama.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: SK.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja. Legenda. Powróciła.
1: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
0: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: I to tu?
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
3: To będzie ostatnia reklama.
19: Izolacje natryskowe Pianą Pur. Ocieplamy poddasza, dachy, ściany, fundamenty, garaże blaszane i kontenery. Innowacyjna metoda docieplenia już w Kraśniku. Bez mostków termicznych, nie chłonie wilgoci, odporna na szkodniki, nie osiada jak inne materiały izolacyjne. Trwała i niezawodna. Oszczędzaj energię latem i zimą. Zamów darmową wycenę 785-967-448. To wszystko w lokalnej firmie Buster Boot. Profesjonalnie docieplimy twój dom.
0: I po reklamie.
20: Kraśnik na czasie.
21: I Piotr Staszczuk. Strażackie przygody kredką malowane to konkurs plastyczny kierowany do najmłodszych, który organizuje Ochotnicza Straż Pożarna Dzierzkowice Rynek. Do konkurencji mogą podejść dzieci w dwóch kategoriach. Mowa o najmłodszych w wieku od 3 do 6 oraz od 7 do 10 lat. Pracę należy wykonać samodzielnie na arkuszu A4 w dowolnej technice. Gotowe dzieła możemy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzkowicach jeszcze do 26 maja. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas Gminnego Dnia Dziecka w Dzierzkowicach w ostatnią niedzielę miesiąca.
2: zbliża się 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
20: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
2: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
17: AI? Ajajaj.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: I po reklamie.

0: teraz. Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę, oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
4: I po reklamie.

0: SK Kraśnik.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Jedynka. Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Od jutra zawnioskujemy o kraśnicką kartę mieszkańca w nowej formie. Miasto wprowadza nowy program Zintegrowani Karta Mieszkańca, który zastąpi dotychczas istniejący dokument. Od 5 maja przestaną przyjmować wnioski o jego wydanie, a od 18 będziemy mogli wnioskować już w nowym systemie. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
2: To rozwinięcie dotychczasowego systemu, które będzie po prostu wygodniejsze i bardziej nowoczesne. Od 18 maja ruszamy już z nowym programem. Mieszkańcy będą mogli korzystać z karty zarówno w formie tradycyjnej, jak i w aplikacji mobilnej. Zintegrowani Karta Mieszkańca to program, który między innymi ułatwi dostęp, a tym samym zachęci do korzystania z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji, komunikacji publicznej. Dzięki modułowi dedykowanemu dla partnerów lokalni przedsiębiorcy będą mogli promować swoją ofertę, a mieszkańcy korzystać z benefitów.
1: Zasady przyjmowania karty pozostają bez zmian. Program jest kierowany do mieszkańców rozliczających podatki w Kraśniku, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz ich dzieci. Karta będzie dostępna zarówno w wersji plastikowej, jak i w aplikacji mobilnej. Cały czas brakuje rodzin zastępczych. Polski system pieczy zastępczej przeżywa kryzys. Obecnie już 1 na 100 dzieci w Polsce przybywa w pieczy, a blisko 1900 nadal czeka na miejsce, które zapewni im bezpieczeństwo. Około 1500 chorych dzieci mieszka z kolei w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych, choć powinny trafić do rodzin zastępczych. O sytuacji w powiecie kraśnickim mówi Katarzyna Bujtowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3: Jeśli chodzi o taką statystykę, dla 19 małoletnich zorganizowano po raz pierwszy opiekę w formie rodzinnej pieczy zastępczej z ogólnie przyjętych dzieci. 8 dzieci osiągnęło pełnoletność, 2 dzieci powróciło do rodziny biologicznej. W 2025 roku PCPR zgłosił 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do procesu adopcyjnego, czyli do ośrodka adopcyjnego w Lublinie. Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej przysługiwało świadczenie w kwocie 1002 zł miesięcznie. Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka była to kwota 1517 zł miesięcznie. Dodatkowo dla dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności była to kwota 306 zł. No i oczywiście dla każdego dziecka świadczenie wychowawcze 800+. Łączna kwota środków przeznaczonych na zabezpieczenie potrzeb rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci wyniosła w ubiegłym roku 3 316 255 zł 32 grosze. W pieczy instytucjonalnej koszty kształtowały się na poziomie w placówce opiekuńczo-wychowawczej numer 1 koszt utrzymania dziecka wynosił 11 235,22 grosze. W placówce opiekuńczo-wychowawczej był to koszt 10 327,46. W rodzinnym domu dziecka był to koszt na dziecko 5 228,93. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego rodzina SOS w wiosce dziecięcej był to koszt 5600 zł. W placówce typu interwencyjnego na 8 miejsc to była kwota 6400 i dla mieszkania chronionego, które są stworzone dla 5 wychowanków, była to kwota 925,49. W pieczy instytucjonalnej przebywało 86 wychowanków, w tym 53 dzieci z naszego powiatu, a 33 z innych powiatów. Jeden wychowanek z powiatu kraśnickiego przebywał na terenie innego powiatu. Na uwagę też zasługuje informacja o Stowarzyszeniu Pełna Chata, które to w 2005 roku, jest to stowarzyszenie, przypominam, stworzone przez rodziny zastępcze. I to stowarzyszenie zrealizowało w ubiegłym roku aż 5 projektów ze środków unijnych, które wspierały działania na rzecz właśnie naszych rodzin, co jest ogromnym wsparciem finansowym na dodatkowe działania. Powiatowe Centrum również w 2005 roku pozyskało środki na rzecz rodzin, realizując już wcześniej wspomniany projekt, który się zaczął. Projekt o nazwie Stawiamy na Rodzinę. Jest to wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kraśnickim. I ten projekt, rozpoczęty w 2025 roku w czerwcu, będzie trwał do 2027 roku i będzie opiewał na łączną kwotę 737 487,50 zł, z czego wkład wkład własny wynosi jedynie 37 600 zł. Tak naprawdę w powiecie mamy wszystkie formy pieczy zastępczej, natomiast to nie daje nam satysfakcji ze względu na to, że coraz więcej dzieci, ja to powtarzam jak mantra, ale niestety coraz więcej dzieci potrzebuje wsparcia, czy instytucjonalnego, czy rodzinnego, i niestety mamy ciągłe kolejki do tego, by przyjmować te dzieci, i skala z roku na rok jest coraz większa. Ciągle też brakuje nowych kandydatów na rodziców zastępczych i żadne formy póki co nie przynoszą jakichś spektakularnych efektów w tym zakresie.
1: Organizacje SOS Wioski Dziecięce w Polsce i Fundacja Gajusz podkreślają, że system jest przeciążony, a największym problemem pozostaje brak kandydatów na rodziców zastępczych. W tym miesiącu obie organizacje prowadzą wspólną kampanię zachęcającą do zostania rodzicem zastępczym. Biomedycyna i środowisko, biotechnologia medyczna w języku polskim i angielskim, czy European and International Law w języku angielskim to nowości w ofercie wyborów kierunków na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Najstarsza uczelnia w Lublinie prowadzi rejestrację kandydatów na studia. O szczegółach w rozmowie Małgorzaty Oroń z Magdą Pranagal z Biura Rekrutacji KUL.
0: Wiosna buchnęła majem, za nami matury, a zatem nadchodzi też czas rekrutacji na studia i podjęcia tej ważnej decyzji przez młodych ludzi, co robić z życiem dalej. Katolicki Uniwersytet Lubelski po raz kolejny zaprasza na swoje wydziały, na swoje kierunki. Co w tym roku przygotowaliście dla potencjalnych kandydatów na studia? Ile jest tych kierunków, na ilu wydziałach?
4: Zapraszamy na ponad 100 kierunków studiów. Pierwszego stopnia, jednolitych, ale też drugiego stopnia dla tych, którzy skończą w tym roku licencjat lub mają dyplom magistra. Jest w czym wybierać i to są kierunki z zakresu nauk, oczywiście tych takich bardzo charakterystycznych dla KUL-u, czyli teologia, filozofia, ale także nauki humanistyczne, nauki prawnicze, społeczne, techniczne, no i oczywiście jak już od kilku lat nauki medyczne, czyli Wydział Medyczny, który też z roku na rok poszerza tę swoją ofertę i również w ramach właśnie Wydziału Medycznego mamy w tym roku nowości. Na Wydziale Medycznym pojawi się taki kierunek jak biomedycyna i środowisko. To jest kierunek, który odpowiada na te najważniejsze właśnie pytania o zdrowie, o powiązanie środowiska, ochrony środowiska. Natomiast na drugim stopniu dla absolwentów biotechnologii oraz kierunków pokrewnych otwieramy biotechnologię medyczną. Będą to studia zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Do kafeterii tych nowości dołączamy także kierunki z zakresu nauk społecznych i stosunków międzynarodowych. W ofercie pojawia się kierunek, którego nazwa złożona jest z trzech członów: polityka, gospodarka i transformacja cyfrowa, czyli też zagadnienia, które są szeroko teraz komentowane, ważne, w związku z tym studia też interdyscyplinarne, rzecz by można, więc myślę, że maturzyści, bo to są studia pierwszego stopnia, którzy zechcą właśnie połączyć te swoje zainteresowania tych zagadnień, zarówno właśnie tej transformacji cyfrowej, gospodarki i polityki, mogą interesować się tą ofertą i tutaj zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie kandydatkul.pl. Też tam jest szerszy opis tego, co będzie mógł robić absolwent. W naszym uniwersytecie pojawiają się także kierunki, które są interdyscyplinarne i do tej grupy należy również interdyscyplinarne studia nad małżeństwem i rodziną. I to też jest kierunek pierwszego stopnia. To są studia hybrydowe, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zresztą dopowiem, że w tej grupie kierunków, ponad 100 kierunków, mamy kierunki stacjonarne, w których właśnie wykorzystujemy te metody kształcenia na odległość. W związku z tym kandydat kształcą się zarówno w siedzibie uczelni tutaj na miejscu, jak i mogą to robić częściowo właśnie przez internet. Natomiast dyplom jest absolutnie jak najbardziej studiów stacjonarnych.
0: W jaki sposób kandydatkul.pl można się zarejestrować, jakie dokumenty trzeba wkrywać, no i też przede wszystkim jakich terminów należy dopilnować, żeby później nie było płaczu.
4: Rejestracja dla maturzystów trwa do 13 lipca. do godziny 15.30. Już teraz zapraszamy oczywiście maturzystów do rejestracji, do zakładania konta elektronicznego, bo to jest jakby pierwszy warunek, czyli założenie konta w systemie naszej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony kandydatkul.pl. Kolejny krok to jest oczywiście wpisanie ocen. No, tegoroczni maturzyści będą te oceny mieli dopiero 8 lipca, więc jakby ten kolejny krok będą mogli wykonać dopiero między 8 i 13 lipca, czyli wpisać wyniki, które mają i załączyć skan świadectwa maturalnego. Także to są te ważne elementy. Maturzyści z ubiegłych lat, ale też osoby ze starą maturą, maturą zagraniczną, bo jakby tutaj wszystkich kandydatów zapraszamy. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia dostosowane są do każdego typu matury. Tutaj rocznik absolutnie nie ma znaczenia. Wyniki ogłosimy, proszę Państwa, 15 lipca po południu. Wyniki są ogłaszane indywidualnie na kontach kandydata. Tych, którzy otrzymają wynik pozytywny, zapraszamy do siedziby naszej uczelni ze świadectwem między 16 a 20 lipca. Jeśli chodzi o drugi stopień, termin rejestracji jest nieco dłuższy, bo kandydaci mogą się rejestrować do 24 lipca.
0: Ponad 100 kierunków, a jeśli chodzi o liczbę, ile studentów od nowego roku akademickiego jesteście w stanie przyjąć? Na co się przygotowaliście?
4: Mówimy w naszym uniwersytecie o planowanej liczbie miejsc, także komisje też są gotowe na to, na niektórych kierunkach, żeby przyjąć większą liczbę kandydatów. My tradycyjnie to jest o ponad 3000 miejsc globalnie, tak, na wszystkich kierunkach. Natomiast mamy kierunki, gdzie te miejsca są bardzo mocno reglamentowane, tak jak na przykład na medycynę. Mamy 80 miejsc na kierunek lekarski i tutaj nie mamy możliwości przyjęcia osoby więcej lub mniej, więc tutaj też w zależności od kierunku. Ta liczba miejsc planowana jest dostępna dla kandydata. Te liczby tutaj są dostępne dla kandydatów, natomiast to one mogą się w przypadku niektórych kierunków zmniejszać, ponieważ to jest też kwestia decyzji rektora. W tym roku też zapraszamy, mówiłam o tych wynikach kandydatów, jak najbardziej z tymi najwyższymi wynikami.
0: Wy macie dla nich też prezent na powitanie.
4: Mamy prezent na powitanie z uwagi na to, że jesteśmy wśród kandydatów do bycia uczelnią badawczą. Mamy możliwość właśnie doceniania tych, którzy robili coś więcej i kandydaci, którzy w naszych rankingach będą mieli powyżej 80 punktów, zapraszamy ich do potwierdzenia, ponieważ mają szansę właśnie na stypendium i to jest od 800 do 1000 zł przez 10 miesięcy na pierwszym roku studiów, co też pozwala na rozwój, na skupienie się na gdzieś tam rozwijaniu własnych pasji, a nie na tym, żeby tylko odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić studia z pracą.
1: Wszystkie informacje dotyczące trwającej rekrutacji są dostępne w serwisie rekrutacyjnym pod adresem kandydatkul.pl, a także w biurze rekrutacji, które jest otwarte od poniedziałku do piątku w Kolegium Norwidianum przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie.
5: SK Kraśnik.
1: Miasto Kraśnik stawia na rozwój lokalnego biznesu i zapowiada utworzenie Kraśnickiego Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji. To nowe miejsce ma wspierać osoby prowadzące lub planujące własną działalność gospodarczą poprzez szkolenia, spotkania networkingowe oraz przestrzeń do pracy i wymiany doświadczeń. Władze miasta chcą także być w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i lepiej dopasować ofertę wsparcia do ich potrzeb. W tym celu uruchomiona została specjalna ankieta, która pozwoli stworzyć aktualną bazę kontaktową lokalnych firm. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
6: W ramach realizacji projektu Kraśnik Bezpieczne Miasto Nowej Generacji została skierowana do przedsiębiorców działających na terenie miasta ankieta, której celem jest zebranie aktualnych i rzetelnych danych kontaktowych do lokalnych firm. Chcemy stworzyć bazę przedsiębiorców, która ułatwi bezpośredni kontakt pomiędzy miastem a środowiskiem przedsiębiorców. Potrzebujemy sprawnych i aktualnych kanałów komunikacji, którym będziemy mogli przekazywać informacje m.in. o wydarzeniach o charakterze informacyjno-szkoleniowym, sieciującym, naborach do projektów, konsultacjach oraz inicjatywach ważnych dla lokalnego biznesu.
1: Ankiety wypełniło już ponad 20 przedsiębiorców, a kolejni cały czas mogą ją wypełnić i zgłosić się do urzędu. Barwy lata przed laty zastąpiły coroczne maliniaki i już na stałe wpisały się w kalendarz imprez plenerowych w Powiecie. Znamy pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony. Jedną z ważniejszych zmian jest lokalizacja. W tym roku barwy lata odbędą się w starej dzielnicy. Do udziału zachęca dyrektor MOSiR-u Michał Stawiarski.
7: Starostwo powiatowe w Kraśniku będzie organizowało barwy lata na naszych obiektach. Będzie to, jeśli się nie pomylę, 28 czerwca bieżącego roku na stadionie Tęczy Kraśnik przy ulicy Oboźnej. Już wtedy klub sportowy Tarcza Kraśnik kończy swoje rozgrywki tydzień wcześniej, więc też nie będziemy kolidować z rozgrywkami piłkarskimi. Wiem, że będzie znów dobra atmosfera, jak zawsze na Barwach Lata. W ubiegłym roku były w dzielnicy fabrycznej, w tym roku w dzielnicy starej, tak jak i już pan burmistrz z panem dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Grzegorzem Marcinkowskim też już gdzieś tam przy współpracy. Wiem, że Dni Kraśnika również będą w Starym Kraśniku się odbywały, więc też dla... Ja pochodzę ze starej dzielnicy, mieszkam w starej dzielnicy, więc cieszę się też, że stara dzielnica też coś z tego będzie miała, bo tych wydarzeń może i racja było dużo więcej w ubiegłych latach w dzielnicy fabrycznej, więc coś dla podziału. Teraz niech Stary Kraśnik ma więcej tego szczęścia rekreacyjnego i takiego, powiedzmy, wypoczynkowego.
1: Barwy Lata startują w niedzielę 28 czerwca. Wstęp jest bezpłatny. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
5: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. Na początku usłyszycie o pomyśle założenia kraśnickiego klubu podróżnika. Będzie też o poecie z naszego regionu, który zmarł w młodym wieku. Zostańcie z nami.
5: SK Kraśnik.
1: Mirosław Schneider to kraśniczanin, który zwiedził już niemal całą Europę. Pozostała mu tylko Islandia. Z tego tytułu wpadł na pomysł, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a także słuchać podróżniczych historii mieszkańców Kraśnika. Miejscem na takie rozmowy miałby być kraśnicki klub podróżnika. Sam pomysłodawca zdradził nam, jak wyglądałyby takie spotkania.
8: Nie chodziło o to, że ja z natury jestem takim człowiekiem, który nie pozostawia jakiejś tam wiedzy dla siebie, tylko lubię się dzielić tą wiedzą. A na pewno o turystyce, o wyjazdach, no wiem dużo. Przez lata głównie jeździłem na wycieczki. I pewne rzeczy mnie zaczęły denerwować, plus w pewnym momencie też stałem się dojrzalszy i w związku z tym zacząłem jeździć indywidualnie. I jak zobaczyłem taki klub, to miałoby już zgromadzić osoby potrafiące samodzielnie jeździć, tak jak ja, jak również może by przychodzili ludzie, którzy lubią turystykę, ale głównie korzystają z biur turystycznych. Chciałbym im po prostu poprzez rozmowę przekazać to, że tracą czas i pieniądze jeżdżąc z biurami. W tym roku byłem w styczniu z żoną, byliśmy 11 dni i zwiedzaliśmy Sycylię Wschodnią. I jak sobie później podliczyliśmy, ile pieniążków wydaliśmy i porównałem ceny wycieczek z tych największych turoperatorów, to doszedłem do wniosku, że ja za te pieniądze, które musiałbym zapłacić temu dużemu biuru, mógłbym na Sycylii być nie 11 dni, tylko 3 tygodnie. Chodzi o to, że tam jednak są te ogromne marże na biura, pilot. Po co nam pilot, skoro my możemy sobie samemu to organizować? Po co nam kierowca, który tam jest, czy dwóch, którzy śpią? I to się wszystko niejako utrzymuje. Bez sensu jest jeżdżenie i korzystanie z biur. Przejeżdża się do dużego, ciekawego miasta. Z reguły jest 3 do 4 godzin. I w tym czasie biuro załatwia lokalnego przewodnika. A lokalni przewodnicy z reguły prowadzą do kościoła jakiegoś największego i traci się godzinę czasu, jak on opowiada, a tę ławę przebudowano w tym roku, a ten obraz namalował to. Jeszcze jeżdżąc na wycieczkę, ja pytałem pilota grupy, ile czasu mam na powrót do autobusu i sam sobie biegałem. I później spotykałem tych ludzi z grupy i pytałem tam, a niech mi pani powie chociaż jedno nazwisko, kto namalował obraz. No nie, traci się czas. Chodzi o to, że indywidualnie nie jest człowiek związany w ogóle, że ma stawić się. Później po takim zwiedzaniu pilot, przewodnik lokalny daje na to 1,5 godziny. Każdy się w ten czas boi, bo jak się gdzieś pójdzie w jakąś alejkę, się zgubię, nie zdąży się na powrót. Po prostu jest się gdzieś, ale tak naprawdę... No nie wiem, no. 25% tego korzysta się co można, gdy ja jadę sam indywidualnie. No, chodziło mi o stworzenie takiego klubu, gdy ludzie na przykład tak jak w tym miejscu, w galerii mogliby się spotkać, dajmy na to, jakby była potrzeba przed sezonem częściej, może ktoś nowy, po prostu wymieniać się doświadczeniami. Ja bym powiedział, co ja robię. Każdy na pewno ma też jakieś te swoje odkrycia. Na przykład w grudniu lecę na święta z żoną na Maltę, żeby zobaczyć, jak w innym kraju wyglądają święta. I też lecimy indywidualnie. Jaki ciekawy, wzbogacony właśnie o takie elementy program. Zobaczyć, jak ludzie się zachowują w innym kraju, obserwować ich przez ileś godzin. Dla mnie to jest, uważam, to jest frajda. No i chodziło o wymianę się takich doświadczeń. Za tym biurem jeździsz, jak to organizujesz, jak załatwiasz, jak ten. Każdy by skorzystał, przy czym ja coś od siebie dałbym, ale z drugiej strony jestem przekonany, że również coś bym tam. Właśnie myślałem, że później można było ewentualnie grupą jeździć, a nie byłoby mieć tak z rano grupę, jeździć na wspólny wyjazd, tam się gdzieś spotykać, każdy jedzie, idzie sobie gdzieś tam indywidualnie zwiedza, ale na przykład brać jakiś duży apartament, trzypokojowy i w ten czas każdy sobie się rozjeżdża, a wieczorem sobie siedzieć, a myśmy tu byli tam. Tak byłoby trochę sympatycznie. No plus takie są rzeczy, na przykład elementy jak na przykład w Europie, moja noga stanęła we wszystkich krajach, tylko w 46, tylko jeszcze nie stanęła w Islandii. Na przykład na Islandię to trzeba jechać grupą, bo Islandia jest transport, czy w ogóle wszystko jest bardzo drogie. I opłaca się w ten czas przy grupie tam 8-10-osobowej wynająć gdzieś busa i dziesiątkę sobie jeździć. A więc mówię, ja bym coś dał, a jednocześnie można było zorientować się i taką grupą sobie pojeździć, bo fajnie pozwiedzać. Także no, trochę mnie dziwi ten odzew. Ja, no, pierwszą osobą, który się odezwał, to jest Mirek Karwowski, taki znany, lokalny kolarz, też podróżnik, który to rozumie i mimo, że mieszka w Warszawie, to powiedział, że Mirek, wpisuj mnie do, bo informacje o tym zajmie się na Facebooku, Mirek, wpisz mnie do zarządu, bo też by chciał po prostu ktoś, kto kocha turystykę, kto się chciałby tym po prostu dzielić.
9: A to jaki był odzew po tym pana pośle?
8: No, z 5 osób.
9: 5 osób, a ile pan potrzebuje, żeby tak...
8: Nie, po prostu niech to będzie takie realne. No, ja wiem, to jest tak, żeby co najmniej musi być te 10-15, no, po to, żeby ewentualnie komuś jak nie wypada, to nie przychodzi. No. Inaczej, żeby to tak się czuło, że ludzie chcą czegoś takiego. No, przy 5 osobach to trudno powiedzieć, czy jest zainteresowanie.
9: Okay, ale...
8: Czy jest to szkodliwa inicjatywa? Bezkosztowa. To jest tylko po prostu zamiast wieczorem siedzieć przed telewizorem, umawiamy się, podyskutujemy, co ty planujesz, gdy jedziesz, jak ty to widzisz. Rzeczy na przykład, dlaczego ludzie nie próbują samemu podróżować. Ja na przykład jeżdżę co najmniej 2 razy w roku do Włoch, bo to jest mój ukochany kraj i naprawdę we Włoszech jest tyle interesujących miejsc do zwiedzenia. I gdy wracam, na przykład komuś tam mówię, że byłem, to z reguły pada takie stwierdzenie, albo na pewno znasz włoski. A ja mówię, tak, siti, buongiorno, arrivederci i tyle. Jaki problem dzisiaj? Na przykład w samych Włoszech wystarczy, że człowiek do Włocha się uśmiecha. I Włoch to jest taka natura, że on wszystko zrobi. Nawet gdy jest problem z porozumieniem. Ale tak naprawdę dzisiaj w dobie komputeryzacji, w Google przygotowuje się, wszędzie wiem, gdzie mam wysiąść, gdzie mam odejść, jak wygląda na przykład dom, w którym jest mój apartament. To nie jest żaden problem, ja się nikogo nie muszę pytać. Przecież rozkłady autobusów, wszystko można znaleźć. Naprawdę nie jest problemem język. No przecież każdy ma telefon, bierze się tłumacza do Google i mówi się i zaraz jest tłumaczenie, gdyby zaszło, podeszło, bo trzeba, ale... Ale taka nigdy nie zachodzi, no. To jest właśnie piękne, wie pan, to jest właśnie piękne jechać do jakiegoś kraju z takim nastawieniem pozytywnym i wszędzie, gdy widzą turystę, to każdy jest chętny pomóc. Nie, przy czym czasami jeżdżę na wycieczki, bo nie zapuszczę się, tak jak słyszę, że młodzi ludzie, Argentyna, Brazylia, no tam bym się nie zapuścił. Byłem na przykład na rejsie po Nilu, dopływaliśmy tam, byliśmy w Abu Simbel, niedaleko granicy z Sudanem, no to tam już trzeba z biurem podróży, no bo to biuro, tam nie ma możliwości swobodnego się takiego poruszania po Egipcie. Może jest, ale na pewno niebezpiecznie. No, są to wycieczki tak dobrze, optymalnie, jak gdyby zorganizowane. Czasami korzystam, ale większość wyjazdów to jednak indywidualnie.
10: No, ale tak jak sobie myślę, czemu ludzie wolą czasem skorzystać z tych podróży, to też myślę, że po prostu czasu nie mają na zaplanowanie takiej wycieczki może. Po prostu tu mają gotowe.
8: Lęk. To się trzeba przełamać. To. Tak jak stare powiedzenie mówi, jak się kogoś uczy pływać, trzeba go rzucić na głęboką wodę i on sobie poradzi. Jestem przekonany, że gdyby tutaj ktoś uzyskał takie porady i pomoc, pojechałby raz, to później by się sam śmiał z siebie, że przed wyjazdem towarzyszył mu lęk i obawy, że się nie uda, że nie wyjdzie. Turystyka jest prosta. Dzisiaj, mówię, w dobie internetu każdy ma z nami telefon przy sobie i wszystko można sprawdzić, można przetłumaczyć, plus właśnie to przygotowanie. Chodzi o zejście z kosztów, plus to, że się człowiekiem wolnym. Ja z reguły do Włoch jeżdżę w ten sposób, że tam w obrębie dużego miasta jest czasami kilkanaście fantastycznych, pięknych, malowniczych miasteczek, przy czym każde jest inne, każde warto zobaczyć. I bierzemy sobie przez booking, kupujemy nocleg, we Włoszech pociągi jeżdżą bardzo szybko, są bardzo często i są bardzo tanie. I po prostu dojeżdżamy do jakiegoś miasta, tam swobodnie, cały dzień, bez presji, że się spóźnimy, gdzieś chodzimy, chce nam się usiąść, to sobie chodzimy i siadamy, chce nam się coś zjeść, wypić kawę, sobie pijemy i na pierwszy już się wraca, po drodze się w markecie kupuje sery i pieczywo i wino i w ten sposób, sery są proszę fantastyczne i cała wielka filozofia, przy czym mówię, dużo taniej to wychodzi. Przykład z tego roku, jak mieszkaliśmy w Syrakuzach, i mieliśmy taki apartament dwupokojowy z 70 metrów, to myśmy z żoną i z jej siostrą tośmy płacili po 20 euro od osoby. Chodzi o to też, tu chciałem powiedzieć, wybierać odpowiednią porę roku. Nie bać się, że jak u nas jest tydzień luty, to siedzimy w domu. Nie. Byliśmy w tej Sycylii, było 20-22 stopnie w tym roku. To jest optymalnie, jak się dużo kilometrów dziennie wykonuje, to temperatura 20. I mówię, styczeń, luty do marca, to od osoby ten apartament jest 20 euro, a później jak wyszukiwarkę wstukałem w okresach już tych późniejszych, to 70 od osoby. To przy dwóch osobach, jak ja jestem z osobą, z żoną, to mamy 100 euro za nocleg mniej. Przy 11-dniowym pobycie nie trudno przeliczyć, 1000 euro zostaje w kieszeni na kolejny tego typu, na samym noclegu, prawda? Mówię, teraz jak lecimy na Maltę, ja na tej Malcie jestem trzeci raz, mam taką właśnie satysfakcję, że jak pierwszy raz byłem około 5 lat temu, to przyjeżdżałem i wszystkim mówiłem, słuchajcie, znacie Maltę, jak tam jest fantastycznie, jak tam się prosto zwiedza, podróżuje. Zachęcałem, to każdy tak, Malta, a dzisiaj włączy się internet, cały czas jest Malta. I są te argumenty, które ja ludziom mówiłem 5 lat temu. Dlatego mówię, Malta jest taka prosta, że nie wiem jak teraz, 2 lata temu jak byłem, to bilet taki elektroniczny kosztował 24 euro tygodniowy. I można danego dnia 50 razy wsiąść i 50 razy wiadomo wysiąść z autobusu. Cała Malta jest gęstą siecią publicznej komunikacji, jak gdyby poszatkowana.
11: No i gdzie się chce podjeść, się wysiada się, teraz się wsiada. 24 euro, 100 złotych, czy tam 120 na tydzień pobytu. To są grosze. I pisze z hotelu i później się tymi autobusikami wszędzie podjeżdża, wszędzie można sobie podjechać. Przy czym mówię, teraz jak będziemy, to będzie pod koniec grudnia 18 stopni.
10: Przyjemnie. A jeśli chodzi o ten klub podróżnika tutaj w Kraśniku, to jakby pan to widział, że to znaczy, chętnie się umawiają w jakimś konkretnym miejscu?
11: Myślę, że nie byłoby problemu z porozumieniem się z dyrektorem Centrum Kultury, bo jednak tak jak w tej chwili przyszliśmy i stoi lokal. Jest harmonogram, ten czas gdzieś tam jeszcze by się znalazło miejsce. Chodzi o to, żeby się spotykać, bo przyjście do kogoś do domu to jest takie krępujące, prawda? Chodzi o to, żeby tak jak tutaj wspólnie sobie siąść i tą godzinę, dwie, nawet to jest placówka miejska, gdybyśmy poprosili o zrobienie kawy, to jestem przekonany, że nie byłby problemu. Formalnie ustaliliśmy, kto zwołuje, dajmy na to jakiegoś tam swojego lidera, kto zwołuje, czy ktoś byłby liderem jeden rok i po prostu co kto planuje. Nawet jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wyjazd, to w ten czas, żeby przyjść, słuchajcie, no mam w takim miesiącu, dajmy na to wolne, co byście mi doradzili, nie? No i ktoś jest zaraz w takim gronie, dlatego potrzebne jest większe grono, żeby było więcej tych pomysłów, prawda? I to jest, a słuchaj, ja byłem w tamtym roku tu i tu, doradzam. I takie sobie swobodne porozmawianie, powymienianie doświadczeń, doradzenie. Ja nie mówię, że ja wszystko znam. Na pewno wiele rzeczy jeszcze nie odkryłem. Chętnie właśnie bym skorzystał z czyichś porad. Coś bym na pewno miał też do przekazania.
10: No to oby się udało, bo do pomysłu będzie pan wracał bliżej się bez sezonu.
1: Na ten moment pomysł spotkał się jeszcze ze zbyt małym zainteresowaniem. W magazynie reporterów wracamy do tematu kanoników regularnych w Kraśniku. W poprzedniej części historii o kanonikach regularnych laterańskich poznaliście kilku najwybitniejszych, między innymi Jana z Lublina. Teraz czas na drugą część, którą opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel historii.
12: Duże zasługi na polu oświaty, szczególnie nowoczesnego szkolnictwa w ówczesnym czasie, czyli pierwsza połowa XIX wieku, odegrał ksiądz Antoni Firman Lubaczewski. Był prepozytem kraśnickim dość długo, od 1820 do 1853 roku, a także od 1836 roku był prepozytem generalnym kongregacji krakowskiej, ale cały czas urzędował w Kraśniku. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Antoni Lubaczewski, zresztą znany tutaj w Kraśniku, jego ojciec był nadwornym, że tak powiem, muzykantem w Gościradowie. Tam krakowskiej rodzinie. Natomiast tutaj Antoni sobie urzędował. Bardzo lubił grać na fortepianie i potrafił grać. Zaraził tą pasją muzykalną Jana Richtera, którym właśnie tutaj z Kraśnika pochodził. Jeżeli chodzi o księdza Lubaczewskiego, no to jest znana postać, opisana dość dobrze. Prowadził tutaj także wykłady z filozofii, teologii. Otrzymał nominację na stopień magistra, nowicjatu, a więc za jego czasów był tu nowicjat, także on się bardzo zasłużył i dla Kraśnika, ale i dla całego zakonu kanoników regularnych. Trzeba jeszcze powiedzieć, że za księdza Lubaczewskiego był uszkodzony kościół. Pożar wybuchł i tam się trochę spaliło. Kiedy zmarł ksiądz Antoni Lubaczewski, to się okazało, że zostawił sporo pieniędzy, które jego siostra przeznaczyła na odbudowę tego kościoła. Zresztą odbudowa tego kościoła trwała dłuższy okres czasu. Później tam jeszcze ksiądz Obyński przebudowywał. Następnym zakonnikiem, który przysłużył się właśnie tutaj klasztorowi kraśnickiemu, to był ksiądz Stanisław Dominik Słotwiński. Urodził się w 1828 roku w Bełżycach. Jego rodzicami to byli Tomasz i Marianna z Ostrowskich. Ten jego ojciec to był ceniony w Bełżycach mistrzem szewskim. Kształcił się w Lublinie. Następnie w 1846 roku wstąpił do kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku. Tutaj przebywał przez rok w nowicjacie, a później otrzymał w San Domingo Kazimierzu w 1848 roku święcenia kapłańskie. Był energiczny, zajmował się tajnym nauczaniem, zwłaszcza dzieci

0: historii Polski, m.in. Adamem Mickiewiczem, Cypianem Kamilem Norwidem i księdzem Piotrem Semenko. No, ten hotel Lambert po powstaniu listopadowym to odgrywał dużą rolę w Paryżu. W związku z powyższym tam przebywali Polacy. On się tam z nimi spotkał, ale później przebywał we Włoszech, a w 1893 roku zrezygnował i przeszedł prawdopodobnie na emeryturę i był, przebywał u sióstr Czarytek w Moszczanach koło Radymna w charakterze kapelana szpitala i sierocińca. Zmarł w 1905 roku na skutek zapalenia płuc. W latach 1802-1803 kaznodzieje w Kraśnickim konwencie był ksiądz Wincenty Floryt Mydlarski. On urodził się w Krakowie. W 1793 roku wstąpił do kanoników regularnych, a w 1796 roku przeniesiono go do Kraśnika, studiował filozofię u dominikanów w Lublinie. W 1802 roku przyjął święcenia kapłańskie, wrócił do Kraśnika, później znowu przebywał w Krakowie i tam w Krakowie zmarł w 1836 roku i jako pierwszy z kanoników regularnych, z księży, został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
1: A więcej szczegółów i między innymi historyczne zdjęcia czy dokumenty znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
2: SK Kraśnik.
1: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
3: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał, no jak to młody człowiek, tak, no... budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. Znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tą książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej... Tak mnie się wydaje, tak z punktu widzenia osoby, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje. Niektórych jego prac, wybrane tutaj przez

0: Monika Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. I mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i w siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich taką bardzo, jakbym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował, składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann, a stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla młodych artystów, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, ja to tak nazywam może w cudzysłowie, stypendium dla młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy będą mogli dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie. Więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśnicy. Ja się zajmowałam książką. To było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała. Bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje. Bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co młody człowiek, który tak jak Jasiek malował, że też pisał, no że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, no i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest pasuje do życia każdego z nas.
1: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane także w szkołach czy galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Anno Polaninie, który dokonał niezwykłego osiągnięcia na rowerze. Na koniec o badaniach nad mumią. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: 72-latek z Anno Pola przejechał na rowerze wszystkie gminy w Polsce. Marek Piruch swoje niezwykłe wyzwanie rozpoczął 16 lat temu i dopiero na początku lipca ubiegłego roku zaliczył ostatni samorząd w kraju. Z Markiem Piruchem rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
3: Panie Marku, no jest pan jedną z niewielu osób, które na rowerze przejechały wszystkie gminy w Polsce. Może zacznijmy od tego, jak to się zaczęło. Skąd w ogóle pomysł na dokonanie takiego wyczynu i kiedy to się zaczęło?
4: Po mojej pierwszej takiej zagranicznej, nazwijmy to wyprawie do Chorwacji, wróciłem. Spodobało mi się, prawda? Postanowiłem, że w przyszłym roku to może bym się w Alpy wybrał. No, zacząłem szukać po internecie jakichś informacji o tym, kto jeździł po Alpach, dokąd, jak, dlaczego, prawda? Trafiłem na forum Podróże Rowerowe Info i to okazało się, że tam jest kopalnia wiedzy. Oczywiście dołączyłem do grona uczestników. To było, proszę pana, w 2007 roku późną jesienią. Jestem tam do dzisiaj, jestem w tej chwili moderatorem, jestem tam z jednym z takich naprawdę czynnych użytkowników, to jestem najstarszy, jest dwóch ludzi starszych ode mnie, ale oni no tak troszeczkę już, że tak powiem, pomału odchodzą. Tam na tym forum też był kolega z Gdańska, jest do dzisiaj, Remigiusz, który no, notabene on jest oficerem rowerowym w Gdańsku przy Urzędzie Miejskim. I on kiedyś napisał taki post, dlaczego nie zawsze jeżdżę najkrótszą drogą. I powiedział, że on tak nie jeździ, ponieważ on chce być we wszystkich gminach w Polsce. On je zalicza, tak to nazywamy, on zalicza gminy. No więc czasem trzeba jeździć troszeczkę krętą ścieżką, żeby tych gmin więcej odwiedzić. No i po jakimś czasie, że tak powiem, namówił mnie na uczestnictwo. Na forum się to przyjęło, mnóstwo ludzi dołączyło, mnóstwo ludzi spoza forum też to robi. I powstał też portal zaliczgminę.pl. Tam jest w tej chwili około 5000 użytkowników. Oczywiście część to ma tam po 2-3 gminy. Nie wiadomo, czy wystartuje więcej, ale jest grono ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą, którzy mają w planie prędzej czy później wszystkie przejechać. Ja dokonałem tego 2 lipca po 16 latach i jestem jako 23 uczestnik tego portalu, prawda, mam komplet gmin przejechanych. Tu muszę jeszcze dodać, że przypuszczam, że jako jedyny z tych uczestników przyjąłem zasadę, że nie podwożę roweru pociągiem. Większość ludzi, przypuszczam, że wszyscy, powiedzmy, wsiada w Warszawie z rowerem do pociągu, wysiada pod Gdańskiem, tam przejedzie ileś tych gmin i pociągiem wraca. Ja natomiast wyjeżdżam znowu rowerem, robię swoje w terenie i wracam do domu rowerem. Jest to czasochłonne, ale po prostu jest to, że tak powiem, okazja do jeżdżenia. Lubię te moje wyprawy rowerowe, mnie to bawi, mnie to cieszy i tak sobie, taką sobie przyjąłem zasadę. W związku z powyższym, żeby te wszystkie gminy przejechać, ja przejechałem, jak wyliczyłem już po fakcie, 54 619 km i zajęło mi to 323 dni. Oczywiście nie 323 doby, tylko jak powiedzmy jechałem 100 km, to zaliczyłem jeden dzień, jak jechałem 200, też jeden dzień, prawda, to trwało. Taka większa z moich tych wypraw po gminy, to wyjechałem sobie z Annopola rowerem w kierunku, powiedzmy, Szczecina. Tam taka jest gmina Nowe Warpno, na takim cyplu między Zalewem Szczecińskim a granicą niemiecką. I tylko tam się nie jedzie przypadkowo, tam można dojechać tylko w celu odwiedzenia tego Nowego Warpna, prawda? Bo jak jadę do Krakowa, to nazwę to przypadkowo. Ileś tam gmin po drodze sobie przejadę. Pojechałem tam, później wróciłem do Szczecina i przez całe Pomorze Zachodnie i Pomorskie województwo zygzakiem, proszę pana, przez Hel i wróciłem przez Łowicz, gdzie odwiedziłem rodzinę i znowu do Annopola. Także najczęściej takie wyjazdy nie są, że wracam tą samą trasą.
3: Jak pan zaczynał, to były gdzieś takie tutaj krótsze trasy, gdzieś właśnie tutaj koło Annopola, czy...
4: Oczywiście zaczyna się od krótszych tras. Ktoś, kto chce zaliczyć wszystkie, to robi taki początkujący błąd, że swoją miejscowość w kółko objeżdża. Co jest absolutnie, no nazwijmy to nonsensem, bo później przez te miejscowości się jeszcze będzie 15 albo 20 razy przejeżdżało. No ale jak ktoś zaczyna, no to prawda, hura, ambicja i tego zaliczymy kilka gmin, jedzie w kółko swojej miejscowości. Część tych zdobyczy gminnych to powstała, nazwę to przypadkowo. O, powiedzmy, jechałem sobie na zlot mojego forum nad morze, no to ileś tam gmin po drodze odwiedziłem, prawda? Jechałem, powiedzmy, odwiedzić córkę w Krakowie rowerkiem, to też ileś tam gmin po drodze odwiedziłem. No i powstały takie ścieżki i powstało mnóstwo białych plam, które później trzeba było pracowicie, proszę pana, zapewnić. Gdzieś tak koło 2015, może 16 roku już zacząłem takie wyprawy celowo, znaczy się jeździłem celowo w celu zdobycia gmin. Zapełniałem te białe plamy, proszę pana, i jeździłem tak, żeby jakiś konkretny obszar w pełni, nazwijmy to, pokryć.
3: Pamięta pan jakieś takie momenty na tych trasach, które jakoś może były kryzysowe, trudne, czy może też w drugą stronę jakieś takie warte zapamiętania, które gdzieś panu na stałe w tej pamięci ukrzyły?
4: Kryzysowe, trudne zawsze się zdarzają. Człowiek czasem po prostu na przykład w 2023 roku, jak się wybrałem właśnie w kierunku tego Szczecina, to była wcześniutka wiosna, to był przełom kwietnia-maja, znaczy wcześniutka jak na rowerowe podróże. Proszę pana, jakiegoś dostałem przeziębienia, kataru, coś takiego. Myślałem, że mi to przejdzie, ale nie dawało rady. Noce były koszmarne, bo ciągle kaszlałem. Po 7 dniach ze Stargardu zdecydowałem się wrócić pociągiem. Wykurowałem się, zaczekałem na cieplejszy okres. Pociągiem wróciłem znowu do tego Stargardu i kontynuowałem trasę. Także poniekąd odstępstwo od zasad, ale no życie tego wymagało, prawda? Zdarzyło mi się, że gdzieś spod Poznania wracałem i koło miejscowości Koło coś z Achillesem mi się zrobiło, musiałem siąść w pociąg, prawda? No wróciłem pociągiem, nie dało rady inaczej, bo mógłbym sobie krzywdę zrobić. No takie rzeczy się zdarzają, prawda? Jakieś szczególne przygody, no bywają, proszę pana, przede wszystkim spotkania z ludźmi, wie pan? Spotkania z ludźmi. Ciekawych ludzi spotyka się po drodze. Gdzieś pod sklepem sobie siądę, żeby bułkę zjeść i powiedzmy kolą popić. Często używam coli, ale w zasadzie tylko na rowerze. Ona ma sporo cukru, daje trochę energii, ma troszeczkę kofeiny, troszeczkę pobudza. Dobra jest w tym przypadku. Wie pan, ktoś się przysiądzie, a zapyta kto, a jak, a dlaczego. Taka sytuacja była na przykład, ja przez rok, ponad rok, prawie półtora, dojeżdżałem do pracy rowerem. No 26 kilometrów w jedną stronę z miejscowości Dwi Kozy pod Sandomierzem do Annopola. I proszę pana, no to blisko półtora roku trwało. Okazało się, że ludzie mnie rozpoznawali po drodze. Przyzwyczaili się do tego, że ja o tej, powiedzmy, o 6 wyjeżdżałem, a po 3 wracałem, prawda? Jak kiedyś złapałem tak zwanego kapcia, no i w rowie tam zmieniałem wędkę, to się 3 samochody zatrzymały osobowe. Panie, może pana podwieźć, bo my tu pana codziennie widzimy, ma pana kłopot. Nie mówię, już właśnie kończę, już sobie radzę, nie? a raz miałem taki trochę śmieszny przypadek. Wracałem z pracy, no już było widno, to było jakaś chłodna pora, nieistotne. I w zawichoście jadę pod góreczkę taką, idzie trzech panów. Już po jednym piwie widać. Oni są już po jednym piwie i proszę pana, pyta mnie jeden z nich: kierowniku, a tak z tego Annopola do Dwikus to jak długo pan jedzie? Trochę mnie zaszokował, że on wie skąd, dokąd ja jeżdżę, prawda? No ale mówię, teraz jest zima, to tak gdzieś godzina 15 minut, a w lecie to poniżej godziny. On na to, o kurczę, trochę innego słowa użył, nie? No dobra, oddaliłem się troszeczkę, a on tak jeszcze z daleka pyta: panie, ale pan to już to jak jest tak po 50, nie? Ja mówię, proszę pana, od 12 lat. On znowu, o kurczę, nie? Taka dosyć zabawna sytuacja była. No i pojechałem dalej oczywiście. Co ciekawe właśnie, że ludzie widzą, rozpoznawali mnie, prawda? No trwało to około półtora roku, później się przeprowadziłem troszeczkę, już tylko 3 km dojeżdżałem.
3: Ta pana podróż 16 lat trwała, tak jak pan wspomniał. Czy przez ten okres tych 16 lat gdzieś może były takie momenty zwątpienia, że...
4: Nie.
3: Nie?
4: Czyli, nie, zwątpienia nie było, natomiast były przez 2 lata nie przejechałem ani jednej nowej gminy ze względów zdrowotnych. Operacja jedna, druga z nogami czy inna. No nie byłem w stanie w dalszą podróż się wybrać.
3: Okej, ale jak pan zaczynał tam na początku, te 16 lat temu, to stawiał pan sobie jakiś cel, żeby to w jakimś określonym czasie przejechać,
4: Mnie się wydawało, że ja to zrobię znacznie szybciej. Ja wtedy byłem, nazwę to singlem tak zwanym. Nikt i nic mnie nie ograniczało w czasie. Ja jeździłem mnóstwo. Potrafiłem w ciągu roku tych gmin około 400 sobie nowych przejechać. I wydawało mi się, że to tak potrwa. No ale później wiek i sytuacja osobista i to wszystko spowodowało, że no musiałem troszeczkę wolnie i dopiero w tym roku to skończyłem.
3: I gdzie pan zakończył? Jaka gmina była tą ostatnią?
4: Proszę pana, gmina Niechlów w województwie dolnośląskim. Ona tak była, miałem taki plac biały, taką białą, dużą plamę w województwach lubuskie i dolnośląskie. Ta gmina jest dolnośląskim. Ja najpierw, robiłem dolnośląskie, później się przerzuciłem na północ w kierunku lubuskiego, a ten Niechlów musiał zostać z dolnośląskiego, bo on był po drugiej stronie Odry. Nie było w pobliżu mostu i gdybym koniecznie chciał razem z innymi dolnośląskimi, to bym sporo drogi nadłożył, a patrząc na mapę spostrzegłem, że jak będę wracał spod Zielonej Góry, to ten Niechlów będzie po drodze, prawda? No i tak też było. No miałem od ostatniej gminy z Lubuskiego do tego Niechlowa, który był ostatnią w ogóle gminą, miałem 60 km i tak mi się troszeczkę czas dłużył, no ale jak pod wieczór dojechałem, wie pan, no napisałem na Facebooku, co najmniej 2 osoby spoza tego portalu zaliczyły, także 25 z tego, co ja wiem. A może ktoś się nie reklamuje, wie pan, i swoje robi, ludzie są różni. Dla mnie jest to osiągnięcie. Dostałem mnóstwo gratulacji od znajomych z Facebooka, od znajomych z forum rowerowego, od znajomych innych z dawnych lat, bo ja w czasie studiów tą rolę, co obecnie pełni u mnie rower, wtedy był kajak. Byłem w pięknym krakowskim klubie kajakowym Bystrze, proszę pana. Do dzisiaj znajomości utrzymujemy, spotykamy się w pewnym gronie z tego klubu co roku, proszę pana. Dostałem od ludzi mnóstwo gratulacji, mnóstwo pięknych słów na swój temat, także no coś miłego po prostu.
3: A co teraz pan planuje? Jak już wszystkie gminy pan przejechał, to jakieś dalej...
4: Proszę pana, tak jak już i na forum, i w tej telewizji mówiłem, ja teraz troszeczkę zwalam. Lapka lecą, możliwości maleją, zdrowie już nie takie jak kiedyś, ale jeździć zamierzam. Może przede wszystkim po Polsce, może gdzieś po bliższej zagranicy. Ja 2 wyprawach w Alpy. No, raczej już teraz tego nie powtórzę, bo jednak wspinaczka pod te znane z Tour de France czy z Giro d'Italia, przełęcze, no to to jest no, poważna sprawa. I kiedyś, tak jeszcze 10 lat temu, kiedy ja tam byłem ostatni raz rok, w 2010 roku, czyli 15 lat temu, to nie był dla mnie problem. A teraz już mniejsze górki, jak ja jadę ciężkim rowerem z sakwami, z namiotem, z kuchenką małą, to to wszystko waży koło 40 kilo i ciągnąć to wszystko pod górę, to dla mnie już jest po prostu wysiłek. Tak jak mówię, raz mnie w tym roku pokonał taki podjazd pod Chęcinami, musiałem zejść z roweru i go prowadzić. Jak powiedziałem, schowałem ambicje w kieszeń, wie pan, ale był to dla mnie, no, cios taki był, ambicjonalny, ale tak już będzie, tak już musi być, nic na to nie poradzę. Możliwości maleją troszeczkę.
3: No to też...
4: Taką sobie jeszcze wymyśliłem zabawę, proszę pana, że po drodze fotografuję tablice z nazwami miejscowości, które są imieniem żeńskim. Mhm. Anna, tam Felicja.
3: Elżbieta.
4: Tak, tak, tak. Mam Elżbietę, mam Irenę. 22 takie tablice. Ja mam stronę internetową transatlantyk.bike i tam ta kolekcja jest i ona pomalutku rośnie, z tym, że nie mam już ciśnienia, że ja chcę mieć wszystkie te tablice. Nie. Traktuję to wyłącznie jako zabawę. Tak, jak planuję trasę i widzę na mapie, że jest tam gdzieś jakaś właśnie Anna czy Felicja, to ja tam sobie podjadę, nie? Dołożę tych kilka kilometrów. Ale nie na zasadzie, że ja muszę, że chcę wszystkie, że tego nie. Już tylko zabawą.
3: To jeszcze tak na koniec, jakby mógł pan może zdradzić jakąś taką ciekawą, malowniczą trasę gdzieś tutaj w okolicy, czy na Lubelszczyźnie, czy gdzieś tutaj Annopol, powiat kraśnicki. Jakieś takie jedno miejsce, gdzie się warto tym rowerem wybrać.
4: Proszę pana, moim zdaniem Polska jest przepiękna i wiele miejsc się warto wybrać. Pod Annopolem na przykład mam taką trasę, że sobie wyjeżdżam pierwsze tam pół kilometra w kierunku na Lublin, skręcam w lewo na Księżomierz, później tam na Ludmiłówkę i przez stare boiska, przez Natalin do tej drogi Józefów Annopol. Tam wyjeżdżam w Świeciechowie i wracam do domu. To jest jakieś, o ile dobrze pamiętam, 55 kilometrów. Malownicza trasa z wieloma pagórkami, które mnie do dzisiaj cieszą, mnie górki. Ja lubię ten sport, mimo że no, możliwości troszeczkę zmalały, ale się jeździ.
1: Teraz 72-latek planuje zwolnić, ponieważ wiek robi swoje. Hobbystycznie zbiera też zdjęcia, nazwy miejscowości, które brzmią jak imiona żeńskie, na przykład Elżbieta.
2: SK Kraśnik.
1: Zbadali szczątki mumii liczącej 2000 lat, należącej do egipskiego chłopca. Dokładnie prześwietlili je radiolodzy z Lubelskiego Szpitala Wojewódzkiego. To w ramach współpracy placówki z Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Lublinie. Dzięki zastosowaniu tomografu komputerowego i algorytmów sztucznej inteligencji lekarze byli w stanie odtworzyć obraz wnętrza mumii o milimetrowej precyzji bez naruszania jej delikatnej struktury.
5: Maciej Mazga, jestem kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.
6: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie jest bardzo specyficzny sprzęt. Pozwala on nawet na badanie takich bardzo delikatnych pacjentów i nawet niektórych bardzo starszych. Jest wśród tych urządzeń m.in. tomograf 80-rzędowy, komputerowy. Co to jest za urządzenie? Na co ono pozwala?
5: Jest to aparat nowoczesny, jest to aparat, który jak każdy tomograf podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta czy badanego obiektu wykonuje szereg rekonstrukcji tych plasterków, które potem na monitorach stacji diagnostycznych oglądamy. Liczba tych plasterków podczas jednego obrotu lampy, w dużym uproszczeniu to powiem, pozwala właśnie na określenie tego parametru, jakim jest rzędowość. 80 rzędów jest to parametr, który oznacza, że podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta otrzymujemy 80 warstw bardzo cienkich rekonstrukcji w tym przekroju poprzeczny ciała czy badanego obiektu. W tym specyficznym aparacie, o którym rozmawiamy, jest to 80 rzędów na przestrzeni, na długości 4 cm badanego obiektu czy ciała pacjenta. Jest to cecha dosyć istotna, ponieważ grubość tej warstwy rekonstrukcyjnej, czyli tego plasterka, który następnie oglądamy na stacjach, definiuje nam dalsze możliwości pracy z tym obrazem, czyli jakość wtórnych rekonstrukcji, ponieważ tomograf skanuje pacjenta w przekrojach poprzecznych. Potem w diagnostyce obrazowej wykorzystujemy wtórne rekonstrukcje w płaszczyznach czołowej, czy strzałkowej, czy każdej skośnej, czy pokrzywej. Jakość tej rekonstrukcji, czyli rozdzielczość tego wtórnego obrazu, zależy od grubości tej warstwy podstawowej. Im ona jest cieńsza, tym rekonstrukcje są dokładniejsze. Wartość 0,5 mm, którą mamy właśnie w tym aparacie, który był wykorzystany do badania, o którym rozmawiamy, jest to nie najmniejsza, aczkolwiek jedna z najmniejszych, albo nawet najmniejsza w rutynowej diagnostyce wykorzystywana. Każda następna zaczyna się już przynajmniej od 0,625 mm. Wydaje się, że są to różnice niewielkie, ale one mają znaczenie przy jakości wtórnych rekonstrukcji.
6: Jeżeli bym się odważył to uprościć, to chodzi o to, że można sprawdzić, co jest w środku, czego oko nie dostrzega, a co jest za tą ścianą, powiedzmy.
5: Tak, na tym polega cała magia diagnostyki obrazowej, że bardzo podobnie jak w badaniach archeologicznych, patrząc na obiekt, czy patrząc na, w naszym przypadku, pacjenta, nie widzimy, co jest w środku. Możemy się domyślać, podejrzewać, no i chcieć wiedzieć. I diagnostyka obrazowa pozwala na bezinwazyjne zajrzenie do ciała pacjenta, określenie stanu narządów wewnętrznych, określenie istnienia bądź wykluczenie zmian chorobowych, które pozwalają na rozpoznanie i dalsze leczenie.
6: Te możliwości, które dają takie urządzenia, pozwoliły między innymi na zajrzenie do wnętrza mumii, która zawitała z wizytą do Lublina. To była mumia 8 albo 10-letniego chłopca z Egiptu ponad 2000 lat. Skąd wzięła się taka współpraca? Bo to była współpraca między, powiedziałbym, obszarowa. Naukowcy przyszli do szpitala i skorzystali z wiedzy i umiejętności też naukowców, tylko z innej dziedziny.
5: Tak, odniosę się, nie jest to tak, jak w niektórych memach się pojawia, że pacjent czekał 2000 lat w kolejce na badanie. Na szczęście sytuacja nie jest tak dramatyczna. Ale tak poważnie, dostaliśmy zapytanie ze strony Muzeum Narodowego w Lublinie w czasie, kiedy ta mumia była eksponowana w ramach wystawy dotyczącej starożytnego Egiptu, o możliwość wykonania takiego badania. Właścicielem tego obiektu, właścicielem mumii jest Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu i właśnie dla nich wykonaliśmy badanie po raz pierwszy tej mumii, badanie tomografii komputerowej, które pozwoliło na zajrzenie do jej wnętrza bez uszkadzania samego obiektu.
6: I co udało się lekarzom z naszego szpitala wojewódzkiego tutaj znaleźć? Coś można by było powiedzieć o stanie pacjenta?
5: Nasza rola była fragmentem, nasza praca dotyczyła udziału w badaniu wielu, nazwijmy to, ośrodkowym, czyli głównym zainteresowanym tymi danymi jest oczywiście właściciel obiektu, czyli muzeum we Wrocławiu. Tam pod przewodnictwem pani profesor Agaty Kubali prowadzone są analizy w oparciu o wiedzę na temat starożytnego Egiptu, antropologii, wiedzę bardzo specyficzną, której my jako lekarze na co dzień pracujący z pacjentami oczywiście nie mamy. Nasza rola polegała przede wszystkim na wykorzystaniu aparatu rentgenowskiego czy aparatu tomografu komputerowego, czyli narzędzia na co dzień używanego przez nas w pracy, do tego, aby obraz uzyskany podczas tych badań był jak najlepszej jakości i jak najbardziej potencjalnie do wykorzystania w przyszłych analizach już w rękach naukowców ze specyficznie kompetencjami w tym konkretnym obszarze.
6: A jeżeli chodzi właśnie o takiego pacjenta, czy to jest duże wyzwanie właśnie dla Państwa zespołów, które na co dzień się tym zajmują? Na coś innego trzeba uważać, mając właśnie taki obiekt muzealny na stole?
5: Tak, to było kilka takich niecodziennych elementów. Pierwsza rzecz, logistyka. No jest to mumia egipska, to był marzec, pogoda bardzo zmienna, trzeba było zabezpieczyć drogi dostawy tego eksponatu do naszego szpitala. Jest to z jednej strony obiekt muzealny, z drugiej strony są to w znaczeniu prawnym szczątki ludzkie. Trzeba było o tym wszystkim pamiętać przy współpracy z działem epidemiologii naszego szpitala, zabezpieczyć nie tylko sam obiekt, ale też i pacjentów, też i pracowników, żebyśmy tutaj wszyscy czuli się zarówno bezpiecznie, jak i nie zaszkodzili też temu właśnie obiektowi muzealnemu. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, w codziennej praktyce dążymy maksymalnie do tego, aby dawka promieniowania, którą pacjent dostaje podczas badań, była jak najniższa. To jest ważne, ponieważ promienie rentgenowskie szkodzą, więc koszt prawda, którą ponosi pacjent tego badania, chcemy, aby był jak najniższy, czyli wystarczająco dobra diagnostyka jest dla nas tym celem. Nie chcemy jakby przediagnozować, przedobrzyć w parametrach pracy urządzeń po to, żeby obraz był perfekcyjny. Tutaj nie obawialiśmy się konsekwencji zdrowotnych oczywiście, więc mogliśmy pozwolić sobie na maksymalizację tej dawki, czyli też to się w sposób niemalże jednoznacznie przekłada na wzrost jakości badania. Tego też trzeba było się nauczyć do tego badania, ponieważ na co dzień jesteśmy uczeni dokładnie odwrotnego działania. Więc trochę szperania w materiałach dotyczących badań takich obiektów muzealnych po to, żeby ułożyć protokół badania, czyli tak dobrać parametry pracy lampy rentgenowskiej w tomografię, żeby uzyskiwany obraz pozwalał na jak najdokładniejszą analizę wtórną.
6: To z tego, co rozumiem, poznaliście Państwo także limity swoich urządzeń, swoich narzędzi codziennej pracy.
5: To prawda. Ten limit wiąże się głównie z tym, że praca lampy rentgenowskiej na wysokich parametrach, żeby obraz uzyskiwany był jak najlepszej jakości, skraca nam najczęściej zakres badania, ponieważ lampa podczas pracy mocno się nagrzewa. Tutaj musieliśmy pójść do pewnego kompromisu, żeby pozwolić na badanie całościowe od głowy do stóp tej mumii. Natomiast wciąż nie rezygnując z tego, aby obraz uzyskiwany był maksymalny i dla nas, i dla przyszłych badań jakości.
6: Mumia to jest jeden z takich chyba szczytów, który nie każdy może się nim pochwalić.
5: Tak, to badanie mumii zdecydowanie było bardzo ekscytującym przeżyciem. Radiolodzy w swojej praktyce nie mają na co dzień takich możliwości. Bardzo się cieszę, że my taką możliwość mieliśmy. To było dla nas bardzo pozytywne i takie ekscytujące, jak powiedziałem, przeżycie. Badania mumii są powszechne. W wielu miejscach na świecie, w wielu muzeach, w wielu szpitalach, również w Polsce. Historia chyba najstarszych badań to pan profesor Urbanik z Krakowa rozpoczął takie prace i jest się uważany w naszym środowisku jako jedna z najbardziej doświadczonych w ocenie takich obiektów osoba. Tomografia komputerowa w naszym wydaniu szpitalnym bardzo rzadko kiedy wykracza poza zastosowanie standardowe, czyli diagnostykę pacjentów. Aczkolwiek ta technologia jest niezwykle powszechnie używana, prawda? Chociażby skanery na lotniskach dzisiaj oparte są na bardzo podobnej zasadzie.
1: Zebrane dane posłużą teraz badaczom z Wrocławia do próby rekonstrukcji twarzy dziecka oraz dalszych analiz genetycznych. Badanie ujawniło liczne amulety ukryte między warstwami tkanin oraz obecność wątroby, co jest rzadkim znaleziskiem w klasycznym procesie balsamowania. Na klatce piersiowej dziecka odkryto także tajemniczy przedmiot. Naukowcy podejrzewają, że może być to papirus z jego imieniem. Stawiają na edukację dzieci i młodzieży w temacie bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach. Już niebawem odbędzie się wojewódzki turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym wezmą udział uczniowie szkół podstawowych z całej Lubelszczyzny. Celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych, mówi Renata Bielecka, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
7: Organizujemy wojewódzki turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży. To będą eliminacje właśnie wojewódzkie do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które właściwie od najmłodszych lat już będziemy wpajali dzieciom. Mówimy też tutaj i o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale i będziemy mówili o pierwszej pomocy, która jest bardzo ważna. Dzieci już od najmłodszych lat będą uczyły się tej pierwszej pomocy i ten konkurs właśnie ma na celu, żebyśmy jak najwcześniej uczyli się tego bezpieczeństwa, uczyli siebie i uczyli dzieci naszych, żeby było jak najmniej wypadków, jak najmniej zdarzeń drogowych. Włączyliśmy się angażując gminy, angażując powiaty, i tylko dwa powiaty nie włączyły się w te turnieje bezpieczeństwa powiatowe. Ogólnowojewódzki i ogólnopowiatowy turniej, który się odbywa już w naszym województwie. Spodziewamy się około 150 uczestników.
1: To już 48. edycja turnieju. Sprawdzimy znajomość przepisów ruchu drogowego. Będzie jazda rowerem po specjalnym torze sprawnościowym oraz po miasteczku ruchu drogowego. Wyjaśnia Zbigniew Kubina, wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.
8: PZMOZ jest jednym z organizatorów tego turnieju. Ten turniej już jest 48. turniej, jaki jest przeprowadzany w Polsce ogólnopolskim i w każdym tym turnieju Polski Związek Motorowy bierze udział. Przede wszystkim będzie to test przepisów ruchu drogowego. Młodzież będzie musiała być przygotowana do tego, żeby te przepisy ruchu drogowego znać. Do tego będą praktyczne umiejętności, czy jazda po torze takim sprawnościowym oraz jazda w miasteczku ruchu drogowym, gdzie będą oceniane po prostu znajomości przepisów ruchu drogowego młodzieży poruszającej się na rowerach.
1: Młody człowiek, zanim zacznie udzielać pomocy osobie poszkodowanej, powinien najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo. Będziemy o tym uczyć podczas zawodów. wyjaśnia Piotr Litwińczyk, ratownik medyczny z Ośrodka Szkolenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w stolicy województwa.
9: W pierwszej kolejności powinien zachować swoje bezpieczeństwo, czyli musi sobie jasno ocenić sytuację i po to są te zawody, żeby można było w warunkach symulowanych pokazać tym dzieciakom, w jaki sposób mają się zachowywać w sposób prawidłowy, dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Ten turniej to zwieńczenie ich nauki o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W konkursie wystartują dzieci, które najlepiej poradziły sobie w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych. Mogą być znakomitym przykładem dla swoich rówieśników, uważa Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.
10: My jako policja od lat angażujemy się w współorganizację tych turniejów. Uważamy to za jeden z naszych głównych celi, głównych zadań, właśnie wyposażyć młodzież w tą podstawową wiedzę, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, tak by te dzieci mogły sobie bezpiecznie poradzić w takich warunkach niesymulowanych, tylko bezpośrednio na ulicy. Zaczynamy od tego, że przygotowujemy też dzieci do egzaminów na kartę rowerową, a ten turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jest takie zwieńczenie ich nauki i pokazanie tego, że oni faktycznie potrafią poruszać się bezpiecznie po drogach. My w tym konkursie pełnimy rolę głównie sędziów poszczególnych konkurencji, sprawdzając właśnie znajomość dzieci pod kątem przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze. Warto wspomnieć, że w tych eliminacjach wojewódzkich biorą udział dzieci, które już przeszły kilka wcześniejszych etapów, m.in. etap szkolny, powiatowy, więc w tych eliminacjach wojewódzkich startują te dzieci, które tak naprawdę najlepiej poruszają się w naszym województwie na rowerach, najlepiej znają te przepisy, takie można powiedzieć perełki ruchu drogowego. I w dobie obecnych czasów, gdzie tak naprawdę możemy w każdym momencie spotkać dzieci korzystające głównie z telefonów, ze słuchawkami na uszach, docenia się właśnie takie dzieci, które chcą na ten rower wyjść, na tym rowerze pojeździć, na pewno będą stanowić idealny przykład dla innych dzieciaków.
1: Zgłoszenia są przyjmowane jeszcze do soboty pod adresem mailowym sekretariat@brdlublin.pl. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: To jest
11: Radio SK.
2: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek opowiemy Wam o Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych. Na zwiedzających czekają nie tylko historyczne maszyny i mundury. Usłyszycie też o twórcy ludowym z Terpentyny. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Niewielu kraśniczan wie o tym miejscu, ale w mieście znajduje się Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych. Znajdziemy tu historyczne maszyny, mundury oraz wiele innych urządzeń, którymi posługiwali się strażacy na przestrzeni lat. Poza zobaczeniem eksponatów na niektórych można nawet zagrać. Jest tu wiele instrumentów, z których korzystały m.in. pożarnicze orkiestry. Izba wzbogaciła się też o dwie rzeźby, o których więcej mówi opiekun placówki, Szczepan Ignaczyński.
12: Widać, że to ma znamiona światowidu, prawda? Ale jest to, jeżeli to określimy, że jest to światowid, ale on z głową Chrystusa jest. Koło są cztery twarze Chrystusa. I to w 1936 roku oryginał taki wyrzucił Bóg w miejscowości Chorodło. Ludzie ustawili to, miejscowy kowal zrobił metalowy krzyż, wbili z góry. Oryginał miał 3,8 metra, nasz ma 2,5 metra. I czcili to zarówno prawosławni, jak i katolicy. Ale w 1939 roku Niemcy to spakowali, zabrali do Monachium i sucho tym zaginął. Zinn, profesor Wiktor Zinn, kiedy to rysował, miał wtedy 14 lat, bo poszedł do tego stolarza, który robił akurat skrzynię, żeby to bezpiecznie wywieźć. Wymiarował to, narysował ten rysunek, się ostał, że tak powiem, wydał go w albumie, z nim jeszcze wtedy żył, w 2004 roku, to chyba krakowskie wydawnictwo jakieś wydało i tam właśnie jest rysunek tego, a my na 30-lecie tej placówki, bo w Kraśniku już jest 30 lat, w tamtym roku minęło akurat, zrobiliśmy z takim strażakiem kopię tego, tylko że nasza 2,5 metra. Na wszystkich ścianach są atrybuty męki pańskiej. Ja wykonując to zobaczyłem, że tych atrybutów jest aż 25, tu jest kilkanaście. Jednym z atrybutów jest drabina. A drabina jest też atrybutem strażaków, prawda? I my tą drabinę tutaj rozciągnęliśmy, jak widać, na całą wysokość słupa. Między szczebelkami są niektóre atrybuty. I Jan Paweł II zawsze jak spotykał się ze strażakami, to mówił, na strażaków zawsze można liczyć. I tu jak widzimy na ścianie frontowej jest tenże napis Jana Pawła II. Także to jest taka nowość. A druga nowość, chociaż to już zrobione zostało chyba z 20 lat temu, może więcej, dla szkoły w Gościeradowie po piersi Rejmonta ze scenami lato, jesień, wiosna i zima. Szkołę zlikwidowano, szkołę rolniczą w Gościeradowie, no i udało nam się pozyskać tą rzeźbę tutaj do naszego muzeum. A z kolei, no jaki związek ma ze strażakami? No, znalazłem tam w chłopach Rejmonta, czyli tegoż pisarza, którego tu mamy po piersie, dwa opisy ognia. Raz, że tam Boryna stał w rogu, podpalił bruk, gdzie tam syna nakrył, zjadnął, a drugi raz od uderzenia piorunu. Piękne są opisy literackie i teże opisy umieściliśmy obok tej figury. Przechodzimy do tematu skarbonki. Jest tutaj w muzeum blisko 1100 skarbonek z całego świata. Niektóre mają blisko 300 lat, a w całym zbiorze jest 35 skarbonek strażackich, stricte strażackich. Też niektóre są sprzed I wojny światowej, niektóre są współczesne. I do niedawna największą moją skarbonką była ta skarbonka, ten bęben. A jak orkiestry dęte kiedyś były zapraszane do grania na zabawach ludowych, tanecznych i innych, więc bębnista miał tutaj w otworku, w bębnie taki otwór. Jak ktoś sobie zażyczył jakąś piosenkę, się spodobała, rzucał monety do tejże skarbony, a później urobkiem, że tak powiem, dzielili się muzykanci pod koniec imprezy. W tym roku mija 10 lat, jak Jan Paweł II został ogłoszony świętym. I śmiem twierdzić, że w Kraśniku właśnie 10 lat temu był jedyny plener rzeźbiarski na świecie o tematyce Jan Paweł II i jego nauczanie. Przyjechali rzeźbiarze, no z całej Polski to może za dużo powiedziane, ale na przykład był kolega ze Szczytna, z Radomskiego, byli z Włodawy, z Parczewa i dwóch z Kraśnika. Powstało 12 prac. Cztery z nich umieszczono przy miejscowej szkole, no ale ząb czasu zaczął te rzeźby niszczyć, jak przy okazji remontu szkoły czy w jakimś innym zgromadzono te rzeźby w magazynie i nawet i słuch o nich zaginął, w tym sensie, że no, nie wszyscy nawet wiedzieli, że tam są. Mnie się jakoś udało odzyskać te rzeźby cztery, zrobiłem ich konserwację. Tu jest jedna właśnie rzeźba Mariusza Opoki z Adeliny, tam niedaleko Podla, a tu na tej plaży widzimy te białe właśnie postaci, wszystkie rzeźby, które powstawały na tym plenerze. I tak jak powiedziałem, cztery udało mi się tu umieścić. A tu mamy kolegę takiego strażaka, Roberta Jarnuszkowca, który pierwszą ścianę, czyli frontową ścianę, niemalże sam wykonał, którą tam tak do tego. Tu właśnie widzimy na zdjęciu, jak ona powstaje. No Robert już niestety u nas nie pracuje, przeniósł się do swojej rodzinnej miejscowości Tarnowskie Góry, a było tyle, pracował tu 5 lat. O tyle ciekawa postać, że kończył tu filozofię na kulu i był jednocześnie strażakiem. Także no bardzo ciekawy i bardzo zdolny, troszeczkę za późno do mnie przyszedł, chociaż on sam sobie poradzi bez żadnego nauczyciela, ale w ostatnim roku służby w Kraśniku do mnie się zgłosił i razem sobie tutaj pracowaliśmy. Mając 1100 skarbonek, pozwoliłem sobie już wyodrębniać jakieś grupy, prawda? I tu mamy grupy skarbonki postaciowe, postaci charakterystyczne, Urban, Wałęsa, Charlie Chaplin, jakiś szejk, tam jest generał Pershing, tu jest Lincoln, postać Indianina czy jakiś inny, także bardzo dużo, czy te zegary, też to wszystko są skarbonki. Ale czemu o tym mówię? W tym roku mamy stulecie złotego polskiego, prawda? Od właśnie 100 lat temu złotówka została oficjalnie przyjęta za tą monetę. Mamy nawet gdzieś tam fotografię tychże pierwszych złotówek. I z tego okresu, czyli sprzed ponad 100 lat temu, sprzed 100 lat, Mam kilkadziesiąt skarbonek, nawet niektóre są takie, które z napisami jeszcze niemieckimi, na przykład Breslau, Wrocław, prawda? Königsberg, no dzisiaj jest miasto w Rosji, a nasz królewiec, czy Bałten, Bytom i nazwa Bałten plus na przykład bank Sparkasse, Stadt Sparkasse Bałten, prawda? Czyli miejska kasa oszczędności w Bytomiu i wiele takich innych nazw. No, szkoda troszeczkę, że to nie wypłynęło, chociaż jeszcze rok mamy, ten rok właśnie stulecia złotego. Może jeszcze ktoś dzięki Państwa radiu się tutaj zjawi i coś tam wymyśli, jakąś relację, nie wiem, głosową tylko, czy filmową, ale jest co oglądać i zapraszam właśnie za pośrednictwem radia wszystkich, i kraśniczan, i niekraśniczan, bo nie wiem, czy już mówiłem kiedyś, ale 80% kraśniczan w moim wieku nie wie, że tu jest Muzeum Pożarnictwa. Tak jak mówię, w tamtym roku minęło 30 lat, jak tu placówka jest. W ogóle za 4 lata będziemy obchodzili 50-lecie w ogóle powstania tej, bo założona została izba w Kazimierzu nad Wisą. Tak jak powiedziałem, za 4 lata będzie 50-lecie, jak już nie, a 30 lat u nas. Grupa skarbonek, około 140 skarbonek w postaci baśniowych głównie, ale są jakieś filmowe, czy już, które odchodzą lektury do lamusa. Tutaj mamy gdzieś dzieci, jestem zaskoczony, jak rozpoznają tego dzwonnika z Notre Dame i nazwę prawidłowo, mówią Quasimodo, czy Robin Hood, czy tam jest Harry Potter, czy kilka innych, na przykład Złota Kaczka, i takim małym dzieciom, no 7-8 lat, jak ma chłopak czy dziewczynka 7 lat, to ma wymienić 7 skarbonek i prawidłowo określić, z jakiej bajki. Jeżeli to mu się udaje, dostaje ode mnie nagrodę skarbonek. Od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż bardzo rzadko. Muzeum nasze jest niedotowane. Ja jeżdżę po giełdach kolekcjonerskich, no ale jak dla siebie zakupuję głównie skarbonki, które nie mam, prawda? No nie stać mnie jeszcze, żeby zakupować, a pojawiają się na giełdach różne eksponaty. No są to rzeczy już drogie, funduszy na to nie mamy, więc przeorganizowaliśmy ten kącik muzyczny. No dlaczego są tu w muzeum instrumenty pożarnicze? Bo mamy dość dobrą orkiestrę dętą w Kraśniku i instrumenty, które zostały już spisane z inwentaryzacji, trafiają tutaj i tutaj jak widzimy i najpierw był tylko tamten bęben z skarbonka, a teraz mamy jeszcze dwa bębny otrzymaliśmy. I trochę instrumentów doszło. Buzą nam doszedł saksofon. Jeszcze kilka lat temu ta buława, batuta, tak? Dyrygencka. Buława, batuta.
11: Potężna.
12: Tak, także i tu mamy taką jeszcze, też pozyskaliśmy bęben, Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniku. Bęben jeszcze jest sprawny, ale już trafił tutaj do nas. Dźwięk. Proszę Państwa, dzwonnice takie już 273 lata temu nakazała Maria Teresa z Habsburgu w swoich włościach ustawiać ludziom. Dzwony dzwoniły nie tylko na trwogę, ale jak ktoś znaczny się na przykład urodził czy zmarł, to też, bo mówiąc trwoga, myślę o pożarze, o powodzi, czy jakiś tam ataku na przykład nieprzyjaciela na daną miejscowość, czy choćby atak wilków, to też ludzie informowali się. I tak bardzo szybko do tych dzwonów zaczęto dodawać zadaszenia, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze świątki tam umieszczać. I tak powstały kapliczki dzwonnice, których w Polsce już zostało bardzo niewiele. W niektórych miastach, głównie na południu, stoją takie dzwonniczki. Tu u nas w naszym regionie lubelskim nie wiem gdzie jest. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję tejże dzwonnicy. No ma mała i mała, bo to do potrzeb muzealnych, do sali. Aha, jeszcze co ciekawego doszło. Znaczy... nie tyle doszło, co wyremontowaliśmy zdezolowaną. No, remont polegał na dorobieniu takiego słupka, bo jeszcze można spotkać przy strażnicach, głównie w terenach wiejskich, jak syreny są umieszczone na... I my zrobiliśmy taką rekonstrukcję tego słupka, a syrena jest sprzed 1938 roku. Robiła to fabryka katowicka MOI, nazywa się, i tu widzimy na motocykle też o tej nazwie robię, i tu właśnie na fragmencie silnika jest ta sama sygnatura MOI, tak jak i na naszej syrenie. To było roztrzaskane, ale mam takiego kolegę sprytnego, który potrafi to zrekonstruować. Wyremontowaliśmy, ustawili i ta, na przykład te syreny, które są znane kibicom, działają tak, że jak kręcimy, możemy zatrzymać rękę, syrena będzie dalej grała, ona chodzi, a ta syrena z kolei, no jak chodzi syrena, to i korba chodzi. Korba nie ma tego rozprzężenia od mechanizmu. Także to jest też taka nie tyle nowość, co po remoncie jest funkcjonalne, można zobaczyć. A tak to dochodzą jakieś odznaczenia, to co możemy sami pozyskać we własnym zakresie, z własnych funduszy, prądownice. No i to wszystko, co tutaj jest, jest taka sala, że tak powiem, trofeów. O, bo mamy dość dobrą orkiestrę, jak wspomniałem, i orkiestra, jak uczestniczy w różnych przeglądach, festynach, przywozi puchary, medale, odznaczenia, dyplomy, i to tutaj jest umieszczone, a także są często zawody robione sportowo-pożarnicze, jednostki między sobą współzawodniczą, i nagrody, które przywiezie dana grupa, tutaj też umieszczamy. Nie istnieje w Kraśniku, tam w okolicach partyzanta stał. To była strażnica wybudowana przez społeczeństwo dla strażaków, tak gdzieś przed wojną, może nawet przed pierwszą, nie pamiętam w tej chwili. To maleństwo, które widzimy na dachu, to jest ta wielka syrena dwutonowa, jedna z najlepszych w okolicy, bo tu są dwa takie elementy, bęben chodzi. I tu ta dawała inne dźwięki, ta dawała inne, ale jak grały razem, to była taka piękna modulacja i była słyszana kilka kilometrów stąd.
5: I jak to się uruchamiało?
12: Silnikiem elektrycznym, na prąd. Podobna zasada działania jak ta na korpę, która, bo to jest, tylko chodzi o to, żeby duże obroty wprawić to, a że to jest, no tak jak mówię, już nowocześniejsza historia, że włączali sobie tam jakiś guzik, przycisk i silnik uruchomił te dwa bębny. Ta chyba jest jeszcze... Jest jeszcze.

0: budowała 30 lat. Tak jak mówię, ma muzeum i strażnica została gdzieś tak też oddana do użytku. Po kilku latach gdzieś to sprowadzili aż z nadmorza. Ten pulpit sterowniczy taki dyżurny siedział i gdzie pan łączył się na przykład do muzeum, jak z tamtego budynku do nas nacisnął i my mogliśmy odebrać. Niemalże z całym światem się łączył, bo tam straż miała chyba uprzywilejowane łącza, więc połączenie było możliwe, a przynajmniej w okresie, w obrębie województwa lubelskiego, a Kraśnika to na pewno. I ten pulpit był tutaj funkcjonalny tylko przez kilka lat, bo technika wyparła to, że dzisiaj dyżurny siedzi przy takim małym pudełeczku, a ekran ma nad sobą, wszystko widzi, gdzie co się dzieje. I to na szczęście, że ktoś pomyślał, żeby tego nie wyrzucić, i trafiło do muzeum. To gdzieś tak z okolic Gdyni to było przywiezione. Chodzą tu dzieci, takie wie pan, mają mini szkolenie z zagrożeń, jakie mogą występować. Jak słuchają, powiedzmy, wykładu, to sobie siadają, a tu oprowadzamy ich po całym, wie pan, pomieszczeniu. Tu salon z kominkiem, że kominek, że jest niebezpieczna sprawa. Węgielki mogą wypaść, powstaje pożar, czy takie kabelki, wie pan, porozrywane, że to też jest niebezpieczne, czy telewizor może być tam jakimś zagrożeniem. Tu mamy kuchnię, widzi pan, kuchnia też żelazko, że z tego powstaje pożar, prawda? I przy okazji odpytujemy dzieci z tego, czy znają numer, czy potrafią się połączyć, no bo to znać to znają, ale wie pan, niektórym dzieciom się udaje, to ich uczymy, że trzeba się przedstawić, z jakiej miejscowości jest, gdzie to mniej więcej, i za chwilę dyżurny, bo dzisiaj numer 112 załatwia wszystko, prawda? Jak rozmawia dyżurny z dzieckiem, to on za chwilę na ekranie ma punkcie, gdzie, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, i odpowiednią służbę, zależy co tam dziecko powie, co się stało, wysyła w pierwszym miejscu, ale często się tak zdarza, że zjeżdżają się wszystkie, i policja, i straż pożarna, i pogotowie ratunkowe. Jakie, wie pan, czy świeczuszki, prawda, jak ktoś się nieumiejętnie posługuje, że z tego może być pożar, czy z wszelkich takich tutaj namalowanych na ścianie historii, no rozmawiamy, jak to mama robi śniadanie, dziecko śpi, ale mama dostała telefon, prawda, zagadała się, przychodzi, a tu już w kuchni pełno dymu, pali się, i co mama ma zrobić? No dzieci mu 112, no właśnie, 112, takie jak dla dzieci po prostu szkolenie małe, ale myślę, że dużo daje. Niektóre dzieci przychodzą, już wie pan, dużo wiedzą z tej tematyki, ale niektóre dowiadują się dopiero od nas. Tu mamy taką zaimprowizowaną łazienkę, piecyk gazowy, że też z tego są zagrożenia. Podobna sytuacja, jak mama się zagada, mówi, zrobiła ci kąpiel, napuszcza wody do wanny, ale mama zagadała się, wyszła sobie, przychodzi, a tu już pełno wody w łazience. I kogo wzywamy? No dzieci mówią, straż pożarną. Taki labiryncik a la mieszkanie.
1: Każdy, kto chciałby zobaczyć wystawę, może kontaktować się z Kraśnicką Strażą Pożarną.
2: SK Kraśnik.
1: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień tworzy wycinanki, a także pisanki. Jest również kolekcjonerem. W swoich zbiorach ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. To, co zauważył, to, że coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
3: Jest pan twórcą ludowym.

0: Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba zapisankę dostałem, drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
1: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
0: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
1: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
0: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
1: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
0: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże, o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
1: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
0: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Syberia z Belgii dla twórców i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
1: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
0: Nic nie, po prostu no, są no i w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie targu sztuki ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o targach sztuki ludowej poszedł 50, któreśmy wydali właśnie w 2019 i 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy

0: jakieś okolicznościowe, także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
1: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
0: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się pluntami robiłem także.
1: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
0: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytryny, cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
1: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
0: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania steropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami. Natomiast ale taki, który coś liznął z etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
2: Pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o literackim spacerze śladami hrabiego w Gościeradowie. Będzie też o twórczości poety z naszego regionu, który zmarł w bardzo młodym wieku. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Tajemnice Gościeradowa i Pałacu Suchodolskich. Poznajcie historię tego miejsca poprzez literacki spacer. Ewelina Maria Mantycka, pisarka z Gościeradowa, organizuje literackie spacery po swojej miejscowości. Z czasem stało się to cykliczną formą turystyczną w Gościeradowie. Każdy, kto chce poznać historię rodu Suchodolskich i nie tylko, powinien wybrać się na ten spacer.
4: Gościeradów, nasza nazwa wzięła się od prawdopodobnie od pierwszego rodu gościeradowskich, którzy tu mieszkali. Mówi się też, że może od pierwszego od rycerza, który się nazywał Gościerad, chociaż badacze wychodzą z założenia, że po prostu leciał tutaj gościniec i goście płacili chętnie, czyli z radością opłatę za ten przejazd. U nas oczywiście pan wójt mówi, że my jesteśmy po prostu gościnni dla wszystkich i stąd ta nazwa się wzięła. Możemy powiedzieć, że u nas była osada okresu przeworskiego, ponieważ znaleziono kilka popielnic, takich grobów, gdzie właśnie znajdowały się różne paciorki i nawet płód był dziecka, kości mężczyzn i kobiet i to było w Gościeradowie, ale jeszcze do okresu panowania hrabiego Suchodolskiego to w Borowinie również znaleziono takie kości. Dlatego już możemy powiedzieć, że przy rzece mógł iść szlak po prostu ten bursztynowy i gdzieś były te osady. Dla nas to jest o tyle ważne, że już wiemy, że dawno, dawno temu było tutaj jakieś życie. Pierwsze zapisy to jest dekret Monachusa z 1198 roku, gdzie jest zapisane, że Jan zamienił się na osadę Gościerad z bratem Mateuszem. Jest to dekret Monachusa z XI wieku, wydany przez patriarchę Kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie i są to klasztor z Miechowa. I to jest zapisane, że właśnie ten Gościerad, tylko że założono, że ten Gościerad znajdował się koło Krakowa, bo to był ten dekret tam z ziemi krakowskiej. Oczywiście w tym dekrecie znajdują się ziemie z Janowa, więc możemy zakładać, że te ziemie to był ten Gościerad, ten właśnie nasz Gościerad. Jest to pierwszy taki zapis piśmienniczy. Później w XII wieku spalono nasz kościół przez Tatarów, co też zostało właśnie udokumentowane. I pierwszym właścicielem takim, który się dla nas nie za bardzo zasłynął, bo zabił księdza Piotra Czarnego i on się zapisał, to jest Trojan Gościeradowski, herbu Bogoria. I do tej pory została taka nazwa Trojanówka. I ludzie mówią na takie pola Trojanówka, a te pola to są właśnie, ten Trojan musiał parafii oddać tym księdzom tak jakby za karę te pola. I stąd się wzięła ta nazwa Trojanówka. Później mamy wiek XIV-XVI, to już Gościeradów jest podzielony na wiele części i ci gościeradowcy również mają swoje części. Mówimy tutaj o takich właścicielach jak Leszczyńscy, Andrzej Tęczyński, Żurawscy, Ostrowscy. Ja myślę, że ten Gościeradów był podzielony na 6 części, ale tak samo Liśnik był podzielony na 6 części i tam bardziej zasłynęli Wybranowscy, a Wybranowscy to byli zacni rycerze, gdzie Mikołaj Wybranowski, jego portret znajduje się w Muzeum Czartoryskich i tam można go właśnie zobaczyć. Jest to legat Suchodolskiego, który przekazał właśnie do tego muzeum. I ten Mikołaj był ożeniony z Zofią Radecką. A Zofia Radecka słynęła z tego, że przebierała się w zbroję męża i atakowała naszą wieś sąsiednią Księżomierz, bo to była wieś książęca. Więc oni się tutaj nie za bardzo lubili i ona z tego zasłynęła, że właśnie się przebierała w tę zbroję. Mieli 8 dzieci, 4 mężczyzn i 4 dziewczyn i jej właśnie tym najstarszym synem był Romuald Wybranowski, który tutaj się urodził i miał 3 żony. To też z tego jest słynne, że miał 3 żony, bo jedną to nawet z kuzynką się ożenił, bo pierwszą, a druga to była Salmonea Szampkowa. I to właśnie przez ten ślub z Romualdem oni wykupili Szczecyn, Węglin i połączyli ten Liśnik z Gościeradowem. I dlatego to jest takie duże właśnie dzięki temu. Też mówi się, że Salomea ufundowała, który zachował się jedyna tutaj taki figura Jana Nepomucena koło kościoła. To będzie u nas jeden z najstarszych właśnie zabytków, ufundowany przez kuzyna tej Salomei, biskupa krakowskiego Stanisława Szempka. Znajdujemy się na terenie Parku Pałacowego, należących do ostatnich hrabiów podolskich, ale tu jest bardzo ciekawa historia, więc jak już mówiłam o Wybranowskich, Wybranowski Romuald z Salomeą mieli syna Stanisława, on się ożenił z Marianną Dunin-Krawicką i również mieli córkę Salomeę. Zostało to przekazane. Ta Salomea, no z czego była słynna? Ona znalazła sobie takiego męża, raczej znaleziono jej takiego męża, który nazywał się Eligiusz Prażmowski. I to jest nasz pierwszy ekscentryk w Gościeradowie, który słynął już we Francji z tego, że ubierał się po francusku w różne atłasy, nie atłasy, tiule, miał tą swoją perukę, a w guzikach miał różne nieżywe robaki. I on tutaj został wygnany tak jakby troszeczkę z Francji, ponieważ założył taki interes. Penseta, taki szlachcic z Francji, namówił go do tego, żeby założyli firmę, gdzie będą sprzedawać jaja. Ale te jaja nie będą je kury po prostu nagrzewać, tylko bo oni będą sztucznym światłem nagrzewali te jaja i wszystko zatęchło. I ludzie go po prostu stamtąd wygnali. Miał też długi tam porobione, więc uciekł tutaj i ożenił się właśnie w Gościeradowie z Salomeą. Aż był to Francuz, no to żonę ubierał w te wszystkie gorsety pompadour, bielił jej te lico, nie pozwolił jej po prostu wychodzić inaczej z domu. Nawet Koźmian go opisał i Raymond. W pamiętnikach Koźmiana właśnie o nim czytamy, że to był taki ekscentryk, że wszędzie jak się gdzieś wybierali, to wszyscy ich znali z tego, że oni tak śmiesznie wyglądali. Ale Prażmowski też słynął z tego, że był bardzo dobrym muzykiem. I tutaj w Gościeradowie rozgrywały zawsze koncerty. Były na tym w pałacu koncerty. Jeżeli nie miał gości, to nawet z żoną codziennie oni tutaj koncert prowadzili. Jeszcze z takich śmiesznych rzeczy o Prażmowskim można powiedzieć, to pałac, do którego przejdziemy, jest zbudowany tak nietuzinkowo, że zamiast czterech kolumn, to Prażmowski kazał wybudować trzy, żeby jego goście w tą kolumnę na środku wchodzili i sobie głowę tłukli. To z tego też właśnie słyniemy, że ten pałac jest taki nietuzinkowy. Prażmowski miał dwie córki, Melanię i Mariannę. Oczywiście one były skarane na tego ojca, który ich też tak stroił w modę francuską i musiały wyjść za muzyków, raczej musiały. No, znalazł im po prostu muzyków, którzy tu koncertowali, przyjeżdżali, bo tu bardzo zacni przyjeżdżali muzycy. I jeden Melanię wydał za Franciszka Sołtyka, ale ich historia nie jest za szczęśliwa, ponieważ Melania zaraz po urodzeniu córka umiera 15 dni tylko. Żyła i Melania umiera. Nie możemy jej znaleźć ani żadnych akt, gdzie jest pochowana. Nic nie ma takiego, żeby odkryć, co się dalej może działo, albo gdzie jest jej grób, bo to szukałam. Więc drugą córką jest Marianna i też za Franciszka wychodzi. I ona ma dwójkę dzieci z Franciszkiem Sołtykiem, hrabią suchodolskim. Ma Eligiusza starszego, który urodził się 18 maja 1918 roku i młodszego Edmunda 1922 roku. I wtedy właśnie Melania umiera, więc tak zakładamy, że po prostu po śmierci, po urodzeniu dziecka gdzieś musiała zachorować i umrzeć. Mówi się, że ten łuk triumfalny został zbudowany w 1820. No i podaje się, że to Eligiusz Suchodolski zbudował ten łuk, ale to raczej niemożliwe, żeby mając dwa latka zbudował, więc zakładamy, możemy przypuszczać, że to Franciszek dla tej żony zbudował dla właśnie Marianny ten łuk triumfalny, jak jego żona umarła. I mamy Eligiusza Suchodolskiego, który już mając 8 lat został po prostu właścicielem Gościeradowa. Nie osiadł, ponieważ był niepełnoletni, to jego ojciec się zajmował tym Gościeradowem. I pod władzą Franciszka tutaj wszystko prosperowało, zatrudnił znacznych ekonomów, znał się troszeczkę na tym i ten Gościeradów tutaj pięknie rozkwitał. A to nasza pani dyrektor DPS-u, pani Elżbieta Spyra.
5: Na łożu śmierci Eligiusz Suchodolski, hrabia, napisał testament. W tym testamencie zaznaczył, że przekazuje całe dobra gościeradowskie na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Z zapiskiem, że ma być to przeznaczone dla osób ubogich i chorych, w ramach pomocy dla nich, prawda? Także tutaj był w okresie międzywojennym i po wojnie, i w czasie wojny szpital dla ubogich. Potem było prewentorium przeciwkruźlicze dla dzieci z rodzin ubogich, a 45 lat temu powstał dom opieki wtedy dla osób z upośledzeniem umysłowym, a w późniejszym czasie przekształcony w dom pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Także dzięki hrabiemu Elegiuszowi mamy tutaj dom dla 65 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom piękny, zabytkowy, ale piękny i piękny ogród, którym jak widać dzieci skorzystają całkowicie.
4: Elegiusz, on tutaj nie przebywał, najpierw się uczył bardzo dużo w Warszawie, brał nauki również u nauczyciela Fryderyka Chopina, również był muzykiem jak jego ojciec i to uwielbiał. On dopiero przeprowadził się to będąc już starszą osobą, ale z listów do ojca możemy wyczytać, że nie podobało mu się w Gościaradowie. On nie lubiał. Uważał, że to jest dla niego więzienie, siedzieć tu samotnie. Służba, że go nie lubiała i oczywiście takie skargi pisał, więc dużo podróżował. Podróżował do Włoch, do Paryża. No i właśnie podobno w Paryżu złamała mu serce jakaś paryżanka. Ale pierwszym takim zawodem księżniczka sapieżanka odrzuciła jego zaloty i przywrócił tutaj do Gościaradowa i wygonił z pałacu służbę kobiecą. Wszystkie kobiety, nie chciał żadnej kobiety w pałacu, więc otoczył się podobno młodymi służącymi. Miał swojego ulubionego też kamerdynera Gnata, Gnatowskiego, który dużo mu podpowiedział. Podobno bez Gnatowskiego Suchodolski nic tutaj nie zrobił. Wszystko to Gnatowski robił i on tutaj zatrudniał służbę, czy jakiś tam, jak były, ktoś przyjeżdżał, to wszystko musiało się odbyć przez Gnatowskiego, dopiero do Suchodolskiego to dochodziło. I mamy już Suchodolskiego, który jest starszy. Ojciec właśnie przyjeżdża często tutaj rozstrzygać z nim różne spory, bo Suchodolski prowadził spory ze swoimi chłopami, wprowadzał różne dziwne rzeczy, które mieli chłopi tutaj robić na polach, a on się nie za bardzo znał na tym. Zatrudniał też ekonomów, ale często się też z tymi ekonomami gdzieś tam nie dogadywał. W końcu, już tak przy końcu jego życia, gdy już wszystkie kobiety zostały stąd wygnane, przyjechała do niego hrabianka Grabowska, Aniela, która kazała sobie mówić Angelika. Przyjechała do niego, bo jej taki podpowiedział Żyd Boruc, żeby majętnie wyszła za mąż, to żeby tutaj tego hrabiego. Nasz hrabiar już starszy przyjął ją, kazał nawet pięknie park tutaj przystroić, pooprowadzał i powiedział, że przyjedzie do Rachowa i zobaczy tam u niej na włościach, co się dzieje. Oczywiście nasz hrabia przyjechał z kamerdynerem, rybę kazał złowić w stawie, owinął ją w gazetę i tylko tyle. Wysłał kamerdynera do tej hrabianki, rybę przekazał i to była jego odmowa wszystkiego. Oczywiście historia Anieli z Grabowa jest bardzo śmieszna i ciekawa, ale to już musi każdy sobie sam doczytać, a tam może kiedyś to jeszcze opowiem o tej hrabiance. Suchodolski mówi się u nas tak troszeczkę niepochlebnie, że lubił młodych chłopców i to jest taka ciekawostka, że sam po śmierci zaległ w kaplicy swojego służącego, 20 lat młodszego, którego podobno bardzo lubiał. No oczywiście z tyłu znajduje się na tej kaplicy poświęcona tablica dla tego służącego. Ile ciał tam leży, nie wiemy, no ale to jest taka po prostu historyczna ciekawostka, że wszystko mogło się zdarzyć. Przed śmiercią zapisał cały ten pałac właśnie Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Teraz zastanawiają się ludzie, dlaczego to zrobił, jeżeli miał jeszcze brata Edmunda, który musiał uciec z Polski i mieszkał w Wiedniu. I dlaczego nie zapisał tego na brata? Podobno chciał zmazać z siebie winy za swojego dziada Wojciecha, który tam politycznie był troszeczkę taki zasłynięty tutaj w Polsce i postanowił zrobić coś dobrego, czyli zapisać wszystko na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na szpital dla dzieci chorych wyznania katolickiego. I tutaj Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nawet poświęcony jest napis, tylko z przodu to będzie widać, Res Sacra Miser. Jest to Seneki, sentencja, nieszczęśliwym rzecz święta. Jest to właśnie dla niego poświęcony napis. Po śmierci Elegiusza testament znaleziono oczywiście w stole w jadalni. I sam Edmund, brat Elegiusza, nie przyjechał po śmierci, tylko najpierw przyjechała jego żona, Karolina Jarecka, która po prostu zgrabiła pieniądze z sejfu i wyjechała do Szwajcarii. Edmund przyjechał później i zaczął już, ponieważ w testamencie było zapisane, że on może mieszkać tu dożywotnie, ale później i tak ten pałac przechodzi na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. I przez ten okres od śmierci swojego brata Edmund się sądował właśnie z Warszawskim Towarzystwem bardzo długo. Próbował zmienić zapis w testamencie, że nie jest to przekazane na Warszawskie Towarzystwo, tylko to słowo jedno próbował zamienić, że to dla niego jest, że to on będzie tym właścicielem. Nie udało mu się. Umarł w 1904 roku, no i jest pochowany obok kaplicy swojego brata i nawet Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności wystawiło mu wielki pomnik marmurowy, więc nie mieli mu tego za złe, że się tak sądował. Jak widać, to była bardzo dobra decyzja Eligiusza, że przepisał to na Warszawskie Towarzystwo, ponieważ pałac nadal
6: funkcjonuje
4: i
6: w takim pozytywnym słowem.
4: I chyba tak, prawda? Jak Eligiusz chciał, żeby pomagał. Tak, on sam był właśnie osobą taką, no, nieszczęśliwą, bo nie miał żony, umarł samotnie, otoczony tylko służbą i zostawił coś po sobie. Wielkie dziedzictwo właśnie to jest nasze Gościewadowskie. To jest ten pałac. Robi wrażenie. Jest to zabytek klasy pierwszej. I jak mówiłam, 3 kolumny, tak? Powinno być 4, ale jego dziadek Przemyski stwierdził, że będzie 3, ponieważ goście będą uderzali głową w tą kolumnę środkową. I tak się zachowało, tak opowiadamy po dzień dzisiejszy. Oczywiście jeszcze mi się marzy tak, żeby kiedyś odbyły się te koncerty na tarasie, tak jak właśnie Przemyski i Suchodolski urządzali tu wielkie koncerty. No właśnie, mi się marzy ten koncert taki na tym tarasie.
6: Robimy,
4: tak. Myślę, że zrobimy, wykorzystamy to, żeby zrobić.
6: Byłoby to piękne.
4: Tak, i muzyka taka kameralna, żeby było, żeby jakiś zaprosić tu muzyków na ten pałac.
6: I to
4: było. Tak, będziemy działać, żeby to zrobić, żeby ta muzyka wróciła do tego pałacu.
6: Nawet cyklicznie,
4: tak, zrobić to, żeby było od czasu do czasu. Zimą trudniej to by musiało być w środku, ale o tak jak jest teraz, to wieczorkiem zrobić to pięknie. I ludzie z Gościradowa mogliby tu posłuchać tego. Oczywiście dużo rzeczy po śmierci Eligiusza zostało zapisane do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jest tam portret właśnie Mikołaja Wybranowskiego. Reszty portretów nie wiem, czy są. Wiem, że legat jakiś zbroi po Mikołaju Wybranowskim się tam znajduje. Muzykalia poszły też do Krakowa, do muzeum. Szukaliśmy też karety z Gościeradowa, ale nie wiadomo, gdzie została podana, może dalej gdzieś wydana. Wiemy, że Edmund dużo sprzedał stąd, mebli, które były, lasy posprzedawał, więc tutaj już została taka garstka tylko tych rzeczy. No ale budynek stoi. Tą bramę wybudował też Eligiusz Suchodolski. Myślę, że chciał troszeczkę zrobić podobną bramę, tak jak jest łyk triumfalny, to tutaj też jest łyk triumfalny, ale już taki typowy, podobny, jak patrzymy na tą budowę, to jest podobna do kościoła. Kościół został wybudowany po śmierci Eligiusza i on zostawił w testamencie, w legacie, pieniądze przeznaczone na budowę kościoła. Oczywiście jego brat trochę ukradł z tych pieniędzy, które zostały tam przekazane, ale ludzie z Gościeradowa się zebrali i dołożyli do tego budowy kościoła. Kościół jest budowany w 1908 do 1920 roku i co znaleźliśmy na listach Suchodolskiego, które znajdują się w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, na listach do ojca Eligiusz Suchodolski rysował ołówkiem ten kościół. Miał być on o wiele większy, ale tylko pieniędzy wystarczyło na taką budowlę, która jest teraz wystawiona. Jest to jeden z piękniejszych tutaj kościołów. I Dziekoński, który budował ten kościół, sugerował się tymi rysunkami Suchodolskiego. I drugi taki kościół jest w Bobach. Trochę mniejszy od naszego, ale jest właśnie podobny. Tylko, że musimy wspominać i mówić o tym, że to jednak Eligiusz Suchodolski sobie wymarzył taki kościół, narysował go na tych listach i on został w takim kształcie właśnie zbudowany. Na razie robimy spacery literackie po Gościeradowie z historią Gościeradowa, żeby każdy zapamiętał. A saga gościeradowska, w której też można znaleźć właśnie tą historię, to jest śmiesznie napisana, to jest komedia, ale gdzieś tam w tej komedii jest opisana właśnie ta historia gościerodowa, żeby ludzie z takim wesołym podejściem do tego podeszli. Więcej się wtedy zapamiętuje z tej historii. Zaczynamy tak zawsze od budynku GOKU i biblioteki, ponieważ znajdują się w jednym budynku i tam pani dyrektor i pan dyrektor oprowadzają, mówią o tej budowli i o swojej działalności i później ja zaczynam oprowadzać po gościerodowie z tą historią. Przechodzimy na pałac, parkiem, opowiadam tutaj do tej bramy i jak są dłuższe spacery, bo niektórzy po prostu chcą tylko przez pałac, to idziemy, przechodzimy do bajki, restauracji Bajka, która jest w książce jako oficerówka, bo kiedyś to był dom oficera niemieckiego tam zbudowany i wtedy tam przechodzimy do tego domu oficera na krótką przerwę, a później idziemy na kościół, do kościoła i na cmentarz i do kaplicy Słuchodowskiego, a jeszcze za cmentarzem mamy bunkier, więc wszyscy chcą jeszcze zobaczyć ten bunkier, przechodzimy na bunkier, więc jest to praktycznie cały dzień zwiedzania gościerodowa, bo to jest bardzo wielki obszar, żeby wszystko zwiedzić. Tutaj jeszcze mamy zabytkowy spichlerz.
7: Nasi mieszkańcy chodzą razem właśnie z osobami, które dołączają się. Nieraz bywa tak, że ta grupa chce zobaczyć, usłyszeć coś, co się dzieje w domu pomocy, jakie są prowadzone terapie, prawda? Jak jest zooterapia. Pokazujemy zwierzęta, które mamy do prowadzenia zooterapii dla mieszkańców. Także chętnie to słuchają o domu pomocy, co się tutaj dzieje. To też jest takie coś fajnego, bo ludzie poznają naszych mieszkańców, poznają, co się tu robi dla nich, prawda, jak wygląda prawdziwy dom pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych z intelektualnością niepełnosprawną.
4: Które mieszkają w pięknym pałacu z bogatą historią.
7: Tak, dokładnie.
2: Spacery literackie po gościeradowie organizowane są dla większych grup osób bezpłatnie. Jeżeli chcielibyście wziąć w nich udział, wystarczy skontaktować się z Eweliną Marią Mantycką, Urzędem Gminy lub też z ośrodkami kultury z gościeradowa.
3: SK Kraśnik.
2: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
8: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał, no jak to młody człowiek, tak, no, budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. To znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, to mam, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tę książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak jest z punktu widzenia pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje. Jego, niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i no, siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też, jakby chcieliśmy pokazać no, taką też całość jego, jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembaudowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego no, obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich no, taką bardzo, jak bym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie i Skrzeborze u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie do tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest no, uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla, no, dla młodych artystów, dla, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować no, pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli no, dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Więc ja się zajmowałam książką, to było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj no, takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, emocjami, co będzie z pamięcią, co... A taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co no, młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, no, że on by chciał. Że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, no i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować. A może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest pasuje do życia każdego z nas.
2: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane również w szkołach czy w galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk. SK Kraśnik.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Auto

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
1: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i k***y, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.